znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

0: Radio-ocka.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: SK Kielce.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z filtryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Reklama.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2020.

0: 26 wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.

palić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja wrażliwość.

0: Lego. Lego.
1: Radio SK.

Gaqueta.

0: Reklama.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: I po reklamie.
3: Dzień dobry, witajcie w piątek. Mam nadzieję, że wasze humory dzisiaj są bardzo, bardzo dobre, bo w końcu koniec tygodnia i mamy weekend za chwilkę tak naprawdę. Na termometrach dzisiaj w Kielcach do 20 stopni, bez opadów deszczu, ale wciąż może mocniej powiać.
4: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Płonie ponad 100 hektarów lasu. Zaczynamy od nowych informacji w sprawie ogromnego pożaru pod Warszawą w powiatach wołomińskim i mińskim. Na miejscu pracuje prawie 400 strażaków. Na miejsce ciągle dojeżdżają kolejne służby, mówi Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.
5: W chwili obecnej ta intensywność tego pożaru spadła. Teraz wykonujemy oborania tego pogorzeliska, żeby zabezpieczyć się nad przedostawaniem się na następne kwarty tego lasu.
4: Ewakuowano około 40 mieszkańców dwóch miejscowości Ołdakowisna i Rządza. Ogień pojawił się w Międzylesiu, a skala żywiołu jest ogromna, słyszymy od mieszkańców.
6: 40 kilometrów stąd. Jest tak zadymione całe miasteczko i czuć dym wszędzie.
4: Akcję wspomaga blisko 500 policjantów. W walce z ogniem pomaga też śmigłowiec Black Hawk. Pieniądze na sprzęt cyfrowy dla polskiej armii mają zagwarantować szyfry nie do złamania. W Legionowie podpisano pierwsze umowy finansowane z programu SAFE. Dotyczą dostaw na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Do tych trafią nowoczesne urządzenia kryptograficzne, ale też sprzęt gwarantujący wymianę tajnych informacji.
7: Kontrakty na ponad 3 miliardy złotych z polskimi firmami. Dzisiaj 4 umowy, jutro kolejne 8, a później jeszcze w procedurze wspólnych zamówień.
4: Mówił wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, a do końca tygodnia ma zostać podpisanych około 40 umów w ramach SAFE.
8: SK Kielce News.
3: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. W sobotę biuro paszportowe w Kielcach będzie czynne od 8 do 15. Możemy wyrobić dokument bez rejestracji. Dyrektor Michał Gałczyński przypomina o ważnym elemencie wniosku.
9: Należy pamiętać, aby mieć ze sobą zdjęcie. Zdjęcie ma być nie starsze niż 6 miesięcy.
3: Do wydania dokumentu dla malucha niezbędna jest obecność lub zgoda obojga rodziców. Od poniedziałku 1 czerwca ruszają prace na bohaterów Warszawy i Szczecińskiej. Budowane tam będą nowe drogi rowerowe i chodnie. Będą zmiany w organizacji ruchu, więc patrzcie na znaki.
8: Jankes,
10: Kama i Wiktor.
11: No dzień dobry, mamy piątek, czas na odlot, ten ściśle tajny. Dzisiaj w studiu będziemy tylko przez godzinkę.
12: No i w związku z tym, jeżeli ktoś ma jakąś sprawę, to macie tylko godzinę, żeby się do nas odezwać.
11: Ciekawe, czy ktoś ma jakiś pomysł na to, co warto powiedzieć w piątek z samego rana całej Polsce?
12: Jakby co, to eskowy Messenger albo 664-402-302, co w piątek powinien usłyszeć każdy Polak. Wszyscy goście.
11: Podobno nie wolno tłumić emocji, więc pierwsza wiadomość brzmi tak.

0: Weekend przed nami, odlot ściśle tajny przed nami, no i wiadomości dla Polaków z samego rana przed nami.
1: No właśnie, dajcie znać na dodatkowym messengerze, jakie ma się orędzie do narodu z rana.
0: Co Polska powinna usłyszeć zaraz po otwarciu swoich oczu?
2: Dobre pytanie, co warto usłyszeć w piątek? Na pewno piątunio!
0: Tylko niech pan powie, dlaczego pan śpi w wiadrze?
3: Pana coś tak słyszy, a może czołgiem?

0: Nie, to tak wtedy właśnie tak się robi taki pomysł.
1: Skąd ty to wiesz?
2: No jak, no lufa, piątek, wszystko się łączyło.
1: A, dobra,
0: sorry. Dokładnie.
1: To odbieramy dalej telefony. Halo, dzień dobry.
3: Piątek w pracy każdy powinien usłyszeć od szefa, że wypłata jest już na koncie i o 13 może pan, pani iść do domu. Powinno być to żelaznym standardem. Jankes
4: i Wiktor. Zważywszy na to, że wychodzimy o godzinie 7.30 dzisiaj z pracy, to ja uważam, że jestem na nie.
2: No i to jest nasz złoty standard.

0: czas. Cały czas, całą noc czekaliśmy na ciebie, Jadziula. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: No możesz mówić.
1: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
4: Poranne prasowanie.
0: Co tam napsuliście w komputerze?
5: Komputer tam tutaj się klikło i odklikło. I
3: ale musisz tam na dole pedałować, to będzie ci się lepiej wyświetlać.
4: Dobra, już zaczynam.
3: Dokładnie. No dobra, przeglądamy prasę, patrzymy, co się dzieje na świecie w piątek 29 maja.
5: Ja kiedyś myślałam sobie, że jest idealna robota dla mnie, mianowicie ja będę jeść, a ludzie będą mi za to płacić. No ale okazuje się, że są osoby, które już to wymyśliły, na przykład Książulo.
0: Ale trzeba trzymać za niego kciuki teraz, bo jest mały dramacik. Otóż Książulo, znany właśnie z testowania jedzenia, trafił do szpitala. Rzuca od wczoraj czy od przedwczoraj instastory z tego szpitala. Podobno...
3: A, to poważna sprawa jakaś naprawdę? No, czy brzuszek go bolał przez przejedzenia?
0: Pacjent żyć będzie...
5: Przepuklina, proszę pana.
4: I teraz... To też może być od jedzenia.
0: Tak. I uwaga, internauci już węszą, bo jego ostatnie wideo na kanale o jedzeniu, zanim trafił do tego szpitala, to jest testowanie jedzenia Magdy Gessler.
4: Przypadek? Tak sądzę.
0: Nie, na pewno przypadek.
3: No nie, ja byłem kiedyś chcąc trafiłem do Magdy Gessler do restauracji, dobrze tą karmią.
0: No, dlatego
3: ale później trzy dni nie mogłem nic jeść, bo było tak drogo, że trzy dni nie mogłem nic jeść później.
4: Nie miałem za co kupić.
3: No tak, już ładnie.
5: A pamiętacie, że w poniedziałek mówiliśmy o Klaudii Halejcio, że poleciała z koleżankami na wieczór panieński?
0: Tak.
3: Gdzieś tam wyskoczyły jakieś foty rzeczywiście, dziewczyny, wszystkie bardzo ładne.
5: No to okazuje się, że była widziana, jak mknie po Warszawie autem za 1 000 000 złotych.
3: W trakcie tego panieńskiego?
0: No. Jest naraz tu i tu?
5: No, czyli wychodzi na to, że na Instagramie udaje, że właśnie trwa jej panieński.
4: Wszystko się zgadza. Przecież w kółko się mówi, że Instagram to udawane życie.
6: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
3: Jadziula, ty już masz profil na Instagramie, czy nie?
4: Nie, nie będę miała.
5: Nie, bo ona przepukliny nie chce się nabawić.
4: Tak, proszę cię. Miała przepuklinę i co? I będę musiała ludziom powiedzieć.
3: A ja mam taki duży kciuk, to ci mogę zawsze tą przepuklinę w tam dojść, do środka.
4: Do środka, nie chcę.
3: Proszę was, no czemu?
4: Okej.
2: Śniadanie jemy.

0: Nie Bruce, tylko Marcin. Marcin Procki zaraz tu wpadnie, bo 6:30 się zbliża. Sprawdzimy znowu, co słychać w tych pożarach pod Warszawą i co słychać za granicą.
1: W czasie też mówiliśmy, co u was słychać, jaki macie ważny przekaz i odezwał się do nas słuchacz, który dzwonił do nas z wiadra, prawda? Tak to było.
0: Było takie głębokie podejrzenie, ale wątpliwości zostają rozwiane.
2: W odpowiedzi na poprzednią głosówkę Piątunio odpowiadam, że nie śpię w wiadrze, ale jeżdżę Oplem Astro.
3: Okej.
4: I to ma wszystko tłumaczyć?
1: No tak, no mówiliśmy czołgiem przecież, że jedzie, no.
0: Sprzedam Opla.

0: to promocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Gips nie przestaje zaskakiwać.
3: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata,
4: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
5: Przedłużyć lato jeden dzień.
3: Głosujecie na SK.pl.
5: Tylko słońce czuć.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
0: Autopromocja.
6: Reklama. Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Conchi. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Conchi. Wiele marek, wiele korzyści.
7: To gdzie w tym roku planujesz urodzinki Antosia? W Happy Jumper od dzisiaj aż do końca roku szkolnego cena za pakiet już od 590 zł. Wyjdzie taniej niż w domu, dzieci będą zachwycone, a ja będę miała zero sprzątania. Park trampolin mówisz? Happy Jumper? Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. www.happyjumper.pl. Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
8: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Co ty taki zakręcony?
12: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
11: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
12: Co? Tak szybko?
11: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
12: Czekaj.
11: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
12: Kielce, Zagnańska 27.
11: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
13: I po reklamie.
14: Cześć wam ponownie, Wiktoria Kmiecik. Sprawdzam sytuację na ulicach w Kielcach. Oczywiście jeszcze nie jest najgorzej, ale już więcej samochodów może podróżować po centrum i więcej samochodów może zmierzać do naszego miasta, także trasy wlotowe będą się powolutku korkowały.
15: Szósta 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rosyjski dron spadł na wieżowiec w Rumunii, rozbił się na dachu bloku w mieście Gałacz na południowo-wschodniej części kraju. Na miejscu pracują służby, a ranne zostały dwie osoby. Wcześniej ukraińskie siły powietrzne informowały o ataku grupy rosyjskich dronów w obwodzie odeskim. Całą noc strażacy walczyli z pożarem lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Na miejscu działa około 400 strażaków. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych, a pożarem może być objęte ponad 100 hektarów lasu.
1: SK Sport News.
15: Wiemy, kto powalczy w finale baraży o awans do piłkarskiej ekstraklasy. Chrobry Głogów po rzutach karnych wyeliminował ŁKS Łódź. W regulaminowym czasie był remis 1-1. Emocji nie brakowało też w meczu wieczystej Kraków z Polonią Warszawa. Zespół z Krakowa wygrał 3-2, choć przez całą drugą połowę grał w 10. A dzieje się też we French Open. Maja Chwalińska po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju. Wczoraj wygrała z Alice Mertens. Z kolei Hubert Hurkacz po niesamowitym meczu trwającym blisko 5 godzin przegrał z Francisem Tiafoe. Z turniejem pożegnał się też główny faworyt, czyli Jannik Sinner.
16: Kama i Wiktor. W Radiu ESK.
17: Dzień dobry, Kama zaglądał mi przez ramię i co widzisz?
18: Co widziałeś?
19: Jak to co widziałam? Widziałam naszą świetlaną przyszłość w tym weekend.
17: Tymczasem my sprawdzamy, co Polacy z rana powinni usłyszeć, o czym naród w piątek powinien się dowiedzieć. Halo?
20: Polacy rodacy, bierzmy przykład z naszych prowadzących, pakujmy się na lotnisko i lećmy nie wiadomo gdzie. Pozdrawiam.
17: Widzimy tutaj, znalazłem karteczkę z wczoraj, co mam zabrać na wyjazd. Okulary, tabletki w razie rozwolnienia, tabletki przeciwbólowe.
21: No i tą dodatkową parę majtek, przypominam.

0: Zabawki proszone do mikrofonów.
1: To prawda, niesamowita historia, czym teraz się podzielimy. Jakiś czas temu dostaliśmy telefony, czy macie czas? Pewnie, że mamy czas. No to zapraszamy was do, uważajcie, panie i panowie, po raz pierwszy o tym mówimy, do kultowej bajki filmu Toy Story. I właśnie w tej bajce, w tym filmie, część piąta, my, Jankes, Kama, Wiktor, wystąpimy.
2: Brawo, słuchajcie, no, jak dzwoni sam Walt Disney, a tak było, miał numer do Jankesa, to się nie odmawia.
3: Pozwólcie w takim razie, że się przedstawię. Ja jestem żółwicą.
4: Ja jestem kawałkiem pizzy.
3: A w okularach.
5: Jestem bardzo wkurzającym i zdenerwowanym karłem.
3: Niesamowita historia. Nie karłem, tylko gnomem. Krasnoludkiem ogrodowym.
5: Jestem postacią niskorosłą.
3: Słuchajcie, faktycznie już 19 czerwca do kin wchodzi Toy Story 5 i to jest ten moment, kiedy pierwszy raz my z Wiktorem, bo Jankes po raz drugi w swoim życiu, mieliśmy szansę dubbingować fragment bajki. Więc zapraszamy bardzo serdecznie, a tych, którzy się do 19 czerwca nie mogą doczekać, to wchodźcie dzisiaj już na naszą eskową apkę, ponieważ tam specjalny bajkowy Disneyowy stream.
2: A co się będzie działo, kiedy premiera już wjedzie do kin? Łapcie fragment najnowszego Toy Story.
6: Sztucik, czy ty chcesz poślubić tę oto Karinę Janetę?
7: A więc ogłaszam was mężem i nożą. Ktoś podał truciznę druchnie.
3: No, właśnie mniej więcej tak to brzmi. Wskakujcie na naszą eskową apkę, tam cały stream z fajnymi piosenkami z różnych filmów Disneya oraz również niespodzianki od nas, czyli od prezenterów eskowych.
1: Nie pamiętajcie, piąta odsłona kultowej części Toy Story od 19 czerwca w kinach.
8: Jankes,
9: Kama i Wiktor.
3: Co ty nie bawisz?

0: masz.
1: Reklama.
2: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
3: Ja? Nie.
2: Jak to?
3: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu.
6: Chcesz profesjonalnie pomagać innym i rozwijać się w obszarze psychoterapii? Dołącz do pierwszej w regionie prestiżowej ścieżki kształcenia psychoterapeutów. Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej.

0: nauk stosowanych w Radomiu i Laboratorium Psychoedukacji, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Do końca maja promocja aż 4000 zł mniej. Rekrutacja już trwa. Rozwijaj wiedzę, zdobywaj praktyczne kompetencje i ucz się od doświadczonych specjalistów. Szczegóły na www.ahns.pl.
1: Już 1 czerwca zapraszamy wszystkie dzieci i rodziców na wyjątkowy Dzień Dziecka w Extreme Kids przy Krakowskiej 297C Agroma Park. Startujemy o 16 i bawimy się aż do 19.30. Będą konkursy z nagrodami, zamykanie w bańce, Lego robotyka, sport, spotkanie z kangurem Maxem i mnóstwo innych. Zarezerwuj bilet już dziś w promocyjnej cenie. Dzwoń 790-332-532. 1 czerwca Extreme Kids Krakowska 297C Agroma Park. Nie może Was zabraknąć!
2: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Komputronik w galerii Korona Kielce. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze? Za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Komputronik. Znajdziesz nas w galerii Korona Kielce.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Honshi. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Honshi. Wiele marek, wiele korzyści.
5: I po reklamie.

0: 10 minut zostało do godziny 7.
1: Kama, zaśpiewaj mojemu mężowi Dawid, Dawid.
0: A że my spełniamy prośby, to spełniamy.
2: Urodziny.
1: Ale kawa, nie wiem, co takie Dawid chodziło, ale...
0: Tu jest napisane, zaśpiewaj, a nie wydrzyj się.
3: Dawid, Dawid.
1: O, no, też
3: Dawid, dzień dobry, witamy cię.
4: No, dzień dobry. Nawet nie wiecie, jak mi się gorąco zrobiło tych hałasów u was.
1: Gdzie ci się zrobiło gorąco?
4: No, w sumie to wszędzie, ale
1: bardzo
4: chyba nie
1: dobrze, to jest prawidłowy
3: odruch. W samochodzie mu się zrobiło gorąco.
1: W samochodzie.
0: Słuchajcie tego, bo mam drzewo genealogiczne do rozrysowania. Otóż jest tak, syn przyjaciela Dawida urodził się 2 lata temu w ten sam dzień, co mój mąż.
1: Syn przyjaciela.
3: Czyli co, Dawid?
0: Dawid to jedyny mężczyzna na świecie z kolei, który na urodziny wymarzył sobie mikser.
4: I to,
0: tak. I teraz uwaga, oni jadą na drugi koniec Polski do Stasia, to jest kolejna postać w rodzinie, a Dawid będzie robił pizzę.
1: Okej. Okay. Jaka jest puenta?
0: Puenta jest taka, że oni się bardzo się kochają się w tej rodzinie.
3: Dawid, wielkie gratulacje oczywiście z okazji twoich urodzin. Pamiętaj, to nadal są twoje urodziny. Twoje urodziny.
1: Twoje.
3: To tobie zaśpiewałam Dawid. I to nawet 2 razy.
4: No, wiem. Właśnie zawsze tak traktowałem te urodziny, ale odkąd mamy kolejnego w rodzinie małego i w ten sam dzień to świętujemy je razem i myślę, że one są ważniejsze, choć lubię ten dzień. I co? No fajnie jest. Kurde, zaskoczyliście nas bardzo.
3: Ty w ogóle jesteś facetem, który jako prawdopodobnie jedyny mężczyzna na świecie wymarzył sobie na swoje własne urodziny mikser i to nie byle jaki, podobno pół rodziny się na niego składa.
1: Ale czekajcie, mikser do gotowania czy mikser do miksowania muzyki?
4: Słuchajcie, dwa miksery. Jeden to był betoniarka, a drugi to był mikser do mąki, więc betoniarkę mam, a drugi to jest mikser do robienia ciasta.
1: Miksowania muzyki. No?
3: Okay. Dawid, naprawdę jesteś wyjątkowym facetem, naprawdę wyjątkowym.
0: No, a przede wszystkim jesteś podobno samozwańczym pizzaiolo i ta mąka i ten mikser.

0: To właśnie po to, żeby wychodziła najlepsza pizzunia świata.
1: No, powiem wam, że tak, samozwańczy, moi znajomi mnie za to kochają, więc zawsze jak jedziemy do znajomych, to bierzemy piec i mikser, więc teraz,
2: Dawid,
1: więc...
2: Ja nie wiem, czy ty wiesz, ale od dzisiaj też jesteśmy znajomymi.
1: Słuchajcie, czekam na zaproszenie, chętnie do was przyjadę.
3: Dorzucamy się do miksera, mamy urodzinową stówkę dla ciebie. A co tam, a co tam, a niech będzie.
2: I jaki sos do tego, wariacie.
1: Sosiwo. Słuchajcie, no wspólnie podejmiemy decyzję na co ją wydać. No i co, bardzo wam dziękuję za ten telefon. No jestem naprawdę zaskoczony. Mega. No, mega dzięki.

0: tam, a niech będzie.
1: I jaki sos do tego, wariacie?
2: Sosiwo. Słuchajcie, no wspólnie podejmiemy decyzję, na co ją wydać. No i co, bardzo wam dziękuję za ten telefon. No jestem naprawdę zaskoczony. Mega, no, mega, to... mega dzień.

0: to jest w piątek 29 maja. Dzisiaj spotkałem Rafała jakiś czas temu w radiu. I Rafał taki zaspany: Boże, wiesz, że jesteś dziwnie, że wstaję tutaj wcześniej.
1: To prawda.
0: To jest jakiś w ogóle, powinniście się leczyć.
2: Rafał Adamczak dołączył do naszego studia. To wszystko dlatego, że my mniej więcej za 20 parę minut będziemy wsiadać już w busika i jechać na lotnisko, by zrobić odlot.
3: Ale cię wkopali, Rafał, ale cię wkopali.
1: Ja mam wprawę, będę podlewał kwiatki, wyprowadzał psy, spokojnie. To
2: dziękuję.
1: Będzie wszystko zaopiekowane.
3: A może ty wiesz, gdzie oni nas wysyłają?
0: Gdzie lecimy?
1: Biorąc pod uwagę wasze święte nastroje i dusze, myślałem, że Rzym, ale chyba nie.
0: A to ładne, rzeczywiście.
2: To działa.
0: Kama, ty byś mogła się w Rzymie w końcu wyspowiadać.
2: No!
3: Pasowałaby ta podpowiedź.
2: Weekendu by nie starczyło, misiu!
3: Pamiętacie podpowiedź, że jest ich tam 300?
0: Księży?
3: Biskupów.
4: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POPay Kids.
6: Autopromocja. Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje, to w euro.
9: Mistrzowskie okazje w grze.
10: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja, kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
14: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
15: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
16: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na

0: swój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Halo, tu Bricomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci. Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Bricomarché to aż dwie naklejki na Bricomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Bricomisia zaraz odbierasz.
3: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: I po reklamie.

0: Wiktoria Kmiecik i uwaga, uwaga, wyjeżdżam na Kieleckie ulice, bo tam już dzieje się coraz więcej. Między innymi w centrum, tam chwilkę postoicie. Poza tym oczywiście ulica Łódzka 1 Maja czy Zagnańska, tam też nie jest za ciekawie i będzie gorzej.
1: Minęła siódma, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Cała noc walki z ogniem, strażacy już kilkanaście godzin zmagają się z pożarem ogromnego lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Od rana działania mają ponownie wesprzeć samoloty gaśnicze i śmigłowce. Na miejscu jest reporter SK Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, jak minęła ta noc?
2: Strażacy podkreślają, że noc była bardzo trudna, ale udało się ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. W akcji bierze udział około 1000 osób. Strażacy, policjanci, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz służby leśnej. Dziś rano do działań mają ponownie wrócić samoloty gaśnicze i śmigłowce, które wczoraj kilkukrotnie zrzucały wodę nad płonącym lasem. Na miejscu widać też poprawę pogody. Przede wszystkim praktycznie ustał wiatr, który w czwartek powodował bardzo szybkie rozprzestrzenianie się ognia i utrudniał działanie z powietrza. Nadal zablokowana jest droga krajowa nr 50.

0: Ewakuowanych zostało 42 mieszkańców okolicznych terenów.
1: A zdjęcia z pożaru mamy na sk.pl. Rosyjski dron uderzył w kraj NATO. Maszyna uderzyła na 10-piętrowy blok mieszkalny w mieście Gałacz w Rumunii. Poszkodowane zostały 4 osoby. Na miejscu pracują służby. Było uderzenie i wszystko się zapaliło. Znalazłem jakieś odłamki. Wygląda na to, że pochodzą z jakiegoś drona. Spadł na podwórku dwie uliczki stąd. Był bardzo głośny huk. Naprawdę bardzo głośny. Niemal natychmiast po ogłoszeniu alarmu. Nie minęła nawet minuta. Widać też wyrwę w jednym z bloków. Opowiadał jeden z mieszkańców. Ewakuowanych w okolicy zostało 70 osób, a doniesienia o niedźwiedziach w Bieszczadach zaczynają odbijać się na branży turystycznej. Część właścicieli pensjonatów i hoteli, zwłaszcza z Cisnej i Wetliny, przyznaje, że liczba rezerwacji spadła nawet o 50%.
2: Jest naprawdę bardzo małe obłożenie jak na tą porę roku. Dużo gości odwołuje rezerwacje albo nie przyjeżdżają, nie dzwonią.
1: No, słyszymy od jednej z właścicielek pensjonatu. Mniej turystów widać też w statystykach. W statystykach Bieszczadzkiego Parku Narodowego ich liczba spadła o ponad połowę.
3: SK Kielce News.
4: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. Kielecki Park Technologiczny szykuje budowę inkubatora z podziemnym parkingiem na ponad 200 aut. Młode firmy technologiczne będą mogły liczyć tam na tanie biura, mentoringi i wsparcie w rozwoju. Po trenerze talencie Dujszy Bajewie z Kielcami pożegnają się jego synowie. Obaj w niedzielę rozegrają swój ostatni mecz w industrii.
5: Wszyscy jesteśmy na tyle skupieni na tym meczu, żeby pożegnać się w jak najlepszy sposób z tytułem, to myślę, że więcej nie zastanawiamy.
4: O starciu z Wisłą Płock mówił Aleks Dujszebajew.
3: Jan Jankers, Kama i Wiktor z Radiu SK.
6: I mamy go. Odlotowy piątek nastał. Za chwilę jedziemy na lotnisko spotkać się z słuchaczami i polecieć w nieznane.
7: I mamy też tutaj nasz konkurs na najlżejszą walizkę w studiu. I wiadomo, kto wygra.
8: Zaraz zobaczymy. Za chwilę będzie komisyjne ważenie. Nie nas, na szczęście, ale walizek. W związku z tym bądźcie z nami. Dzień dobry.
6: No i pamiętacie, pytaliśmy, co Polska z rana powinna usłyszeć? Otóż to.
9: Jestem już tak zmęczony, jakbym pracował cały dzień. Pozdrawiam.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ale męskie granie to my w weekend będziemy mieć.
2: Wszystko się zgadza jak najbardziej i tak szykujemy się do odlotu ściśle tajnego. Wciąż nie wiemy, gdzie lecimy, wkrótce na lotnisku się dowiemy, cóż to za kierunek. Wy już teraz wiecie, że za kilka chwil przed mikrofonem zasiądzie nasz kochany Rafał Adamczak.
3: Jest, patrzy takim zaspanym wzrokiem teraz na nas. Coś mi zrobili.
2: To wiaderko kawy to twoje, tak? Tak myślałem właśnie.
3: Słuchajcie, ja mam teraz na chwilę, chciałem waszą uwagę zwrócić na krowie sprawy.
1: Krowie sprawy, przepraszam?
3: Tak.
1: Ale musisz?
3: U naszego sąsiada ruszyło śledztwo w Niemczech pod pseudonimem Pastwisko. Chodzi o to, że w Niemczech masowo znikają krowy. Ktoś podobno po prostu je kradnie, a tropy, jak twierdzą media, mogą prowadzić do Polski.
2: Słuchajcie, ja tak sobie myślę, one same się emigrują tutaj do nas. Przecież wiadomo, że u sąsiada trawa zawsze jest bardziej zielona.
4: Jankes.

0: To jest SK, dziś tankujemy wyjątkowo paliwem lotniczym.
1: SK tankuje do pełna.
2: Z nami Tomek, dzień dobry.
3: No dzień dobry, witam wszystkich.
4: Tomaszku, ile wchodzi do twojego baku?
3: Tak myślę, że około 40 litrów, ale nigdy nie, nie tankowałem do pełna.
0: Serial nie, 40 to naprawdę mały baczek. Samochody z reguły, bo zostańmy jednak przy samochodach, tak po 60, 70, 80 mają.
3: No tak mi się wydaje, ale nie wiem, mówię, bo nigdy nie tankowałem do pełna.
2: Kto u ciebie w domu tankuje?
4: SK.
5: Wujek Staszek.
3: No ja przeważnie.
4: Ale to rzeczywiście teraz zatankować do pełna, no to 40, no to i dla mnie są ze 3 stówki takie, no przynajmniej.
0: Popularna metoda, zawsze za 50 zł i nie ma problemu.
2: A dlaczego chciałbyś, żebyśmy sobie dzisiaj zatankowali?
3: No bo moja córka Julka w końcu zdała prawo jazdy.
2: Brawo! Za którym razem?
3: Za piątym.
2: To zupełnie jak ja, będzie świetnym kierowcą.
4: Dokładnie, najważniejsze, że jest pierwsze dziesiątce. To jest najważniejsze. Gratulujemy oczywiście. A dlaczego mamy zatankować tę furę?
3: No bo właśnie chcieliśmy w weekend jechać do Sielpis, właśnie nad wodę, i żeby teraz młoda właśnie trochę nas powoziła, rodziców. I żeby, bo zawsze potem jest problem, kto ma wracać.
2: Ale to jest w ogóle genialna myśl,
6: Ureczko,
2: bo
6: kocham cię.
2: Wszyscy rodzice, którzy mają dzieciaki, wiedzą, że jest taki etap w życiu, że rodzic zamienia się w szofera i wozi tego dzieciaka, a to tu, a to tam. I następuje ten cudowny moment, kiedy role się odwracają, więc żebyś mógł świętować. Proszę bardzo, SK tankuje do pełna.
3: Jest! Dziękuję wam bardzo, bo już miałem bardzo głęboką rezerwę w aucie.
4: Głęboka rezerwa.
2: Możesz zwolnić teraz tę rezerwę na cały weekend, bo córa będzie zawozić was do domu.
0: O, tak czy siak,
3: dziękuję.
0: Tankować będą wszyscy.
4: Wszystkiego dobrego oczywiście dla was szerokości. Uważajcie tam na siebie. Dziękujemy pięknie, jeśli macie również ochotę
3: i wzajemnie
4: na zatankowanie waszej fury, zgłoszenie oczywiście na sk.pl.

0: Jala, jala, jala, jala. Au!
1: To dobrze, że się bawicie tam w ostatnim rzędzie. No dobrze, dobrze. 25 minut po godzinie 7.
2: Szykujemy się na odlot ściśle tajny i cały czas zastanawiamy się, dokąd lecimy. Dosłownie za chwilę będziemy faktycznie wsiadali w autobus, który ma nas zawieźć na lotnisko. I jedną z podpowiedzi była podpowiedź mówiąca, że mały, wielki człowiek stamtąd pochodzi. Mm-hmm. No więc od razu pomyśleliśmy Napoleon.
1: No też Jarosław Kaczyński można by powiedzieć, prawda?
2: No ale nie jedziemy na Żoliborz.
1: No, nie, nie, nie.
2: Ale faktycznie, jeżeli by się okazało, że jest to Francja, to Marcin Procki za chwilę o Francji będzie mówił w newsach.
0: Niestety, wielkie upały nachodzą na Europę i Francja jest jedną z tych ofiar. No.
1: A jakbyśmy do Francji polecieli? Ma ktoś krem do opalania?
0: Ja mam. 50. Jankę, Sam i Wiktor. Au!

0: SK.
1: Autopromocja.
2: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
0: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez paniki.
0: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
12: Zapowiada się smerfna zabawa. Dzień dziecka w Centrum Handlowym Galardia 30 maja od 11 do 19. Wśród atrakcji Wioska Smerfów, 3 mega maskotki, strefa foto, chemiczne eksperymenty, studnia życzeń, ozdabianie słodkości, sportowe wyzwania i kreatywne warsztaty. Do zdobycia zabawki i smerfne gadżety. Smerfuj z nami!
13: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Honshi. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Honshi. Wiele marek, wiele korzyści.
14: Rodzice, kotociaki zapraszają wasze dzieciaki. 30 maja od 11 do 18 w Galerii Echo Dzień Dziecka na mrucząco. Przyjdźcie po nagrody, zdjęcia z bohaterami bajek i ekstra zabawę w kocich strefach dla każdego. Tego dnia każdy będzie frajdę miał. Szczegóły na galeriaecho.pl.
15: Echo. Odpowiada każdemu.
16: Wszystko brzmi lepiej
17: w harmonii.
16: Dwa głosy współgrają
17: ze sobą,
16: przekazują z lekkością
17: trudne wiadomości,
16: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
17: betonowy mur.
16: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
17: zostać influencerką.
16: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl.

0: A to więcej niż jeden. Twix. Harmonizer.
1: Drift Open wraca i wchodzi w nową erę. Od 28 do 30 maja legendarny Tor Kielce zamieni się w centrum driftingowych emocji. Międzynarodowi zawodnicy, widowiskowe pojedynki i kultowy odcinek Green Hell. Nowa jakość organizacji, drift taxi, food trucki, strefa Petrolheads Unite i 3 dni motoryzacyjnego widowiska dla prawdziwych fanów adrenaliny i samochodów. Bilety już od 50 zł. Drift Open 2026. Inauguracja sezonu na Torze Kielce. Tego nie da się opisać, to trzeba przeżyć. Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup 2 produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy 3 55%, 4 aż 80%, a 5 będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Weronika Wawrzyk, piątek, piąteczek, piątunio i ten dzień przywitał nas słońce. Na termometrach już w tej chwili 11 stopni i w ciągu dnia temperatura wzrośnie jeszcze maksymalnie do 20 kresek. Wiatr momentami odczuwalny.
6: Na zegarach 7.30 zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Część mieszkańców spędziła noc poza swoimi domami. To w pobliżu lasu w powiecie wołomińskim, gdzie od kilkunastu godzin szaleje pożar. Ewakuowano ponad 40 osób ze wsi Ołdakowizna w powiecie mińskim.
7: Większość budynków to były takie domki lotniskowe, więc ludzie ewakuowali się nie ze względu na ogień, tylko ze względu na bardzo silne zadymienie. Osoby, które były w domach całorocznych, zostały ewakuowane do pobliskich szkół.
6: Mówił Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, a we Francji padł kolejny rekord temperatury. Na zachodzie kraju słupek rtęci pokazał po południu blisko 38 stopni. Służby meteorologiczne oceniły, że fala upałów jest historyczna.
8: SK Sport News.
6: A piłkarska kadra rozpoczęła zgrupowanie we Wrocławiu. To przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i Nigerią, ale oczy kibiców skierowane są głównie na Roberta Lewandowskiego, który zmienia klub i jest też pytany o przyszłość w reprezentacji.
9: W moim wieku już ciężko tak jest planować do przodu, no bo to też wiadomo, że dobro reprezentacji zawsze będzie najważniejsze.
6: Na mecze z Ukrainą już w niedzielę.
10: To już 7.31. Tego nie robiliśmy chyba w historii jeszcze nigdy, gdy mówimy wam, że wychodzimy, tak, ale wrócimy. Jest. Nie jak wczoraj Pirowski.
11: Pakujemy misia w teczkę i lecimy na wycieczkę.
12: Słuchajcie, zaczynamy odlot ściśle tajny. My wychodzimy w tym momencie ze studia. Za sterami zostaje Rafał Adamczak, ale jeszcze do godziny 9 będziemy wam towarzyszyć, a właściwie my, wy, nam w drodze na lotnisko.
11: To będzie radiowy film drogi. Rafał, zapraszamy.
13: Jestem, działamy.

0: Co za zwariowany piątek, co za zwariowana sytuacja. Trochę czuję się naprawdę jak dziecko, które samo zostaje w domu, bo rodzice wyjeżdżają, chata wolna. Ale nie, spokojnie, spokojnie, będę wszystkiego tutaj pilnował bardzo grzecznie. Co się dzieje teraz na podjeździe pod naszym radiem, pod Eską, to możecie sobie tylko wyobrazić. Oczywiście skompletowanie ekipy, żeby pojechać na lotnisko. No i rzeczywiście Jankę z Kamałem i Wiktor na lotnisko jadą. I za chwileczkę będziemy się z nimi łączyć, bo odlot ściśle tajny dzisiaj się materializuje. Najpierw poznamy ekipę słuchaczy fantastycznych. Odmeldujemy się wszyscy oczywiście i przywitamy na lotnisko, a potem poznamy to, co na razie pozostaje ściśle tajne, czyli kierunek lotu naszej ekipy, więc koniecznie bądźcie z nami, nasłuchujcie, to wszystko za chwileczkę ujawnimy. To jest SK, 22 minuty do godziny 8.
1: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Są chwile, które zostają z nami na zawsze. Pierwsza komunia, bierzmowanie, zaręczyny, ślub. W takich momentach liczy się symbol. W jubilerze Skorpion znajdziesz wyjątkową biżuterię, która podkreśli wagę każdej uroczystości. Złote i srebrne łańcuszki, medaliki, pierścionki zaręczynowe i obrączki ślubne. Elegancja, jakość, tradycja. Jubiler Skorpion. Podaruj bliskim coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienie na całe życie. Zapraszamy do naszych salonów. Skorpion. Biżuteria z sercem.
3: Zapowiada się smerfna zabawa. Dzień dziecka w Centrum Handlowym Galardia 30 maja od 11 do 19. Wśród atrakcji Wioska Smerfów 3 mega maskotki, strefa foto, chemiczne eksperymenty, studnia życzeń, ozdabianie słodkości, sportowe wyzwania i kreatywne warsztaty. Do zdobycia zabawki i smerfne gadżety. Smerfuj z nami!
4: Szukasz miejsca na wyjątkową, romantyczną kolację?
5: Odkryj restaurację Essence w hotelu Odyssey pod Kielcami. Miejsce, gdzie smak łączy się z magią chwili.
4: Wyśmienite dania i subtelna muzyka. To tu rodzą się najpiękniejsze wspomnienia.
5: Idealna randka, wyjątkowa rocznica, a może spontaniczna chwila tylko we dwoje. Restauracja Essence sprawi, że każdy wieczór stanie się niezapomniany.
4: Zarezerwuj stolik już dziś. Restauracja Essence w hotelu Odyssey. Elegancja, smak i muzyka, która podkreśla każdą chwilę.
3: Halo, halo Kielce! Już 30 maja zapraszamy na wyjątkowy dzień dziecka z zespołem Kielce. Od godziny 10 na parkingu sklepu Stefan przy ulicy 1 maja 191 czekać będą gry, zabawy, konkursy, dmuchaniec, malowanie twarzy, warsztaty balonowe i dekorowanie ciastek, grill. Mnóstwo atrakcji i uśmiechu dla całych rodzin. Nie może was zabraknąć! Dzień dziecka z zespołem Kielce 30 maja, start godzina 10, parking sklepu Stefan, ulica 1 maja 191. Zespołem Kielce, jakość wyższa od ceny.
6: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Honshi. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Honshi. Wiele marek, wiele korzyści.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
9: I po reklamie.

Nasza dobra znajoma LP Lost on You w Radiu SK to są hity na czasie, tak wam gramy. A Janke, Skama i Wiktor w drodze na lotnisko. Odlot ściśle tajny, dzisiaj dowiemy się oczywiście, gdzie lecą na cały weekend, gdzie będą razem z naszymi najlepszymi słuchaczami. Dużo mówić, imprezować, ale dobra, w drodze na lotnisko to delikatna ściema, bo właśnie od przewodnika naszej ekipy dostałem wiadomość. Nawet jeszcze nie wyjechaliśmy z Podrabia. To się, ta przygoda dopiero się zaczyna. Tu się jeszcze wszystko może zdarzyć, ale padła taka spekulacja i oni jeszcze oczywiście, Jankę, Skama i Wiktor obstawiali, że może Francja, może

kierunkiem podróży na ten odlot ślicznotajny będzie Francja. No i odezwała się nasza słuchaczka Sylwia, która napisała, że gdyby Saint-Tropez, to ona może posłużyć jako przewodnik. No, na naszych słuchaczy zawsze można liczyć. Coś mi się wydaje, że niejednokrotnie z takich propozycji jeszcze będziemy korzystać, więc nasłuchujcie, bo może jeżeli mieszkacie za granicą, to nasza eskowa ekipa przyleci właśnie do was na ten odlot ściśle tajny, ten bardzo odjechany weekend. Ilenium i Ellie Goulding muzycznie Don't Want Your Love. Muzycznie już teraz w Radiu SK. Gdybyście gdzieś na 8 na przykład do szkoły, to tylko 10 minut zostało. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Jankę Skama i Wiktor w drodze na lotnisko, żeby spotkać się z nas, już naszymi słuchaczami i poznać cel odlotu ściśle tajnego. Jak sobie tak patrzę na mapę rozkładu temperatur w całej Europie, no to wiadomo, południe to są najwyższe temperatury. No dobrze, tak szczerze i po koleżeńsku trzymam kciuki oczywiście za to, żeby ten kierunek był jak najbardziej gorący. Za 5 minut będzie godzina 8, to jest TSK.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
6: Jakich ludzi?
5: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
6: Ojciec, nie to okno. To tu.
5: Gdzie?
6: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
5: I to tu?
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
8: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Do tego wszystkie ciastka i wafle Bonitki. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. A wszystkie papiery toaletowe Queen. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Znowu lecicie?
16: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
15: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
16: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
17: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Jedziemy!
20: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
21: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
22: I po reklamie.

0: Weronika Wawrzyk, na kierowskich ulicach ruch cały czas jest zwiększony, cały czas kierowcom przyda się choć odrobina cierpliwości. Na termometrach mniej cierpliwości dziś potrzebne, ponieważ w Kielcach 21 stopni i całkiem sporo słońca.
1: Już prawie ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Pogorzelisko to ponad 300 hektarów lasu. Przy gaszeniu pożaru pod Warszawą pracuje blisko 800 ratowników i 200 pojazdów. Wznowił loty policyjny śmigłowiec. To nowe informacje w sprawie wielkiego pożaru lasu w powiecie wołomińskim. Dogaszanie pożaru może potrwać nawet 3 dni. Na miejscu jest reporterski Mateusz Gołębiewski.
2: Tak, jestem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Mateuszu. Jak sytuacja wygląda na miejscu?
2: Słup ognia jest już znacznie mniejszy. A to dlatego, że strażacy opanowali sytuację. Przekazał dzisiaj nadbrygadier Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej.
3: Mamy 225 zastępów, ponad 800 ratowników Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych.
2: Jak dodaje, finalne szacowanie pogorzeliska może zająć jeszcze kilka dni.
3: Na chwilę obecną teren objęty pożarem szacujemy na około 300 hektarów, natomiast szacowanie dokładnej ilości spalonego lasu będzie po zakończeniu działań.
2: Jeśli warunki pogodowe się nie zmienią, do domów jeszcze dziś będą mogli wrócić ewakuowani mieszkańcy z okolicznych terenów.
1: Po Krakowie ruszyła lawina. W Radomiu rozpoczęła się akcja zbierania podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Radosława Witkowskiego oraz Rady Miasta. Jeden z organizatorów akcji, Filip Waligórski, przekonuje, że akcja była planowana od dawna.
4: To inicjatywa całkowicie społeczna i doprowadzimy do tego, że prezydent miasta, który nie potrafi zarządzać Radomiem już od dwóch kadencji, a teraz już trzecią kadencję nie potrafi tym Radomiem zarządzać, został odwołany.
1: Na starania o zorganizowanie referendum zaczynają się też na przykład we Wrocławiu i Rzeszowie.
5: SK Kielce News.
0: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Dobre i złe wiadomości z kieleckich dróg. Od poniedziałku remont Szczecińskiej i Bohaterów Warszawy. Auta pojadą bez zakłóceń, ale zapomnijcie o parkowaniu przy ogródkach działkowych i wzdłuż ogrodzenia na Szczecińskiej. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki już jutro organizuje akcję Zrób dziecku paszport na wakacje, mówi wojewoda Józef Bryk.
6: Rodzice mają pewne trudności, żeby w ciągu tygodnia sobie taki wygospodarować czas wolny, dlatego organizujemy takie akcje.
0: Akcji towarzyszy piknik rodzinny.
5: Young Youngers, Kama i Wiktor z Radiu SK.
7: Ojej, podróży na lotnisko, żeby poznać ekipę, tak wiecie, osobiście, face to face naszych słuchaczy, którzy wygrali odlot ściśle tajny i kierunek przede wszystkim odlotu ściśle tajnego. Zaraz się z nimi połączymy. Rafał Adamczak, ja tutaj na miejscu w studiu eskowym z hitami na czasie. Alex Warren na początek tej godziny i Fever Dream, 7:58. No i co? Jak się nie umie w te przyciski, to może lepiej nie klikać. O, teraz zagra. Wiedziałem, że coś zepsuję, ale spokojnie, spokojnie, już wszystko naprawione.

0: Lady Gaga, Abracadabra i takie małe czary. Marianka, Skama i Wiktor przed chwilą byli w Eskowym studiu, a teraz już w drodze na lotnisko. Halo wóz, jak tam atmosfera na pokładzie?
1: Witamy serdecznie. Atmosfera jest lekko napięta, ponieważ mieliśmy być na lotnisku o godzinie 8.00.
2: A jest która?
1: 8.08.
0: 8.08.
1: A nas cały czas nie ma.
2: No.
1: Jesteśmy bliziutko, już jesteśmy na lotnisku.
3: Prawie.
2: No zgadnijcie, przez kogo tutaj jesteśmy z lekkim opóźnieniem, no?
1: Przez zdarzenie losowe. Zdarzenie losowe ma na imię Jankes.
3: O, bardzo dobrze. No bo ja musiałem jeszcze siku zrobić przed wyjściem.
2: No i generalnie w windzie zabłądził.
3: Moja mama zawsze mówiła mi, przed wyjściem zjedz, kochanie, więc ja musiałem dojeść moją owsiankę.
1: Ja się cały czas zastanawiam, czy my na pewno mamy uprawnienia do jazdy bus pasami.
2: Mamy, zdecydowanie. Jedziemy busem na lotnisko. Nasi słuchacze już są tak naprawdę zebrani, wysyłają nam zdjęcia i to jest w ogóle fantastyczne. Mamy świetną grupę utworzoną z naszych fantastycznych słuchaczy. Dzięki

0: mogę jeszcze raz za tą całą akcję. Słuchacze są już na lotnisku, my do nich dojedziemy mniej więcej za jakieś... Panie kierowco, za ile dojedziemy?
1: 12 minut.
0: 12 minut, czyli zrobimy to w 8. No i oczywiście damy wam znać, jak tylko i wyłącznie przybijemy z nimi piątkę.
2: Fajnie, już wiemy, gdzie lecimy. Czy ktoś może nam powiedzieć, gdzie lecimy?
0: Nie mówi się gdzie, tylko dokąd.
2: Dokąd lecimy?
1: Ja wiem,
0: nie wiem.
1: Lecimy.
3: Słuchajcie, w takim razie będziemy trzymać rękę.
4: Właśnie tam.
3: Będziemy trzymać rękę na pulsie i łączyć się z wami jeszcze szerokości i na szybkości na lotnisko. Proszę, to nasza ekipa Jankeska, Maja i Wiktor, którzy na lotnisko już śpieszą, ale jak ten wyjazd już jest dobry, jak już jest grupa na komunikatorze założona, to już jest dobrze.

0: I Wiktora zapytacie, gdzie oni, jak teraz dołączyliście, oni w drodze na lotnisko, bo dzisiaj odlot ściśle tajny, już za chwileczkę spotkają się z naszymi słuchaczami, już za chwileczkę przybiją z nimi piątkę, ale najważniejsze, wszyscy poznają kierunek odlotu ściśle tajnego, czyli dowiemy się, gdzie lecą, gdzie spędzą ten jakże szalony i fajny weekend. Za chwileczkę znowu się z nimi połączymy się z lotniskiem, no ale teraz ze swoją wkrętką. Gotowy już nosel.
1: Nosel wkręca w Radio SK.
2: Tak są.
3: Dzień dobry, Machaje, Marulola po tej stronie. Żona, proszę pana, ja z panem Klaudiuszem rozmawiam, bo mąż u was ma robić stolarkę.
2: Tak.
3: Ja tylko dopytam, bo widzę, że tutaj terminy u męża są, żeby już robić. A panu będzie, proszę pana, kolidował, gdyby pan sobie przyjechał po te meble.
2: A to nie ja, to ten pan stolar mi podjechać.
3: No właśnie nie, no właśnie chciałby podjechać, ale jak mu założyli bransoletkę, proszę pana, z tym nadzorem elektronicznym, to jest problem teraz z podjazdem i on za bardzo nie może opuszczać lokalu.
2: No to rozumiem, no i co teraz ty z tym słuchasz?
3: No i teraz muszę się z panem domówić, czy panu będzie na rękę jeździć po te mebelki, bo stary nie może wyjść, bo ma nadzór elektroniczny na nodze.
2: Ja wiem, ale miał pierwszy na tej szafy przynieść, szafę zrobić.
3: No właśnie, i dlatego może panu wydawać to, będąc na rewirze tam u siebie, bo jak będzie, proszę pana, dalej i przekroczy, to wtedy policja przyjedzie. Jak pana jakiś kontakt z policją, to wtedy można to zagadać, proszę pana, że to meble wam robi i tak dalej. No ale my nie mamy takiego dobrego kontaktu.
2: Nie, no to ja będę przyjeżdżał, jak nie może wychodzić, ja będę przyjeżdżał, tylko muszę mieć auto od syna.
3: Dobra, czyli to nie będzie problemu, proszę pana. On ma już poskładane, czy do poskładania ma dać?
2: On miał zrobić i mi poskładać. Tu w domu u mnie.
3: A, no to widzi pan, no to będzie problem, bo my damy te rozłożone, pan sobie sam będzie musiał poskładać, bo stary nie dojdzie, bo zaraz policja przyjedzie, bo ta opaska, proszę pana, jest lokalizacyjna na nodze.
2: No a ile tą opaskę ma na tej nodze?
3: No, on ma dopiero od zeszłego tygodnia, dlatego jest taki poślizg, proszę pana, w dostarczeniu mebli.
2: Są tego niezłożone, proszę pana, tu jest robię na wina, jak ja to poskładam.
3: To może wszystko. Zróbmy tak, może
2: ja
3: zróbmy tak.
2: Zrobić, no.
3: Panie, może zróbmy tak. Pan sobie weźmie te elementy meblowe, a jak staremu zdejmą opaskę, proszę pana, za 7 miesięcy, to wtedy byśmy poskładali te meble.
2: Nie wiem, proszę panią, ja się muszę zastanowić, że mam dogadać, bo teraz nie wiem, co zrobić w tej chwili.
3: Proszę pana, to ja może połączę z Arturem.
4: Cześć, tato. Dostajesz wkręcony w Radiu SK.
2: No, dziękuję bardzo za wkręcenie, synuś. No, dziękuję bardzo.
4: Proszę, proszę.
1: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.

Czuję się trochę jak troskliwa mamusia, kamień spadł z serca. Wiadomo, że nasza ekipa, czyli Jan Kecka, Maja i Wiktor, zdążyła na lotnisko. Już dojechali, już są, za chwileczkę się będziemy z nimi łączyć, ale za chwilę też skrót newsów u nas w Radiu SK. Sia i Kendrick Lamar, The Greatest, już za nami. 3 minuty do godziny 8.30. Czy można godzinę podać w bardziej skomplikowany sposób? No oczywiście, że nie. Jakby ktoś wolał prościej, 8.27.

0: to promocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Gips nie przestaje zaskakiwać.
3: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata,
4: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
5: Chcę dłużyć lato jeden dzień.
3: Głosujecie na SKPN.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Doktorze, syn znowu kaszle.
9: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
8: Co mogę zrobić?
9: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
10: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
11: Barbara?
12: No?
11: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
12: Co, Marian?
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
12: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
11: No.
13: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
14: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną.

0: Olioc. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
7: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: I po reklamie.
9: Coraz bliżej do godziny 9 i coraz bliżej do upragnionego weekendu. Na kiereckich ulicach ruch zaczął nam się już powolutku stabilizować. Temperatura maksymalna dzisiaj w mieście to 20 stopni, wiatr w porywach do 10 metrów na sekundę.
10: Minęła 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Poważna i nieodpowiedzialna eskalacja, to zarzuca Moskwie rumuńska dyplomacja. A chodzi o rosyjskiego drona, który spadł na blok mieszkalny w mieście Gałacz przy granicy z Ukrainą. Kilka osób zostało tam lekko rannych. Ogień objął już ponad 300 hektarów powierzchni. Płonie las w powiatach włomińskim i mińskim na Mazowszu. Dziś do strażaków z pomocą dołączają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. A przed nami pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wśród atrakcji czołka Abrams, Rosomaki, symulator dachowania. Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca w hali Expo.
11: Janka z Kama i Wiktor już na lotnisku Okęcie w Warszawie. Za chwileczkę się z nimi połączymy, bo jak się domyślam, już powitali ekipę naszych słuchaczy i sprawdzimy, czy ten kierunek już zdają, czy on będzie odsłonięty za moment. Odlot ściśle tajny w Radiu SK. A DJ Snake i Justin Bieber, Let Me Love You. Tak będziemy muzycznie grać już teraz w SC 28 do 9.

0: 21 minut do godziny 9, to jest Dawid Podsiadło i sezon za nami. Piątek mamy, dzień, w którym witamy weekend, ale dzień, w którym odlot ściśle tajny w Radiu SK też staje się już faktem, a właściwie to chyba już nie będzie taki ściśle tajny. Jankę Skama Wiktor już z naszymi słuchaczami na lotnisku. Halo, halo.
1: Faktycznie już jesteśmy na lotnisku, zagięliśmy czasoprzestrzeń naszym busikiem, szybko pomknęliśmy do grupy fantastycznych słuchaczy, którym mówimy cześć!
2: Ekipa jest naprawdę zacna. Czy wszyscy mają się dobrze?
3: Tak!
2: Bardzo dobrze. Mamy nadzieję, że taką samą ilością ludzi wrócimy do kraju.
4: Słuchajcie, stwierdziliśmy, że jest to najładniejszy obiektywnie pod względem ludzkim wyjazd, więc żeby nie zaniżać tego poziomu, ja powinienem zostać w Polsce.
1: Ale czy my już wiemy, dokąd lecimy?
2: Nie! Pokaż, pokaż. Słuchajcie, uwaga, mamy tabliczkę z napisem, gdzie lecimy. Czy już możemy?
3: Tak.
2: Odliczamy! 3,
3: 2, 1!
2: Proszę powiedzieć, gdzie lecimy?
5: Malaga!
2: Ja obstawiałem Grecję, czułem już tę sałatkę grecką, ale w Maladze sałatki greckie jeszcze nie ja.

0: Spokojnie, Misiu, kupimy ci fetę.
1: A do tego tiki-taki i kasztanki.
0: Fantastycznie, no to my w takim razie zapraszamy bardzo serdecznie na nasze eskowe social media, tam na pewno relacja z całej naszej fantastycznej podróży. A oprócz tego oczywiście będziemy tam dawać znać, jak już wylądujemy na miejscu. A więc, czy wszyscy gotowi na odlot?
1: Moja babcia kiedyś lubiła i śpiewała taką piosenkę: płyną statki do Malagi. Oni lecą do Malagi. To będzie fajny weekend. Odlot ściśle tajny. Już nie jest taki tajny. To jest po prostu fajny odlot. Lecą do Malagi. Będziemy się oczywiście z Jankesem, Kamą, Wiktorem, jak słyszycie, rewelacyjnymi naszymi jaskowymi słuchaczami łączyć. Tymczasem do godziny 9:19.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Rodzice, kotociaki zapraszają wasze dzieciaki. 30 maja od 11 do 18 w Galerii Echo Dzień Dziecka na mrucząco. Przyjdźcie po nagrody, zdjęcia z bohaterami bajek i ekstra zabawę w kocich strefach dla każdego. Tego dnia każdy będzie frajdę miał. Szczegóły na galeriaecho.pl.
6: Echo. Echo odpowiada każdemu.
7: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Conshi. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Conshi. Wiele marek, wiele korzyści.

0: Marki do Media Markt.
1: Twoja sąsiadka poleca nowości w Stop Klatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stop Klatka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: I po reklamie.

Timbaland, Carrie Hills on the Way I Are. To jest SK, Jankę, Skama i Wiktor na lotnisku z naszymi słuchaczami, jak słyszeliście, bo już się odprawiają i pakują na pokład samolotu. Odlot ściśle tajny, już ściśle tajny nie jest, już wiadomo gdzie lecą, wiadomo gdzie spędzą fantastyczny weekend, a kto wie, może najlepszy weekend swojego życia. Kierunek Malaga, sprawdziłem, od 3,5 godziny do 4 godziny.

godzin ta noc potrwa. Jak tylko wylądują, oczywiście będziemy się z nimi łączyć, wszystko będziemy sprawdzać, całą atmosferę. I też, mimo tego, że zostaliśmy w Polsce, ewentualnie w każdym innym miejscu, gdzie wy jesteście, na pewno poczujemy atmosferę tego wylotu. Odlotu ściśle tajnego. Poza tym zawsze zaglądajcie na nasze social media. Tam na bieżąco wszystko relacjonujemy i tam nie dość, że wszystko do usłyszenia, to i do zobaczenia. Katy Perry, to jest propozycja na tę porę chyba idealna, bo tylko 9 minut i będzie godzina 9.

0: To jest piątkowe Radio SK, a w piątek wszystko jest inne, prawda? Hity, które znamy na co dzień w piątek, brzmią jakoś inaczej, jakoś tak lepiej, jakoś taka atmosfera jest zupełnie inna, musicie przyznać. Ale Sonny Smith, I Like It, już za nami, Jan Kesselka, ma Wiktorię, ekipa naszych słuchaczy w ramach odlotu ściśle tajnego. Lecą do Malagi, będą relacje, nasłuchujcie wszystkiego u nas w Radio SK.
1: Autopromocja.
2: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
12: No wiem.
11: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
12: Ej, to już przesada.
11: No co, tego poziomu nie da się przebić.
13: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Krótkie piłki z MediaMarktu.

0: Linki do MediaMarkt.
1: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Weronika Wawrzyk, sprawdzamy, co dzieje się w Kielcach na termometrach. W tej chwili w mieście 15 stopni i w ciągu dnia temperatura podskoczy maksymalnie do 20 kresek. Wiatr w porywach do 10 metrów na sekundę, ciśnienie stabilne.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Minęła dziewiąta, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dromadery i Black Hawk znów w akcji. Od rana biorą udział w akcji gaszenia wielkiego pożaru pod Warszawą. Po całonocnej walce strażacy nadal próbują opanować ogromny pożar lasu w rejonie Międzylesia, niedaleko Wołomina. Na miejscu jest reporterski Mateusz Gołębiewski.
3: Tak, jestem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Mateuszu, jak wygląda miejsce akcji obecnie?
3: Ponad 200 zastępów straży pożarnej nadal walczy z ogromnym pożarem. Według szacunków ogień objął już około 300 hektarów. Jak zapewne słychać w tle, od świtu nad pogorzeliskiem ponownie pracują samoloty gaśnicze Dromader oraz policyjny Black Hawk z podwieszonym gigantycznym zbiornikiem na wodę. Strażacy podkreślają, że dzisiejsze warunki są lepsze niż wczoraj. Przede wszystkim osłabł wiatr, który wcześniej bardzo utrudniał akcję i przyspieszał rozprzestrzenianie się ognia. Mimo to, jak podkreślają strażacy, działania mogą potrwać jeszcze nawet 3 dni.
2: Potępiamy nieodpowiedzialne, lekkomyślne działania Rosji. To komunikat NATO po upadku rosyjskiego drona na blok w rumuńskim mieście Gałacz. Ucierpiały tam 4 osoby. Sojusz podkreśla, że będzie nadal wzmacniać możliwości obronne, w tym w walce z dronami. Tłum starł się z ochroną i policją. Juwenalia Politechniki Śląskiej w Gliwicach zostały przerwane. To po tym, jak zgromadzeni masowo napierali na wejścia na teren imprezy. Do akcji wkroczyła policja, a w sieci pojawiły się nagrania ze starcia. Jak mówi nam Marzena Szweta z komendy w Gliwicach, doszło do czynnej napaści na policjanta.
4: Zatrzymana została jedna osoba, jest to mężczyzna lat 17, mieszkaniec Gliwic, który dokonał czynnej napaści na funkcjonariusza policji.
2: Na razie organizatorzy nie podali, czy dzisiejsze koncerty odbędą się zgodnie z planem.
0: SK Kielce News.
1: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Ponad 150 milionów złotych będzie kosztować nowy inkubator technologiczny w Kielcach. Umowa na projekt obiektu u zbiegu krakowskiej i seminaryjskiej została podpisana. Trener Jacek Zieliński pozostaje w Koronie Kielce. Doświadczony szkoleniowiec rozpocznie swój trzeci sezon pracy dla żółto-czerwonych.
5: U nas nie zapowiada żadna rewolucja, bardziej ewolucja. Trzon tego zespołu zostaje utrzymany. Myślę, że coś do tego zespołu dołożymy i jestem przekonany, że będziemy na pewno mocniejsi.
1: Niewykluczone są inne zmiany w sztabie szkoleniowym.
6: Z każdą chwilą, każdą godziną, każdą minutą, która dzisiaj mija, jesteśmy coraz bliżej weekendu, a to nas bardzo cieszy i ekscytuje, prawda? 4 po 9 są przed 12 to 12, tak muzycznie rozpoczynamy. Ja nazywam się Rafał Adamczak, dzień dobry, a za chwileczkę niespodzianka i to jaka?

To jest SK20 po 9. Ciekaw jestem, kogo teraz złapałem na takie myśli. Ach, potańczyłoby się trochę. No bo takie hity poruszają. Don Omar, Lucenzo i Danza Kuduro w Radiu SK. Za chwilę będzie Tame Impala i Jenny i Dracula. Ale ja obiecałem wam niespodziankę. No i mam niespodziankę. No bo co mamy w kalendarzu? No 29 maja. Może jesteście tak zapracowani i zaganiani, że jeszcze o tym nie pomyśleliście. A to błąd?

0: Dzień dziecka i ten dzień dziecka u nas w Esce i z nami rozpoczyna się znacznie wcześniej, bo już dzisiaj i ja was zapraszam do naszej jabłki jeskowej i na SK.pl, bo tam czeka na was, wasze dzieciaki, coś bardzo wyjątkowego, coś czego jeszcze nie było. SK Toy Story Radio, czyli nasza specjalna stacja radiowa, którą zrealizowaliśmy z Disney Polska z okazji Dnia Dziecka i premiery filmu Toy Story 5 Disneya i Pixara. Ten w kinach 17 czerwca zrealizowaliśmy, to znaczy, że naprawdę mieliśmy świetną zabawę, robiąc SK Toy Story Radio. Wcielaliśmy się tam w różne postacie. Słuchajcie, jak już sobie włączycie tę stację w apce i usłyszycie DJ-a sprężynkę, jakby co to ja.
1: Matko jedyna, jak dobrze, że mnie ktoś porządnie nakręcił. O, już jesteśmy na antenie. Halo, halo, tu DJ Sprężynka. Witam z najlepszego miejsca na świecie, czyli dziecięcego pokoju. Miejsca, gdzie każda zabawka ma swój głos.
0: Uwierzcie mi, zabawa była przy tym przednia i nie tylko ja, ale wiele osób, które znacie doskonale z anteny Radia SK, tam w swojej postaci występuje. Mam nadzieję, że nas rozpoznacie. Mam nadzieję, że nas wyłowicie i wszyscy będziecie mieć z tego naprawdę niezłą zabawę i poczujecie się dzieciakami.
2: I będziemy tam wszyscy razem.
3: SK Toy Story Radio.
4: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
3: Autopromocja.
5: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
6: dmuchanym flamingiem?
5: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem rzuć na luz po 15 i skargi dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 znów na nowe buty.
7: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
3: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Conshi. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Conshi. Wiele marek, wiele korzyści.
10: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
11: Tylko teraz, pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką, 990.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: No, to jedziemy.
2: Tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
2: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Stop! Kto tu pachnie truskawkami? Spałem Kielce! Mamy prawdziwy truskawkowy zawrót głowy. Bułka z truskawkami? Biorę! Ciasto jogurtowe z truskawkami? Oj, będzie dokładka! Torcik z truskawkami? Cudo! I pierogi z truskawkami i twarogiem? Ech! Smak lata? To Spałem Kielce! Truskawkowy zawrót głowy. Badaj, zanim wszystko zniknie. Dostępne w sklepach Społem i dobrych sklepach spożywczych. Społem, jakość wyższa od ceny.
0: Masz głowę pełną pomysłów? Lubisz tworzyć, testować, konstruować? Na Politechnice Świętokrzyskiej przyszłość planujesz sam.
5: Zbudowałem drona.
6: Programuję dla najlepszych firm.
0: Brzmi dobrze? Dołącz do nas i zacznij swoją przygodę tu w Kielcach. Rekrutacja trwa. Odwiedź stronę tu.kielce.pl i wybierz dobry kierunek na Politechnice Świętokrzyskiej.
7: Już 12 i 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte dzielnicy Kielczanka przy Alei Solidarności w Kielcach. Czekamy na Was 12 od 14 do 20 i 13 od 10 do 14. Przyjdź i poznaj nowoczesne osiedle tworzone z myślą o wygodzie mieszkańców. Funkcjonalne mieszkania, windy, monitoring, parking podziemny i świetna lokalizacja. Tylko podczas dni otwartych czekają super atrakcyjne rabaty. Dzielnica Kielczanka, Aleja Solidarności 20A, lokal numer 3. Zamieszkaj po swojemu.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i

0: udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.

0: 19 minut do 10. David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait. To są hity na czasie, tak wam gramy w Radiu SK. Jako że weekend na wyciągnięcie ręki, wiadomo, że się kojarzy raczej z albo dobrą zabawą, albo odprężeniem, ale czasami weekend to jest czas, kiedy możemy ogarnąć to, na co w tygodniu raczej tego czasu nie ma. Pewnie też będą grane zakupy i pewnie też te butelki z kaucją, które przez cały tydzień zbierane były gdzieś tam chowane po garażach, piwnicach, szafach, w końcu pojadą tam, gdzie powinny pojechać, czyli do butelkomatu. Gdybyście chcieli iść na rekord, to uwaga, ten znowu został wyśrubny. Pan Wiesław jest teraz rekordzistą owego systemu kaucyjnego, dlatego że do maszyny ustawionej w sklepie Kulfon, uroczy, co? To jest na Mazowszu, w Kołbieli dokładnie, trafiło od niego 7851 butelek i puszek. Powtórzę, 7851 butelek i puszek, więc nie wiem, tak popatrzcie na swoją zbieraninę, czy jesteście w stanie to pobić. Pan Wiesław za ten zwrot dostał, uwaga, 3 925 zł 50 groszy.
1: Radio SK. Promocja. Jak wkręcać, to tyle.

0: skończyć z takim numerem.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Masz głowę pełną pomysłów? Lubisz tworzyć, testować, konstruować? Na Politechnice Świętokrzyskiej przyszłość planujesz sam.
7: Zbudowałem drona.
8: Programuję dla najlepszych firm.
6: Brzmi dobrze? Dołącz do nas i zacznij swoją przygodę. Tu w Kielcach. Rekrutacja trwa. Odwiedź stronę tu.kielce.pl i wybierz dobry kierunek na Politechnice Świętokrzyskiej.
9: Drift Open wraca i wchodzi w nową erę. Od 28 do 30 maja legendarny Tor Kielce zamieni się w centrum driftingowych emocji. Międzynarodowi zawodnicy, widowiskowe pojedynki i kultowy odcinek Green Hell. Nowa jakość organizacji, drift taxi, food trucki, strefa Petrolheads Unite i 3 dni motoryzacyjnego widowiska dla prawdziwych fanów adrenaliny i samochodów. Bilety już od 50 zł. Drift Open 2026. Inauguracja sezonu na Torze Kielce. Tego nie da się opisać, to trzeba przeżyć. Poleca Radio SK.
10: Czujesz ten rytm? Na basenach tropikalnych temperatura rośnie do maksimum podczas młodzieżowej środy. To czas na świetną zabawę na zjeżdżalniach i chill w specjalnej, niższej cenie. A gdy nadchodzi weekend, podkręcamy atmosferę. Każdy piątek to muzyczny piątek pod palmami. Czekają liczne atrakcje, muzyka z DJ-em, konkursy i koło fortuny z nagrodami. Baseny tropikalne, najgorętszy adres w regionie. Tu lato trwa cały rok. Bilety online na basenytropikalne.pl.
11: Vakcine.

0: 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Szukasz miejsca na wyjątkową, romantyczną kolację?
6: Odkryj restaurację Essence w hotelu Odyssey pod Kielcami. Miejsce, gdzie smak łączy się z magią chwili.
5: Wyśmienite dania i subtelna muzyka. To tu rodzą się najpiękniejsze wspomnienia.
6: Idealna randka, wyjątkowa rocznica, a może spontaniczna chwila tylko we dwoje. Restauracja Essence sprawi, że każdy wieczór stanie się niezapomniany.
5: Zarezerwuj stolik już dziś. Restauracja Essence w hotelu Odyssey. Elegancja, smak i muzyka, która podkreśla każdą chwilę.
7: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
8: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
7: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
8: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: To będzie ostatnia reklama. Rodzice, kotociaki zapraszają wasze dzieciaki. 30 maja od 11 do 18 w Galerii Echo Dzień Dziecka na mrucząco. Przyjdźcie po nagrody, zdjęcia z bohaterami bajek i ekstra zabawę w kocich strefach dla każdego. Tego dnia każdy będzie frajdę miał. Szczegóły na galeriaecho.pl.
10: Echo. Echo. Odpowiada każdemu.
11: I po reklamie.
12: SK.

Ależ to jest dobry numer. Terry Swims, Mr. Know-It-All w Radiu SK. Za 5 minut będzie godzina 10, o 10 najświeższe newsy. A wiecie, że dzisiaj 29 maja mamy Europejski Dzień Sąsiada? Jak tam żyjecie z sąsiadami? Z sąsiadkami? Z sąsiadem? Co tam się wydarzyło? Jak się integrujecie? Dajcie znać, bo jestem bardzo ciekaw. No, z Malagą na przykład nie sąsiadujemy, ale to nie przeszkadza nam, żebyśmy razem z naszymi kochanymi, najlepszymi słuchaczami polecieli tam w ramach odlotu ściśle tajnego. I to robią Jankes, Kama i Wiktor. Na pewno tuż, tuż przed wylotem po godzinie 10 się z nimi jeszcze połączymy.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki. Zapowiada się smerfna zabawa. Dzień dziecka w Centrum Handlowym Galardia 30 maja od 11 do 19. Wśród atrakcji Wioska Smerfów 3 mega maskotki, strefa foto, chemiczne eksperymenty, studnia życzeń, ozdabianie słodkości, sportowe wyzwania i kreatywne warsztaty. Do zdobycia zabawki i smerfne gadżety. Smerfuj z nami! Halo, halo Kielce! Już 30 maja zapraszamy na wyjątkowe Dzień Dziecka z zespołem Kielce. Od godziny 10 na parkingu sklepu Stefan przy ulicy 1 maja 191 czekać będą gry, zabawy, konkursy, dmuchaniec, malowanie twarzy, warsztaty balonowe i dekorowanie ciastek, grill. Mnóstwo atrakcji i uśmiechu dla całych rodzin. Nie może Was zabraknąć! Dzień Dziecka z zespołem Kielce 30 maja, start godzina 10, parking sklepu Stefan, ulica 1 maja 191. Zespołem Kielce, jakość wyższa od ceny.
5: Hej, co u Ciebie?
6: Zapisałem się do TB Edukacja.
5: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
6: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
5: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
6: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
5: Też bym tak chciała.
6: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Kielce, Zagnańska 27.
5: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
4: Już 1 czerwca zapraszamy wszystkie dzieci i rodziców na wyjątkowy Dzień Dziecka w Extreme Kids przy krakowskiej 297C Agroma Park. Startujemy o 16 i bawimy się aż do 19.30. Będą konkursy z nagrodami, zamykanie w bańce, Lego robotyka, sport, spotkanie z kangurem Maxem i mnóstwo innych. Zarezerwuj bilet już dziś w promocyjnej cenie. Dzwoń 790-332-532. 1 czerwca Extreme Kids krakowska 297C Agroma Park. Nie może Was zabraknąć!
7: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Komputronik w galerii Korona Kielce. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze? Za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Komputronik. Znajdziesz nas w galerii Korona Kielce.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze? Za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Komputronik. Znajdziesz nas w Galerii Korona Kielce.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: Zapraszają wasze dzieciaki. 30 maja od 11 do 18 w Galerii Echo Dzień Dziecka na mrucząco. Przyjdźcie po nagrody, zdjęcia z bohaterami bajek i ekstra zabawę w kocich strefach dla każdego. Tego dnia każdy będzie frajder. Miau! Szczegóły na galeriaecho.pl.
1: Echo. Odpowiada każdemu. I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Weronika Wawrzyk, sprawdzamy, co dzieje się na termometrach. W Kielcach w tej chwili 16 stopni w ciągu dnia, temperatura podskoczy jeszcze maksymalnie do 21 kresek. Niestety według prognoz sobota i niedziela może być deszczowa.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
4: Dokładnie 10 na zegarach, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Ogień nie rozprzestrzenia się. To ostatnie informacje na temat pożaru lasu pod Warszawą po odprawie ministra spraw wewnętrznych ze służbami. Żywioł spalił blisko 300 hektarów lasu. Obecnie służby pracują nad dogaszaniem pogorzeliska. Na miejscu strażaków wspierają samoloty, helikoptery i drony. Jak podkreśla komendant główny Straży Pożarnej Wojciech Kruczek, nie ma zagrożenia dla mieszkańców i nie są planowane kolejne ewakuacje.
5: Udało się pożar ograniczyć już w tej lokalizacji, w której jest obecnie, nie rozprzestrzenia się nam. Zalewamy zarzewia pożaru, dogaszamy je. Mamy do dyspozycji na miejscu akcji obecnie 227 zastępów Państwowej Straży Ochotniczej Straży Pożarnej.
4: A wczoraj ze wsi Ołdakowizna ewakuowano 42 osoby. Służby ostrzegają, że od Łochowa do Stanisławowa nadal zablokowana jest droga krajowa numer 50. A wiele pociągów z opóźnieniami. To po śmiertelnym wypadku na torach we Wrocławiu. Doszło do niego między stacjami Wrocław-Grabiszyn a Wrocław-Popowice. Część pociągów kursuje po zmienionych trasach, a PKP podpowiada, by pasażerowie sprawdzali komunikaty.
6: Raz w życiu pociągiem chciałem pojechać do Kielc, to nie wiem, kiedy dojadę teraz.
7: 10 minut?
8: Coś tak. Gdzie pan jedzie?
7: No właśnie na główny, żeby zdać egzamin.
4: Usłyszeliśmy przed chwilą od pasażerów. Nowelizacja ustawy łańcuchowej przyjęta przez Sejm. Głosowało za nią 381 posłów. Dokument zakłada zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi. Określone są też minimalne warunki utrzymania zwierząt w kojcach. Teraz dokument trafi do Senatu, później na biurko prezydenta, który wcześniejszą ustawę w tej sprawie zawetował.
1: SK Kielce News.
3: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Piesi i rowerzyści na wschodzie miasta, uwaga, od poniedziałku zamknięty będzie chodnik wzdłuż Szczecińskiej od Zagórskiej do Bohaterów Warszawy. Zniknie też przejście dla pieszych przy Zagórskiej. Świętokrzyscy terytorialsi zamieniają mundury na worki z prezentami. Żołnierze przygotowali niespodzianki dla małych pacjentów z onkologii.
9: Przede wszystkim klocki, gry, konsole. No i jedna z dziewczynek zażyczyła sobie również naszyjnik z ważką, więc też taki dostanie.
3: Mówi rzecznik brygady Daniel Woś.
10: Siedzimy w pracy, siedzimy w szkole, siedzimy na uczelni, czekamy na weekend, a oni, czyli nasza poranna ekipa ze słuchaczami, lecą w ramach odlotu ściśle tajnego. Już wiemy, że do Malagi zaraz się połączymy, tak tuż przed startem samolotu z nimi. I będziemy grać hity na czasie. Rafał Adamczak, dzień dobry, Sanach i Dawid Porsiadło muzycznie na początek.

0: Tak, a Britney Spears, bo to hit zawsze na czasie w Radiu SK. Baby, one more time. Chciałoby się powiedzieć, od tego wszystko się zaczęło, 18 po 10. Odlot ściśle tajny. Już wiadomo, że kierunek Malaga, nasza ekipa na lotnisku i teraz spróbujemy się z nimi połączyć. Halo, halo, halo.
1: Tak, tak, już jesteśmy na lotnisku, dosłownie za momencik będziemy wsiadać do samolotu. Przypominam, lecimy do Malagi i już zaczęliśmy sprawdzać, co w tej Maladze jest ciekawego do zwiedzania.
2: Przede wszystkim oglądamy nasz malarzański hotel, sprawdzamy opinie, wszystkie hotele, jedzenie pyszne, obsługa na wysokim poziomie, no tu w takie miejsca to ja mogę jechać.
3: W Maladze mieszka fantastyczny koszykarz Adam Waczyński, który teraz też w Mistrzostwach Świata będzie grał w trójkach w Warszawie, trzymamy kciuki. Miniemy się z Adamem, ponieważ Adam będzie w Warszawie, a my lecimy do Malagi.
2: Słuchajcie, napisali, że obok naszego w hotelu jest Playa Bonita. Nie znam hiszpańskiego, ale to chyba znaczy, że plaża jest ładna.
1: To jest w ogóle bardzo ciekawe.

0: Rowerze. Wiktor o pięknym hotelu, ty o fantastycznym koszykarzu, a ja czytałam o tym, że te suszone owoce, z których jest znany ten region, to są rodzynki wpisane na listę UNESCO. A pamiętacie, co ja zawsze mówię, że rodzynka tym słodsza i bardziej pomarszczona.
1: Jesteśmy gotowi do odlotu, tylko mam pytanie, gdzie jest mój paszport?
0: Dziękujemy, do widzenia.
2: No, na Jankesa zawsze można liczyć minus za nieprzygotowanie do wylotu, a drugi minus z nauk politycznych, bo przecież do Malagi można bez paszportu. Dowodzik wystarczy.
3: Autopromocja. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Lost Frequencies, Robbie Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Przez ostatnie 3 lata dzięki projektom Wojewódzkiego Urzędu Pracy ponad 2300 mieszkańców i 1100 świętokrzyskich pracodawców skorzystało z usług rozwojowych. Dyrektor WUP Aleksandra Marcinkowska.
7: Aby sprostać rosnącym wymaganiom pracodawców, niezbędne jest uczenie się przez całe życie. Szkolenia, kursy zawodowe i studia podyplomowe to najskuteczniejsze metody podnoszenia kwalifikacji. Dostępność do usług rozwojowych zwiększyła się dzięki dofinansowaniom z naszych projektów. W lipcu rusza ich druga edycja. Może z nich skorzystać kolejne 13 000 osób.
6: 8 czerwca w Targach Kielce odbędzie

0: Bestion Bike Conchi. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5000 zł na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fixforum, Citroen, KGM, Jetour, Bestion Bike Conchi. Wiele marek, wiele korzyści.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
4: Szukasz miejsca na wyjątkową, romantyczną kolację?
5: Odkryj restaurację Essence w hotelu Odyssey pod Kielcami. Miejsce, gdzie smak łączy się z magią chwili.
4: Wyśmienite dania i subtelna muzyka. To tu rodzą się najpiękniejsze wspomnienia.
5: Idealna randka, wyjątkowa rocznica, a może spontaniczna chwila tylko we dwoje. Restauracja Essence sprawi, że każdy wieczór stanie się niezapomniany.
4: Zarezerwuj stolik już dziś. Restauracja Essence w hotelu Odyssey. Elegancja, smak i muzyka, która podkreśla każdą chwilę.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama. To gdzie w tym roku planujesz urodzinki Antosia? W Happy Jumper. Od dzisiaj aż do końca roku szkolnego cena za pakiet już od 590 zł. Wyjdzie taniej niż w domu, dzieci będą zachwycone, a ja będę miała zero sprzątania. Park trampolin mówisz? Happy Jumper? Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. www.happyjumper.pl. Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
9: I po reklamie.

0: Daniela Caldera, Sophie Ellis, Backstroke, Can't Find This Feeling, to jest Eska, to są hity na czasie 22 minuty do godziny 11, czasami w piątek szczególnie to nas dopada. Już tak mamy dosyć tego, co się dzieje w robocie, albo nawet nie w robocie, nawet w domu. Różne są takie sytuacje, napięcia, że ktoś się do nas przyczepia, różne sytuacje, my sobie wtedy myślimy, i po co to komu? Za dzieciaka to jednak było inaczej, jakoś tak beztrosko, nie? Macie czasami tak, że sobie myślicie, za dzieciaka to i tu się otwiera w głowie i przypomina ten piękny świat. No właśnie, za dzieciaka, jeżeli wy się wychowywaliście na tej historii, to koniecznie odpalajcie naszą nową stację w apce Radio SK, bądź na SK.pl. SK to Story Radio, działa, tam zabawki prowadzą własne radio, w tej roli my, DJ Eski, między innymi. Mamy komunikaty spod łóżka na przykład, alarmujemy przed sprzątaniem pokoju, takie rzeczy oczywiście. Tak mi się wydaje, że wszyscy i wasze dzieciaki również będziecie się świetnie bawić, a jeżeli interesuje was, czy...
1: Zabawki się skończyły, ekrany wygrały!
0: No to tym bardziej powinniście pamiętać o tym, że SK to History Radio, to jest stacja, którą powinniście w naszej apce sprawdzić.
2: Drużyna baczność, na trzy! Raz, dwa,
1: trzy!
3: SK to History Radio!
1: Słuchaj w aplikacji Radia SK!
3: Autopromocja.
4: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
5: Gips nie przestaje zaskakiwać.
6: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni Dzień Lata,
7: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
8: Przedłużyć lato jeden dzień.
6: Głosujecie na SK.pl.
8: Tylko słońce czuć.
4: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
6: Zapraszam, Michał Sobkowski.
3: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
11: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
10: I dla dzieci z rodzicami.
12: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
14: To gdzie w tym roku planujesz urodzinki Antosia? W Happy Jumper. Od dzisiaj aż do końca roku szkolnego cena za pakiet już od 590 zł. Wyjdzie taniej niż w domu, dzieci będą zachwycone, a ja będę miała zero sprzątania. Park trampolin mówisz? Happy Jumper? Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. www.happyjumper.pl. Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
15: Uwaga, uwaga! Sportowe wyzwanie na finisz funduszowego maja w Świętokrzyskiem. W niedzielę 31 maja wskakuj w buty i stań na starcie Świętokrzyskiego Biegu Europejskiego. Startujemy o 11 spod Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i biegniemy 5 km przez miasto Legionową w stronę Stadionu Leśnego i z powrotem. Na mecie czekają medale i nagrody dla najlepszych. Poczuj sportowe emocje, sprawdź się i pokaż, na co cię stać. 31 maja, godzina 11, Świętokrzyski Bieg Europejski. 5 km czystej adrenaliny. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
16: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21.

0: Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 000 zł zwrócą Ci aż 20

przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 000 zł zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz

razu czuć, że piąteczek, prawda, Aurelia, Alternate. Mówię, że Sun, tak trochę a propos odlotu ścisłotajnego. Wiadomo, że nasza ekipa poranka ze słuchaczami już śmigają do Malagi. Będziemy się z nimi łączyć, będą relacje przez cały ten weekend i u nas w Radio SK i w naszych socialach, więc tam też musicie zaglądać i nas śledzić. Jeżeli chodzi o takie klimaty muzyczne, jak ten od Urzela sprzed chwili, to wam bardzo mocno SK Live Remix polecamy dziś od 20 na antenie. Oczywiście cały czas też w naszej apce, gdybyście tylko mieli ochotę. Natomiast wracając do święta, które dzisiaj mamy, czyli Dnia Sąsiada, Justa się odezwała na naszym Messengerze i napisała tak: z sąsiadką w pracy, z sąsiadką po pracy, z sąsiadką wieczorami i w weekendy, chyba czas iść na odwyk.

0: Reklama.
1: W RTV EURAGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Szukasz miejsca na wyjątkową, romantyczną kolację?
5: Odkryj restaurację Essence w hotelu Odyssey pod Kielcami. Miejsce, gdzie smak łączy się z magią chwili.
4: Wyśmienite dania i subtelna muzyka. To tu rodzą się najpiękniejsze wspomnienia.
5: Idealna randka, wyjątkowa rocznica, a może spontaniczna chwila tylko we dwoje. Restauracja Essence sprawi, że każdy wieczór stanie się niezapomniany.
4: Zarezerwuj stolik już dziś. Restauracja Essence w hotelu Odyssey. Elegancja, smak i muzyka, która podkreśla każdą chwilę.
6: Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Rodzice, kotociaki zapraszają wasze dzieciaki. 30 maja od 11 do 18 w Galerii Echo Dzień Dziecka na mrucząco. Przyjdźcie po nagrody, zdjęcia z bohaterami bajek i ekstra zabawę w kocich strefach dla każdego. Tego dnia każdy będzie frajdę miał. Szczegóły na galeriaecho.pl.
12: Echo. Odpowiada każdemu.
13: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Honshi. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Honshi. Wiele marek, wiele korzyści.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Commerce. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel

0: platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Weronika Wawrzyk, 21 stopni maksymalnie w Kielcach dziś odczujemy, chociaż ta odczuwalna w słońcu może być troszeczkę wyższa. Wiatr w porywach do 10 metrów na sekundę, ciśnienie stabilne 1024 hektopaskale.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Jest 11, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Karol Nawrocki ostro reaguje na decyzję Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent będzie domagał się odebrania mu orderu Orła Białego. To przez decyzję prezydenta Ukrainy w sprawie nadania imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek specjalnych.
3: Dostarczył najlepszego materiału rosyjskiej propagandy swoją decyzją. Oceniam to bardzo krytycznie.
2: Powiedział w rozmowie z dziennikarzami prezydent Nawrocki, a sprawą orderu jego kapituła zajmie się 8 czerwca. Sejm za to ustawą o statusie osoby najbliższej. Teraz jej los w rękach prezydenta. Przeciw przyjęciu ustawy zagłosowali wszyscy politycy opozycji, a także 4 posłów PSL-u. Teraz ustawa trafi do Senatu i później na biurko prezydenta. Kierowcy, autostrada A4 w kierunku Krakowa jest aktualnie zablokowana, a to po wypadku w Mysłowicach, gdzie zderzyły się 2 osobówki i ciężarówka. Stały tam 3 osoby. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, a policja kieruje ruch na objazd. A polski pojedynek dziś w Paryżu za godzinę. W 3. rundzie French Open Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet. Zdecydowaną faworytką Świątek, nie ma wątpliwości, Michał Chojecki z redakcji sportowej Super Expressu.
4: Zwycięstwo Magdy Linet nad Igą Świątek na paryskiej morze byłoby gigantyczną sensacją.
2: Ale w marcu, przypomnę, w Miami Linet sprawiła niespodziankę i wygrała ze Świątek.
0: SK Kielce na czasie.
1: Weronika Wawrzyk, dzień dobry. Jeśli szukacie planów na wyjątkowy Dzień Dziecka, to świętujcie przez cały weekend, bo 30 i 31 maja Park Rozrywki Sabat Krajno zaprasza na wielką przygodę. Czekają na Was pakiety atrakcji, ważne aż 2 dni, darmowa wata cukrowa, konkursy z nagrodami oraz warsztaty podróżnicze. Na koniec zaproszę Was do Noe Parku w Skarżysku Kamiennej, bo to jeden z największych parków rozrywki w regionie świętokrzyskim. Noe Park słynie z posiadania największego dmuchańca na świecie.
5: Prawie 2 minuty po godzinie 11 i gotowi na kolejne hity na czasie, to bardzo proszę. Będzie PZ z Matą i Kazem Bałaganem, czyli Plan B. Będzie Ariana Grande, jej Break Free, ale na początek tegoroczny hymn męskiego grania, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. I nareszcie, bo tak trochę a propos piątku. Rafał Adamczak, dzień dobry.

takie szybsze numery powinny być opatrzone etykietą uwaga na fotoradary, bo wiadomo, że jak ktoś słucha w samochodzie, to od razu ta noga prawa jakaś taka cięższa się robi, prawda? To są hity na czasie, bo jest Thomas Gray, Rumors za nami, zaraz będzie Ed Sheeran, 18 po 11. Co tam w polskiej piłce może chcecie zapytać? A, moi drodzy, się jakoś tak biesiadnie zrobiło, dlatego że wiadomo, że nasi na mundial nie jadą, ale zapraszają na mecze. W niedzielę towarzysko gramy z Ukrainą, potem w środę gramy z Nigerią i poczytałem sobie komentarze kibiców w internecie. Wszyscy jacyś tacy zawiedzeni mówią, że te mecze to będzie po prostu takie, jeżeli już ktoś się na nie wybierze, miłe spotkanie, będzie można, nie wiem, coś dobrego zjeść w takim piknikowym stylu. Trochę

Nigerią i poczytałem sobie komentarze kibiców w internecie. Wszyscy jacyś tacy zawiedzeni mówią, że te mecze to będzie po prostu takie, jeżeli już ktoś się na nie wybierze, miłe spotkanie, będzie można, nie wiem, coś dobrego zjeść w takim piknikowym stylu. Trochę

0: w mundialu biorą udział, przypomnę, mecz otwarcia 11 czerwca Meksyk RPA o godzinie 21. No i z racji tego, że te mistrzostwa odbywają się w Meksyku i w Stanach, to dość dziwaczne pory meczów będą grane, bo na przykład 4 rano, bo 3 w nocy, bo 21, bo północ, ale może dobrze, bo z punktu widzenia takiego prawdziwego, oddanego kibica, chociaż nikt nie będzie stał nad głową i mówił: słuchaj, a może tak szybciutko byś wyszedł z psem? A może jeszcze śmieci zdążysz wyrzucić? A może do sklepu byś podskoczył? Tak, to ci, którzy muszą, będą spać, a kibice będą, wiadomo, kibicować.
1: Autopromocja. Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Przez ostatnie 3 lata dzięki projektom Wojewódzkiego Urzędu Pracy ponad 2300 mieszkańców i 1100 świętokrzyskich pracodawców skorzystało z usług rozwojowych. Dyrektor WUP Aleksandra Marcinkowska.
6: Aby sprostać rosnącym wymaganiom pracodawców, niezbędne jest uczenie się przez całe życie. Szkolenia, kursy zawodowe i studia podyplomowe to najskuteczniejsze metody podnoszenia kwalifikacji. Dostępność do usług rozwojowych zwiększyła się dzięki dofinansowaniom z naszych projektów. W lipcu rusza ich druga edycja. Może z nich skorzystać kolejne 13 tysięcy osób.
5: 8 czerwca w Targach Kielce odbędzie się konferencja podsumowująca dotychczasowe efekty oraz inaugurująca nowe projekty pod hasłem Region Przyszłości, Kompetencje i Rozwój. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Zapowiada się smerfna zabawa. Dzień dziecka w Centrum Handlowym Galardia 30 maja od 11 do 19. Wśród atrakcji Wioska Smerfów, 3 mega maskotki, strefa foto, chemiczne eksperymenty, studnia życzeń, ozdabianie słodkości, sportowe wyzwania i kreatywne warsztaty. Do zdobycia zabawki i smerfne gadżety. Smerfuj z nami!
10: Dzień dobry, sąsiadce.
11: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
10: To do zobaczenia.
11: Do zobaczenia w telewizji stopklatka.
12: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
13: Ja? Nie.
12: Jak to?
13: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów.

0: przeżywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
0: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: A co dzieciaki tam robią?
3: Skaczą z radości, bo obiecałam im urodziny w parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo.
4: I to nie jest za droga opcja?
3: Tańsza niż w domu. Od dzisiaj aż do końca roku szkolnego organizacja urodzin już od 590 zł. Są 3 pakiety do wyboru, a my mamy luz.
4: Więcej na happyjumper.pl.
3: Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
5: I po reklamie.

0: Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
1: I po reklamie.
2: Eska.

0: Południe piątkowe będzie za 29 minut. To Artemas, I Like The Way You Kiss Me, za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz premierowo numer od towarzystwa, które już ze sobą współpracowało, chociaż przy takich hitach jak I'm Good Blue czy Hey Mama, to jest duet tym razem Bibi Rexha i David Guetta. Sad Girls, tak nazywa się numer, który wam zagram. Numer, który, wiadomo, jak wszystkie hity na czasie, zaczyna się w SC. Sam David Guetta mówi, że ten numer bardzo długo leżał w szufladzie, bardzo długo dojrzewał przed premierą. Fani, którzy już słyszeli kawałek, określają, że tutaj mamy typowe brzmienie Guetty, vibe klubowy, chociaż tematyka trochę smutna i ważna. No dobra, to gramy, nie gadamy. Bibi Rexha, David Guetta i Sad Girls. A wiadomo, że jeszcze ten kawałek na pewno znajdzie się na krążku Bibi Rexy zatytułowanym Dirty Blonde.

0: Katy Perry, Snoop Dogg, California Girls, to jest Eskato Hity na czasie, 21 minut i będzie południe. Nasza ekipa, Jankę, Skama, Wiktor i najlepsi na świecie słuchacze w ramach odlotu ściśle tajnego lecą do Malagi, czyli już nie takiego ściśle tajnego. Jak sobie tak patrzę i śledzę ten lot, to w tej chwili są dokładnie nad Alpami. Będziemy się z nimi łączyć zaraz po wylądowaniu.
1: Autopromocja.
2: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
3: Odpalamy SK Toy Story Radio.
4: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
5: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
6: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
7: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
8: Już chwileczkę, bez panik.
3: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
1: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
13: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
14: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
15: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
16: No wiem.
15: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
16: Ej, to już przesada.
15: No co, tego poziomu nie da się przebić.
17: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
18: 18,47, 12.
19: Co liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
19: To ja też chcę! 24, 30.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na Lotto.

0: a nie 3 gratis na kartę. Do tego wszystkie ciastka i wafle Bonitki. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. A wszystkie papiery toaletowe Queen. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Tymczasem w salonie Filman.
2: Wolałby pan jednak inne okulary?
3: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
2: Jasne, pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
1: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Kielcach w Galerii Korona.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Komputronik w Galerii Korona Kielce. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze? Za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Komputronik. Znajdziesz nas w Galerii Korona Kielce.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Conshi. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Conshi. Wiele marek, wiele korzyści.
9: I po reklamie.

0: Another Check to You w Radiu SK to są hity na czasie. Łukasz, mam pytanie do ciebie, no, za 1 500 000 czegoś tam. Czy ty, jak jedziesz samochodem, to w kasku czy bez?
1: Właśnie bez, ale chciałbym w kasku. Wiesz dlaczego? Bo jak u nas do radia dojeżdżam, tam są takie dziury, że ja po prostu głową uderzam o wszystko dookoła, więc by się przydał.
0: W takim razie może zainwestuj albo w kask faktycznie, albo w kabriolet. Nie miałbyś dachu, to wtedy w dach by się uderzał.
1: To też jest jakaś opcja.
0: Słuchaj, ale a propos kasków, SK daje kaski. Wyobraź to sobie, od jutra będziemy wyposażać w kaski całe wasze rodziny, nasi kochani, drodzy słuchacze, więc możecie takie kaski wygrać dla siebie, dla swoich bliskich, wszyscy będziecie bezpieczni.
1: To ja mam pytanie za milion, tak jak ty do mnie miałeś, to teraz ja do ciebie. Jak się można zgłosić, żeby kask wygrać?
0: SK.pl oczywiście, tam się zgłaszacie, tam możecie wszystkie szczegóły naszej zabawy przeczytać, tam możecie z całością się zapoznać, a to jest o tyle ważne, że od 1 czerwca to już w tych kaskach to

0: absolutny ten
1: przymus. A, chyba od 16 roku życia, tak?
0: Tak, dokładnie. No. I my tutaj wychodzimy do was, drodzy słuchacze, proszę bardzo, z kaskami na dłoni, a właściwie na głowach, ale to potem waszych. A, nie, ważne.
1: Albo do 16 roku, no coś takiego, coś z 16 w
0: jak
1: każdym
0: sami,
1: razie.
0: Jak sami słyszycie, jeżeli chodzi o przepisy, to my, nieważne, w każdym razie kaski będą, wy bezpieczni będziecie, SK daje kaski, a Łukasz Zduńczyk z wami zostaje i z hitami na czasie.

0: Reklama.
1: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Czujesz ten rytm? Na basenach tropikalnych temperatura rośnie do maksimum podczas młodzieżowej środy. To czas na świetną zabawę na zjeżdżalniach i chill w specjalnej, niższej cenie. A gdy nadchodzi weekend, podkręcamy atmosferę. Każdy piątek to muzyczny piątek pod palmami. Czekają liczne atrakcje, muzyka z DJ-em, konkursy i koło fortuny z nagrodami. Baseny tropikalne, najgorętszy adres w regionie. Tu lato trwa cały rok. Bilety online na basenytropikalne.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Uwaga, uwaga! Sportowe wyzwanie na finisz funduszowego maja w Świętokrzyskiem. W niedzielę 31 maja wskakuj w buty i stań na starcie Świętokrzyskiego Biegu Europejskiego. Startujemy o 11 spod Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i biegniemy 5 km przez miasto, legionową w stronę Stadionu Leśnego i z powrotem. Na mecie czekają medale i nagrody dla najlepszych. Poczuj sportowe emocje, sprawdź się i pokaż, na co cię stać. 31 maja, godzina 11, Świętokrzyski Bieg Europejski. 5 km czystej adrenaliny. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie funduszeueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
11: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: To będzie ostatnia reklama. Chcesz schudnąć przed latem, ale tym razem naprawdę? W Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej dostajesz coś więcej niż trening. Indywidualny plan, pełne wsparcie i pracę z ciałem, która daje realne efekty. To nie są obietnice, to proces, który działa. Liczba miejsc jest ograniczona, więc jeśli chcesz zobaczyć zmianę jeszcze przed latem, zacznij teraz. Centrum Odchudzania, Kielce Szczecińska 1, teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i trening personalny w jednym wyjątkowym miejscu.
13: Polecam. Olga Chaińska.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
16: Weronika Wawrzyk, dzień dobry. Po raz kolejny południe w Kielcach przyniosło nam dzisiaj 19 stopni. W ciągu dnia ta temperatura może podskoczyć jeszcze do 21 kresek. Noc dość chłodna, ale cieplejsza niż wczoraj. 10 stopni według speców.
15: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
17: Minęła 12. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Premier apeluje o uspokojenie nastrojów między

0: Polską a Ukrainą. To reakcja na słowa Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. To w związku z nadaniem jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
1: Oczekiwałbym od obu prezydentów, żeby raczej potrafili wznieść się ponad te historyczne emocje i próbować jednak budować tę trudną, ale konieczną przyjaźń i współpracę polsko-ukraińską, no bo bez tego jedni i drudzy stracimy.
0: A Donald Tusk w Sejmie podkreślił, że na sporach historycznych skorzysta przede wszystkim Moskwa. Czy po Krakowie czas na Wrocław? Po referendum w Krakowie emocje rosną także na Dolnym Śląsku. Stowarzyszenie SOS Wrocław znów mówi o odwołaniu prezydenta Jacka Sutryka. W ubiegłym roku dwie próby zebrania podpisów zakończyły się fiaskiem.
2: Jedno co jest pewne, jeżeli miałaby zostać uruchomiona trzecia inicjatywa, ona musi się powieść i podejmiemy ją tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będą warunki do tego, żeby zakończyło się to sukcesem.
0: Mówi radny Piotr Ule, a przeciwnicy Jacka Sutryka zarzucają mu niespełnione obietnice wyborcze. Przypominają też o prokuratorskich zarzutach w sprawie Collegium Humanum. Czas na pojedynek w Paryżu. Rozpoczynają się ósme polskie derby w Wielkim Szlemie. W trzeciej rundzie French Open Iga Świątek gra z Magdą Linet, a zdecydowaną faworytką jest Świątek.
3: Zwycięstwo Magdy Linet nad Igą Świątek na paryskiej morce byłaby gigantyczną sensacją.
0: Mówił Michał Chojecki z redakcji sportowej Super Expressu.
4: SK Kielce. Na czasie.
5: Weronika Wawrzyk, dzień dobry i przypominam, że już właśnie w tej chwili na torze Kielce trwa inauguracja Drift Open. Driftingowa wiosna z radiem SK rozpoczęta. Koniecznie tam wbijajcie, bo w programie m.in. widowiskowa jazda w parach oraz strefa tuningu. A jeśli brakuje Wam planów na Dzień Dziecka, a drifty już widzieliście, albo na przykład chcecie zobaczyć je dzisiaj, jutro zobaczyć jeszcze coś innego, to przypominam o skarżyskim Noe Parku. Czeka tam na Was największa na świecie dmuchana Arka Noego. Do usłyszenia.
6: I jak jechałem do radia, to widziałem panią w samochodzie, która siedziała i łapała się za głowę i miała taką strasznie słabą minę. To mam nadzieję, że u was jest lepiej i do tej pani mam ważną informację. Zostań z Eską, za chwilę humor się poprawi, bo my już zaczynamy weekend, bo to już jest piątkowe popołudnie. 3 minuty po godzinie 13. Łukasz Zduńczyk, witajcie. I zaczynamy na najwyższym możliwym poziomie, numer 1 gorącej setki.

0: I jest odpowiedni styl na piątkowe popołudnie. Zimny łokieć, okulary przeciwsłoneczne na nosie, czapka z daszkiem. I tak to można wracać na weekend. Dr. Dre z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A Robert Lewandowski, słuchajcie, zaskoczył wszystkich. Aż ciężko w to uwierzyć, bo uwaga, Lewy z Barcelony przyleciał na zgrupowanie kadry zwykłym samolotem. Nie użył prywatnego odrzutowca, tylko normalnie do Wrocławia przyleciał tanimi liniami lotniczymi. Takimi liniami, jak Polacy na wakacje latają, słuchajcie. No, Lewandowski po prostu pokazał, że jest takim zwykłym człowiekiem jak my. Że co prawda zarabia setki milionów euro, że jest światową gwiazdą, a i tak musiał uważać z kilogramami w walizce i kupić kosmetyki nieprzekraczające 100 ml. Jak mu się żel pod prysznic skończy, to mam nadzieję, że koledzy poratują. A i dobrze, że mecz dopiero w niedzielę, to zdąży nogi rozprostować.
1: Autopromocja.
2: Legenda powróciła w Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie od 22:00 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Masz głowę pełną pomysłów? Lubisz tworzyć, testować, konstruować? Na Politechnice Świętokrzyskiej przyszłość planujesz sam.
7: Zbudowałem drona.
8: Programuję dla najlepszych firm.
6: Brzmi dobrze? Dołącz do nas i zacznij swoją przygodę. Tu w Kielcach. Rekrutacja trwa. Odwiedź stronę tu.kielce.pl i wybierz dobry kierunek na Politechnice Świętokrzyskiej.
9: Halo, tu Brikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci. Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
10: A co dzieciaki tam robią?
11: Skaczą z radości, bo obiecałam im urodziny w parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo.
10: I to nie jest za droga opcja?
11: Tańsza niż w domu. Od dzisiaj aż do końca roku szkolnego organizacja urodzin już od 590 zł. Są trzy pakiety do wyboru, a my mamy luz.
10: Więcej na happyjumper.pl.
11: Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697-155-155.
12: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
13: Jak tak, to Allegro.
14: Game over.
15: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
16: Blik. Co ty taki zakręcony?
17: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
16: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
17: Co? Tak szybko?
16: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
17: Czekaj.
16: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
17: Kielce, Zagnańska 27.
16: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.

0: restaurację?
1: Odkryj restaurację Essence w hotelu Odyssey pod Kielcami. Miejsce, gdzie smak łączy się z magią chwili.
0: Wyśmienite dania i subtelna muzyka. To tu rodzą się najpiękniejsze wspomnienia.
1: Idealna randka, wyjątkowa rocznica, a może spontaniczna chwila tylko we dwoje. Restauracja Essence sprawi, że każdy wieczór stanie się niezapomniany.
0: Zarezerwuj stolik już dziś. Restauracja Essence w hotelu Odyssey. Elegancja, smak i muzyka, która podkreśla każdą chwilę.
2: To będzie ostatnia reklama. Już 1 czerwca zapraszamy wszystkie dzieci i rodziców na wyjątkowy Dzień Dziecka w Extreme Kids przy krakowskiej 297C Agroma Park. Startujemy o 16 i bawimy się aż do 19.30. Będą konkursy z nagrodami, zamykanie w bańce, Lego robotyka, sport, spotkanie z kangurem Maxem i mnóstwo innych. Zarezerwuj bilet już dziś w promocyjnej cenie. Dzwoń 790-332-532. 1 czerwca Extreme Kids krakowska 297C Agroma Park. Nie może Was zabraknąć.
3: I po reklamie.

0: Zawsze się zastanawiam, jak to możliwe, że jej wystarcza powietrza w płucach, żeby robić to. A na końcu Zara Larsson w Radiu SK, gramy hit na czasie i dwa dobre newsy. Po pierwsze, weekend się zaczyna, a po drugie, dzień dziecka w tym roku przyszedł szybciej. SK świętuje już teraz, nakręcamy się już od dzisiaj. Wystartowała jedyna taka stacja radiowa w polskiej radiofonii, słuchajcie. SK Toy Story Radio. Jeśli wychowaliście się na filmach Toy Story, to właśnie to jest coś dla was, bo 17 czerwca premiera piątej części tego kultowego filmu i wspólnie z Disney Polska przygotowaliśmy specjalną stację radiową, która, słuchajcie, nadaje z pokoju dziecięcego, z szafy, z podłóżka i relacjonujemy dla was specjalnie na przykład afery, które w pokoju się dzieją. Posłuchajcie.
1: Czasami mam wrażenie, że pan Bulwa specjalnie gubi swoje części ciała. Naprawdę. Dzisiaj od rana wszyscy szukali jego kapelusza. Bas przeczesywał półki jak prawdziwy strażnik kosmosu. Chudy organizował akcję poszukiwawczą, a zielone żołnierzyki sporządzały mapę pokoju.
0: I tych skandali jest, słuchajcie, więcej. Odpalajcie SK Toy Story Radio. Tę stację radiową znajdziecie w naszej SK-owej aplikacji na smartfony, a także na sk.pl.
2: SK Toy Story Radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
5: Gips nie przestaje zaskakiwać.
6: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu, Ostatni dzień lata,
7: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
8: Przedłużyć lato jeden dzień.
6: Głosujecie na SK.pl.
4: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
6: Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
9: Reklama.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
10: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek chipsy Pringles, opakowanie 165 gramów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Zapowiada się smerfna zabawa. Dzień dziecka w Centrum Handlowym Galardia 30 maja od 11 do 19. Wśród atrakcji Wioska Smerfów, 3 mega maskotki, strefa foto, chemiczne eksperymenty, studnia życzeń, ozdabianie słodkości, sportowe wyzwania i kreatywne warsztaty. Do zdobycia zabawki i smerfne gadżety. Smerfuj z nami!
14: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
15: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
16: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij.

0: Tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowej za 23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Stop! Kto tu pachnie truskawkami? Spałem Kielce! Mamy prawdziwy truskawkowy zawrót głowy. Bułka z truskawkami? Biorę! Ciasto jogurtowe z truskawkami? Oj, będzie dokładka! Torcik z truskawkami? Cudo! I pierogi z truskawkami i twarogiem? Ech! Smak lata? To Spałem Kielce! Truskawkowy zawrót głowy. Badaj, zanim wszystko zniknie. Dostępne w sklepach Społem i dobrych sklepach spożywczych. Społem, jakość wyższa od ceny.
4: Drift Open wraca i wchodzi w nową erę. Od 28 do 30 maja legendarny Tor Kielce zamieni się w centrum driftingowych emocji. Międzynarodowi zawodnicy, widowiskowe pojedynki i kultowy odcinek Green Hell. Nowa jakość organizacji, drift taxi, food trucki, strefa Petrolheads Unite i 3 dni motoryzacyjnego widowiska dla prawdziwych fanów adrenaliny i samochodów. Bilety już od 50 zł. Drift Open 2026. Inauguracja sezonu na Torze Kielce. Tego nie da się opisać, to trzeba przeżyć. Poleca Radio SK.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: bardziej jesteśmy zadowoleni z życia. Dlatego ja mam pytanie do was, dlaczego wy dzisiaj jesteście zadowoleni? Może dostaliście zaproszenie do znajomych na grilla na jutro, a może macie luzik w pracy? Ja na przykład, słuchajcie, jestem zadowolony, bo nam tutaj panowie technicy nowy pakiet telewizji zamontowali, nowy dekoder i za chwilę będzie oglądane. A wy dlaczego dzisiaj jesteście zadowoleni? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK i zostańcie z Eską, bo za chwilę wracamy do hitów na czasie, będą też newsy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

Ale ona ma anielski głos. Nowość Olivia Rodrigo. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a ja nam teraz powiem prawdę o nas. O nas Polakach, słuchajcie. Taki nagłówek mi się wyświetlił. Niezadowolenie w Polsce rekordowo niskie. Słuchajcie, stajemy się optymistami. Coraz

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Czujesz ten rytm? Na basenach tropikalnych temperatura rośnie do maksimum podczas młodzieżowej środy. To czas na świetną zabawę na zjeżdżalniach i chill w specjalnej, niższej cenie. A gdy nadchodzi weekend, podkręcamy atmosferę. Każdy piątek to muzyczny piątek pod palmami. Czekają liczne atrakcje, muzyka z DJ-em, konkursy i koło fortuny z nagrodami. Baseny tropikalne, najgorętszy adres w regionie. Tu lato trwa cały rok. Bilety online na basenytropikalne.pl.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach.

0: Polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend, bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie, tylko 4,99 za kilogram, a jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki OxeloFit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
4: To będzie ostatnia reklama. Już 12 i 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte dzielnicy Kielczanka przy Alei Solidarności w Kielcach. Czekamy na Was 12 od 14 do 20 i 13 od 10 do 14. Przyjdź i poznaj nowoczesne osiedle tworzone z myślą o wygodzie mieszkańców. Funkcjonalne mieszkania, ciche windy, monitoring, parking podziemny i świetna lokalizacja. Tylko podczas dni otwartych czekają super atrakcyjne rabaty. Dzielnica Kielczanka, Aleja Solidarności 20A, lokal numer 3. Zamieszkaj po swojemu.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
7: Dzień dobry, w piątek, Wiktor Jakmiecik. Na termometrach w Kielcach dziś do 20 stopni, odczuwalna może być ciut wyższa, zwłaszcza w słońcu. Poza tym raczej bez opadów deszczu w ciągu dnia, sporo właśnie słońca, ale też będą się pojawiać chmury. Poza tym ciśnienie podwyższone.
6: Sponsorem programu był właściciel

0: Właściciel platformy Oto Moto.
1: Zbliża się 13. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Zdecydują najbliższe godziny, mówią służby o pożarze lasu pod Warszawą. Strażacy od wczoraj walczą z ogniem w Międzylesiu. Na miejscu działa Polowe Centrum Kryzysowe, a teren odwiedził premier Donald Tusk. Jak przekazał, z pomocą w walce z żywiołem zgłosiły się też sąsiedzkie państwa.
2: Słowacy pierwsi zwrócili się do nas z pytaniem, czy mają coś przysłać, pomóc, więc w razie potrzeby będziemy mobilizować dodatkowe środki.
1: A razem z premierem Centrum Kryzysowe odwiedził minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Szef MSWiA podkreślił, że kluczowe będą najbliższe godziny.
3: To wiatr będzie tutaj tym wielkim aktorem, który będzie decydował, czy będziemy mogli dzisiaj powiedzieć, że sytuacja jest opanowana.
1: Jak szacuje Straż Pożarna, ogień objął blisko 300 hektarów lasu. Tragiczny wypadek pod Kaliszem. Nie żyje 19-letni kierowca. W miejscowości Zbierzk, Kolonia, samochód uderzył w drzewo. Na miejscu cały czas pracują służby. A z kolei odblokowana jest już A4 w Mysłowicach. Ruch w kierunku Krakowa nadal jest jednak utrudniony. To po porannym wypadku z udziałem dwóch osobówek i ciężarówki. Przypomnijmy, w tym zdarzeniu ranne zostały trzy osoby. Do poniedziałku

19-letni kierowca. W miejscowości Zbiersk, Kolonia, samochód uderzył w drzewo. Na miejscu cały czas pracują służby. A z kolei odblokowana jest już A4 w Mysłowicach. Ruch w kierunku Krakowa nadal jest jednak utrudniony. To po porannym wypadku z udziałem dwóch osobówek i ciężarówki. Przypomnijmy, w tym zdarzeniu ranne zostały 3 osoby. Do poniedziałku

0: 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 5 groszy, a diesla 6,34.
1: SK Kielce. Na czasie.
2: Wiktoria Kmiecik, witam ponownie. Szukacie pomysłu na wyjątkowy Dzień Dziecka? To mamy dla Was propozycję. 31 maja Flypark Kielce zaprasza na całodniową dawkę aktywnej rozrywki. Przeniesiecie się do świata dzikiej przygody.
3: Mnóstwo atrakcji właśnie w tym klimacie. Przejażdżka autem w stroju prawdziwego dzikiego kota. Wielka piniata tygrys.
2: Zaprasza Katarzyna Szymańska. A spokojniej czas możecie spędzić na przykład w kinie Helios. Tam grają filmy fantasy Drzewo Magii, niesamowite przygody Skarpetek 3, czy film akcji Zawodowcy.
4: Pytałem, z czego jesteście zadowoleni, Magda?
5: Nam dzisiaj prezes zarządził 2 godziny dla rodziny, także 12.30 rozpoczęłam weekend, pozdrawiam.
4: Ale skoro rodzina jest jeszcze w pracy albo w szkole, a Magda będzie sama w domu, to może byś się już za sprzątanie wzięła, co? To już by było z głowy. Łukasz Dujczyk, polecam się.

0: Morning w Radio SK. Gramy hity na czasie, te najlepsze, czyli piątkowe. A wy jesteście bardzo zadowoleni, nie tylko dlatego, że jest piątek. Magda wam teraz powie, że jest po trzydziestce, nie mówiąc, że jest po trzydziestce.
1: Jestem zadowolona dzisiaj, ponieważ kupiłam nową pościel, a w moim wieku takie rzeczy cieszą. Pozdrawiam.
0: Ale tu się nie ma co wstydzić, prawda? Świeża pościel zawsze cieszy. A jak jeszcze nałożysz na tę pościel taką świeżą, pachnącą, wypraną poszewkę, będziesz spała jak królowa. I to jest też bardzo czytelna informacja dla twojego faceta. Bez mycia nie masz wstępu do łóżka.
2: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
3: dmuchanym flamingiem?
2: Albo to.
3: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
4: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
5: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stóp na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
13: To ja też chcę!
12: 24, 30.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Ford.

dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Ford.

0: Live dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
1: Szukasz miejsca na wyjątkową, romantyczną kolację?
2: Odkryj restaurację Essence w hotelu Odyssey pod Kielcami. Miejsce, gdzie smak łączy się z magią chwili.
1: Wyśmienite dania i subtelna muzyka. To tu rodzą się najpiękniejsze wspomnienia.
2: Idealna randka, wyjątkowa rocznica, a może spontaniczna chwila tylko we dwoje. Restauracja Essence sprawi, że każdy wieczór stanie się niezapomniany.
1: Zarezerwuj stolik już dziś. Restauracja Essence w hotelu Odyssey. Elegancja, smak i muzyka, która podkreśla każdą chwilę.
3: Rodzice, kotociaki zapraszają wasze dzieciaki. 30 maja od 11 do 18 w Galerii Echo Dzień Dziecka na mrucząco. Przyjdźcie po nagrodę, zdjęcia z bohaterami bajek i ekstra zabawę w kocich strefach dla każdego. Tego dnia każdy będzie frajdę miał. Szczegóły na galeriaecho.pl.
4: Echo, odpowiada każdemu.
5: Masz głowę pełną pomysłów? Lubisz tworzyć, testować, konstruować? Na Politechnice Świętokrzyskiej przyszłość planujesz sam.
6: Zbudowałem drona.
7: Programuję dla najlepszych firm.
5: Brzmi dobrze? Dołącz do nas i zacznij swoją przygodę tu w Kielcach. Rekrutacja trwa. Odwiedź stronę tu.kielce.pl i wybierz dobry kierunek na Politechnice Świętokrzyskiej.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
10: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak i jej księżniczka na antenie Radia SK, a księżniczki są od tego, żeby odpoczywały, żeby za nie płacić. I właśnie tak SK traktuje swoich słuchaczy. O, właśnie tak. Zabraliśmy naszych słuchaczy do Hiszpanii. Wystartował odlot ściśle tajny. Ekipa naszego porannego programu, Jankę, Skama i Wiktor. I nasi słuchacze polecieli do Hiszpanii, do słonecznej Malagi. Z tego, co widzę w Flight Radarze, słuchajcie, to oni są już nad Hiszpanią. Za pół godziny lądują. Malaga jest już naprawdę blisko. Prawdopodobnie samolot już zaczyna obniżać lot. Już prawdopodobnie za chwilę będzie komunikat, żeby zapiąć pasy. No i za chwilę lądują i poczują to gorące hiszpańskie powietrze. Teraz 26 stopni i słońce. A jak tylko wylądują i już odetkają im się uszy, to z naszą ekipą oczywiście na antenie Radia SK się połączymy, a wam polecam zajrzeć na eskowego Instagrama, bo tam przez cały wyjazd będziemy wam pokazywać, jak to wygląda od środka, ten odlot ściśle tajny, który już nie jest taki tajny.
1: Radio SK. Autopromocja. Jak wkręcać? To

0: lecieć w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze. Bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1390.

0: auto w abonamencie. To tu!
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
5: 18,47,2.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24,30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.
15: SK. SK.
16: Sponsorem programu jest Erste.

0: jest piątkowe popołudnie, i jest relaks, jest odpoczynek. Tak wam gra Radio SK, Eileen i Ellie Goulding. Zaczynamy razem weekend, a jutro przypominam wielkie piłkarskie święto. Mecz, o którym będzie mówił cały świat. Finał piłkarskiej Ligi Mistrzów PSG kontra Arsenal. Początek meczu o godzinie 18. No, Polaków co prawda w składzie nie ma, ale okazja, żeby się spotkać z kumplami na domówkę i obejrzeć mecz. Zawsze spoko, prawda? Także panowie, dzisiaj musimy spełniać zachcianki naszych kobiet, nie wkurzyć przede wszystkim. A wy dziewczyny macie idealną okazję, żeby tę naszą chęć oglądania meczu wykorzystać. Zostańcie z Radiem SK, za chwilę najnowsze newsy i będzie sportowo, bo za nami polski mecz na French Open, Iga Świątek kontra Magdalinet i za chwilę sprawdzimy, która na którą będzie obrażona. Radio SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
2: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27%.

0: 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Piątek, piąteczek, piątunio, a to oznacza korki w Kielcach praktycznie przez cały dzień, a w godzinach szczytu to już w ogóle. Już teraz oczywiście postoicie w samym centrum. Korkować się będzie ulica Łódzka 1 Maja, okolice Kadzielni również, czy chociażby na Tarnowskiej też postoicie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: Zbliża się 14. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Historyczny mecz w Paryżu dla Iggy Świątek. Czterokrotna mistrzyni Roland Garros pokonała Magdę Linet 6-4, 6-4. Awansowała do 1/8 finału French Open. To pierwszy w historii turnieju pojedynek dwóch Polek w tej imprezie. Lepiej, gdyby prezydent wziął telefon i zadzwonił do Wołodymyra Zełenskiego, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz. To reakcja na napięcie na linii Warszawa-Kijów. Przypomnijmy, Karol Nawrocki zaproponował odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego, a powodem ma być nadanie ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. Trudno budować relacje przy tak nieodpowiedzialnej decyzji Kijowa.
9: To jest nie do przyjęcia. Za pomoc, którą Polska okazała i chęć budowy partnerskich, dobrych relacji jest ciosem wymierzonym w nadzieję na zabliźnienie się ran.
8: Ocenia wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Czy w urzędzie można się dobrze bawić? Podlaski Urząd Wojewódzki otworzył dziś drzwi dla podopiecznych domów dziecka. Dzieci mogą zajrzeć do gabinetów i sali kolumnowej. A na miejscu czekają też atrakcje, w tym na przykład przejażdżki na kucyku.
10: SK Kielce. Na czasie.
7: Wiktoria Kmiecik, cześć. Mieszkańcy Piekoszowa i okolic, szykujcie się na wielkie świętowanie. W niedzielę Plac Niepodległości zamieni się w prawdziwy raj dla najmłodszych. O godzinie 14 rusza tam wyjątkowy Dzień Dziecka.
11: W programie znajdą się m.in. widowiskowe piana party oraz festiwal kolorów, a także strefa naukowych eksperymentów.
7: Będziemy tam też my, czyli ekipa Radia SK Kielce, także zapraszamy i czekamy na Was. A teraz zmiana miejsca. Lubicie skakać po trampolinach? To śmiało lećcie do Happy Jumper.
12: A ja powtórzę to świetne pytanie z newsów. Czy w urzędzie można się dobrze bawić? No oczywiście, że w piątek to się można dobrze bawić, prawda? Ploteczki z koleżankami z pracy, ciastko, kawusia i jakoś nam koniec pracy przyjdzie już niedługo. A SK ma idealną propozycję na początek weekendu. SK Live Remix. Dzisiaj na dobry start weekendu od godziny 20 najlepiej zmiksowane hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Money, money.

0: Taylor Swift w Radiu SK, gramy piątkowe hity na czasie i zaczynamy razem weekend. No i Mati daje znać, że u niego już jest ostatnia prosta i że ogólnie jest bardzo zadowolony.
1: Ponieważ zostały mi niecałe 2 godzinki pracy, znalazłem 20 zł i dzisiaj wpływa wypłata na konto.
0: To słuchajcie, ja nam wszystkim życzę, żebyśmy za chwilę usłyszeli takie plum ze smartfona i żeby na pasku powiadomień pokazał się przelew przychodzący, ale to będzie szczęście. A chwilę później będzie kolejne powiadomienie z SMS-em od drugiej połówki, to co może jakieś zakupy? Mati, jak będziesz szalał na zakupach za wypłatę, to będziesz miał gdzie te zakupy włożyć, wysyłam eskową torbę i jakieś gadżety tam włożę.
2: Radio SK. Autopromocja. Legenda. Legenda. Powróciła.
3: W Radio SK. W każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
2: A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix. Już w piątek po 20. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
5: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup 2 takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek.

0: w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
1: Hej, co u ciebie?
2: Zapisałem się do TB Edukacja.
1: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
2: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
2: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
2: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Kielce, Zagnańska 27.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Halo, halo Kielce! Już 30 maja zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka z zespołem Kielce. Od godziny 10 na parkingu sklepu Stefan przy ulicy 1 maja 191 czekać będą gry, zabawy, konkursy, dmuchaniec, malowanie twarzy, warsztaty balonowe i dekorowanie ciastek, grill. Mnóstwo atrakcji i uśmiechu dla całych rodzin. Nie może was zabraknąć! Dzień Dziecka z zespołem Kielce 30 maja, start godzina 10, parking sklepu Stefan, ulica 1 maja 191. Zespołem Kielce, jakość wyższa od ceny.
7: Czujesz ten rytm? Na basenach tropikalnych temperatura rośnie do maksimum podczas młodzieżowej środy. To czas na świetną zabawę na zjeżdżalniach i chill w specjalnej, niższej cenie. A gdy nadchodzi weekend, podkręcamy atmosferę. Każdy piątek to muzyczny piątek pod palmami. Czekają liczne atrakcje, muzyka z DJ-em, konkursy i koło fortuny z nagrodami. Baseny tropikalne, najgorętszy adres w regionie. Tu lato trwa cały rok. Bilety online na basenytropikalne.pl.
8: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja, kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
9: Szukasz miejsca na wyjątkową, romantyczną kolację?
10: Odkryj restaurację Essence w hotelu Odyssey pod Kielcami. Miejsce, gdzie smak łączy się z magią chwili.
9: Wyśmienite dania i subtelna muzyka. To tu rodzą się najpiękniejsze wspomnienia.
10: Idealna randka, wyjątkowa rocznica, a może spontaniczna chwila tylko we dwoje. Restauracja Essence sprawi, że każdy wieczór stanie się niezapomniany.
9: Zarezerwuj stolik już dziś. Restauracja Essence w hotelu Odyssey. Elegancja, smak i muzyka, która podkreśla każdą chwilę.
11: To będzie ostatnia reklama. A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
12: Ja? Nie.
11: Jak to?
12: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
13: I po reklamie.

0: ekipa 17 czerwca zagra w Polsce. The Black Eyed Peas wystąpią na Warsaw Music Festivalu, a SK też tam będzie i wy też tam będziecie, bo w Radiu SK będą do zgarnięcia bilety na tę imprezę. A tymczasem odliczamy ostatnie chwile do weekendu. Gaz ma poważne plany.
1: Co niedługo koniec pracy, wracam do domu, pakuję się i jadę ze szwagrem na ryby. Jak tu można nie być zadowolonym, jak trzeba być zadowolonym?
0: I to się nazywa dobry mąż. Schodzi żonie z oczu. Nie będzie denerwował, nie będzie przeszkadzał. Dla wszystkich jadących na weekend za chwilę Swedish House Mafia w Radiu SK.
2: Autopromocja.
3: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POPay Kids. Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro.
7: Mistrzowskie okazje w grze.
8: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Rodzice, kotociaki zapraszają wasze dzieciaki. 30 maja od 11 do 18 w Galerii Echo Dzień Dziecka na mrucząco. Przyjdźcie po nagrody, zdjęcia z bohaterami bajek i ekstra zabawę w kocich strefach dla każdego. Tego dnia każdy będzie frajdę. Miau! Szczegóły na galeriaecho.pl.
10: Echo. Odpowiada każdemu.
11: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
13: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki OxeloFit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
14: Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu.
15: Chcesz profesjonalnie pomagać innym i rozwijać się w obszarze psychoterapii? Dołącz do pierwszej w regionie prestiżowej ścieżki kształcenia psychoterapeutów. Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej. Zaprasza Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu i Laboratorium Psychoedukacji. Rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Do końca maja. Promocja aż 4000 zł mniej. Rekrutacja już trwa. Rozwijaj wiedzę, zdobywaj praktyczne kompetencje i ucz się od doświadczonych specjalistów. Szczegóły na www.ahns.pl.
16: Są chwile, które zostają z nami na zawsze. Pierwsza komunia, bierzmowanie, zaręczyny, ślub. W takich momentach liczy się symbol. W jubilerze Skorpion znajdziesz wyjątkową biżuterię, która podkreśli wagę każdej uroczystości. Złote i srebrne łańcuszki, medaliki, pierścionki zaręczynowe i obrączki ślubne. Elegancja, jakość, tradycja. Jubiler Skorpion. Podaruj bliskim coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienie na całe życie. Zapraszamy do naszych salonów. Skorpion. Biżuteria z sercem.
17: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Komputronik w galerii Korona Kielce. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze? Za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Komputronik. Znajdziesz nas w galerii Korona Kielce.
18: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
19: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
18: I to gdzie?
19: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Masz głowę pełną pomysłów? Lubisz tworzyć, testować, konstruować? Na Politechnice Świętokrzyskiej przyszłość planujesz sam.
22: Zbudowałem drona.
1: Programuję dla najlepszych firm.
21: Brzmi dobrze? Dołącz do nas i zacznij swoją przygodę. Tu w Kielcach. Rekrutacja trwa. Odwiedź stronę tu.kielce.pl i wybierz dobry kierunek na Politechnice Świętokrzyskiej. I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank.

0: Rośnie nam nowa gwiazda polskiej muzy, Marisa w Radiu SK. Gramy hit na czasie, a teraz po prostu gwiazda polskiej radiofonii. Michał
1: Rośnie,
0: Kantek.
1: To mi brzuch chyba co najwyżej.
0: Muszę ci coś wyznać.
1: Wyznaj.
0: To będzie bardzo ważne.
1: O kurczę.
0: No.
1: Dawaj.
0: Uwaga.
2: No. Od dawna merdałem ogonkiem na samą myśl na to spotkanie.
0: Naprawdę i w końcu jest, przyszedł do studia Radia SK. Powiedz, kim ty jesteś?
1: Blabladorem.
0: Blablador.
1: Bo dużo gadam, dlatego nie takim zwykłym biszkoptowym labradorem. Jestem blabladorem o imieniu Han i na pewno go jeszcze wam dzisiaj bliżej przedstawię.
0: I ten blablador prowadzi program w radiu i relacjonuje, co się dzieje w świecie zabawek. SK to History Radio, to jest jedyne takie radio w polskiej radiofonii. Takie szczekanie też tam jest. Jeżeli chcecie wejść do świata zabawek i posłuchać, jak brzmi radio ze świata zabawek, to odpalajcie SK to History Radio, które przygotowaliśmy razem z Disney Polska. W aplikacji Radio SK na smartfony można za darmo ściągnąć albo na sk.pl.
1: Ale to może odpalcie później, bo teraz wrzucamy na luz.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Rodzice, w Kotociaki zapraszają wasze dzieciaki. 30 maja od 11 do 18 w Galerii Echo Dzień Dziecka na mrucząco. Przyjdźcie po nagrody, zdjęcia z bohaterami bajek i ekstra zabawę w kocich strefach dla każdego. Tego dnia każdy będzie frajdę miał. Szczegóły na galeriaecho.pl.
6: Echo odpowiada każdemu.
7: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
8: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu, kurka wolna 10 sztuk klasy M, tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
7: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
8: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Bricomarché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędziasz 20%. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
12: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba

0: Przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż. A do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: I można powiedzieć, że godziny szczytu w Kielcach właśnie się zaczęły, bo już postoicie w wielu miejscach, oczywiście w centrum, w okolicach Kadzielni. Większy ruch w okolicach Wódeku, nie możemy zapominać o Warszawskiej, Łódzkiej czy 1 maja, tam też będzie się korkować.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: Jest 15, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Ogień w miejscowości Międzyleś pod Warszawą objął blisko 300 hektarów lasu. Sytuacja nie jest jeszcze opanowana. Na miejscu cały czas pracuje Polowe Centrum Kryzysowe, które odwiedził dziś premier i szef MSWiA. Sytuacja jest lepsza, ale wszystko zależy od wiatru. Kluczowe będą najbliższe godziny, przekazał Marcin Kierwiński.
8: Czy będziemy mogli dzisiaj powiedzieć, że sytuacja jest opanowana?
7: A na miejscu pracuje prawie 800 strażaków, 400 policjantów, a także WOT i Lasy Państwowe. Deklaracje pomocy przy gaszeniu pożaru zgłosili Słowacy, przekazał premier Donald Tusk.
9: W razie potrzeby będziemy mobilizować.
7: Walczących z ogniem strażaków wspiera także lokalna społeczność. Wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. Przed nami warszawskie targi obronne. Pierwsza edycja wydarzenia odbędzie się 19 i 20 czerwca w hali Expo. Pierwszy dzień to spotkania i dyskusje ekspertów, a drugi to pokazy i warsztaty dla odwiedzających. Łódź na 3 dni stanie się stolicą influencerów i social mediów. W EC1 wystartował festiwal Sea Bloggers 2026, a w programie sporo atrakcji. Organizatorzy zapowiadają także otwarte wydarzenia dla mieszkańców.
10: Zaczynamy o godzinie 16.30 od biegu z Moran Club. Będzie bieg ulicami miasta, będzie można troszeczkę poznać bliżej Łódź. Startujemy z EC1.
7: Mówi Kamila Cruz z Sea Bloggers, a wstęp na piątkowe wydarzenie jest bezpłatny. Impreza potrwa także przez cały weekend.
11: SK Kielce News.
6: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. Przed nami drugi finałowy weekend geofestiwalu. W najbliższą sobotę pałeczkę przejmie Kielecki Ogród Botaniczny. O widowiskowych atrakcjach mówi Agnieszka Pierścińska, zastępca dyrektora ogrodu.
12: Dużo akrobatyki, tańca. Będzie oczywiście ten tradycyjny barwny korowód postaci bajkowych.
6: W programie także spotkanie z Mają Popielarską oraz warsztaty dla całych rodzin. Paweł Golański, nowym dyrektorem sportowym Korony Kielce, 43-latek, ponownie został zatrudniony na tym stanowisku. Umowa Golańskiego z Koroną wejdzie w życie 1 czerwca.
13: Zwykle w piątkowe popołudnie z Kasią Mesierską wrzucamy na luz, tyle że Kasia już wrzuciła na luz i ma dzisiaj wolne. Nie wiem, jak do tego doszło, ale mam nadzieję, że wy jesteście po drugiej stronie. Zaczynamy!

0: Tanecznym krokiem wchodzimy w ten weekend. Thomas Gray, Rumors na antenie Radia SK, 13 minut po 15. Co bardzo ekstremalnego, najbardziej szalonego planujecie zrobić w ten weekend? Możecie się tym planem pochwalić. Będziemy oczywiście dzisiaj rapować o planach, ale na razie można po prostu nagrać głosówkę i opowiedzieć na Messengerze Radia SK. Za chwilę też z naszą szaloną ekipą się połączymy, bo z tego co wiem, wylądowała. A gdzie? Odlot ściśle tajny już nie jest taki tajny, ale jeżeli ktoś nie słyszał nas od rana, to jeszcze niech chwilę poczeka w niepewności. Natomiast jest pewien plan szalony, jeśli chodzi o polską stolicę w Warszawie w najbliższą niedzielę, jeżeli tylko warunki pogodowe pozwolą. Estoński slackliner, czyli taki człowiek, który chodzi po linie, będzie próbował przejść po linie, która ma około pół kilometra, jest rozciągnięta między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower, czyli najwyższym budynkiem w Unii Europejskiej. No i on będzie szedł po tej linie 180 metrów nad ziemią. Wow, jak o tym mówię, jak oglądam jakieś jego poprzednie filmiki z poprzednich takich wyzwań, to już mam ciary wszędzie. W życiu bym nawet po linie nie chodził metr nad ziemią, a co dopiero 180 metrów. Ale z drugiej strony, zaraz ktoś powie, że takie balansowanie na linie to jest codzienność w sumie. I rzeczywiście, jeżeli ktoś z was w tym tygodniu poszedł do szefa i jest tak wyszczekany, że powiedział mu wprost, prosto w twarz, co o nim myśli, no to budzi we mnie większy szacunek niż nawet ten slackliner. Radio
1: SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Gips nie przestaje zaskakiwać. I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata, a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat. Przedłużyć lato jeden dzień. Głosujecie na SK.pl. Tylko słońce czuć. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18. Zapraszam, Michał Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Szukasz miejsca na wyjątkową, romantyczną kolację?
7: Odkryj restaurację Essence w hotelu Odyssey pod Kielcami. Miejsce, gdzie smak łączy się z magią chwili.
6: Wyśmienite dania i subtelna muzyka. To tu rodzą się najpiękniejsze wspomnienia.
7: Idealna randka? Wyjątkowa rocznica? A może spontaniczna?

0: Spontaniczna chwila tylko we dwoje. Restauracja Essence sprawi, że każdy wieczór stanie się niezapomniany.
1: Zarezerwuj stolik już dziś. Restauracja Essence w hotelu Odyssey. Elegancja, smak i muzyka, która podkreśla każdą chwilę.
2: Zapowiada się smerfna zabawa. Dzień dziecka w centrum handlowym Galardia 30 maja od 11 do 19. Wśród atrakcji wioska smerfów, 3 mega maskotki, strefa foto, chemiczne eksperymenty, studnia życzeń, ozdabianie słodkości, sportowe wyzwania i kreatywne warsztaty. Do zdobycia zabawki i smerfne gadżety. Smerfuj z nami!
3: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
4: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Stop! Kto tu pachnie truskawkami? Zespołem Kielce mamy prawdziwy truskawkowy zawrót głowy. Bułka z truskawkami? Biorę. Ciasto jogurtowe z truskawkami? Oj, będzie dokładka. Torcik z truskawkami? Cudo. I pierogi z truskawkami i twarogiem? Ech, smak lata? To Zespołem Kielce truskawkowy zawrót głowy. Badaj, zanim wszystko zniknie. Dostępne w sklepach Zespołem i dobrych sklepach spożywczych. Zespołem, jakość wyższa od ceny. Już 1 czerwca zapraszamy wszystkie dzieci i rodziców na wyjątkowy Dzień Dziecka w Extreme Kids przy krakowskiej 297C Agroma Park. Startujemy o 16 i bawimy się aż do 19.30. Będą konkursy z nagrodami, zamykanie w bańce, Lego robotyka, sport, spotkanie z kangurem Maxem i mnóstwo innych. Zarezerwuj bilet już dziś w promocyjnej cenie. Dzwoń 790-332-532. 1 czerwca Extreme Kids krakowska 297C Agroma Park. Nie może Was zabraknąć!
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: To będzie ostatnia reklama. Rodzice, kotociaki zapraszają wasze dzieciaki. 30 maja od 11 do 18 w Galerii Echo Dzień Dziecka na mrucząco. Przyjdźcie po nagrody, zdjęcia z bohaterami bajek i ekstra zabawę w kocich strefach dla każdego. Tego dnia każdy będzie frajdę. Miau! Szczegóły na galeriaecho.pl.
8: Echo. Echo. Echo odpowiada każdemu.
9: I po reklamie.

0: Kaśka Sochacka i Szum w Radiu SK, a teraz to będzie szum samolotowych silników. Chociaż w sumie to już silniki wyłączone, bo z tego co wiem, to nasza ekipa wylądowała w Hiszpanii. Zaraz się dokładnie dowiemy gdzie, chociaż kto nas słucha od rana i obserwuje w mediach społecznościowych, to już wie. No właśnie, odlot ściśle tajny już taki tajny nie jest. Nasza ekipa porankowa, Jankes, Kama i Wiktor, a także grupa naszych słuchaczy wylądowała. No to teraz się spróbujmy połączyć. Halo, halo, panie Jankes, pani Kamo, panie Wiktorze, czy wy tam jesteście i gdzie jesteście, powiedzcie.
1: Panie i panowie, uwaga, gdzie jesteśmy?
2: Malaga!
1: Słuchajcie, tak fantastycznej ekipy się nikt nie spodziewał, jest naprawdę cudownie.
3: No właśnie, w samolocie było dosyć ciekawie, było śpiewane.

0: co było śpiewane, przepraszam?
1: Barka.
0: Orki z Majorki były śpiewane, Barka była śpiewana i przede wszystkim było klaskanie, oczywiście zaraz po wylądowaniu. Czyli jednym słowem mamy mocno imprezową ekipę, która potrafi się bawić i oczywiście będziecie mogli to zobaczyć na naszych socialach eskowych.
2: Wszystko widać, wszystko czuć, jest naprawdę fantastycznie, temperatura no taka w okolicach 30, jest idealnie, jedziemy dalej, kontemplować, patrzeć, czuć, co się dzieje tutaj w okolicy, jest naprawdę cudownie, prawda?
3: Nie wiem, czy oni tu mają żużel, ale w ten weekend jeździ Falubas i Stalgorzów.
2: Tym razem ja nie mówiłem o Speedwayu, powiedział Wiktor. Słuchajcie, no jesteśmy podekscytowani całą sytuacją. Sytuacją jest naprawdę cudownie.
0: No to co, gotowi na kolejny etap naszej podróży, czyli jazdę do hotelu All Inclusive?
4: Oczywiście!
2: Mamy pytanie do naszych słuchaczy, czy w ogóle, czy za kimś już tęsknicie, czy nie?
1: Nie!
0: I ważniejsze pytanie, kto pierwszy będzie w basenie?
4: Ja!
5: Kuba!
0: Mamy to w takim razie. My się bawimy świetnie, mam nadzieję, że wy również. Oglądajcie to wszystko oczywiście na naszych eskowych socialach.
6: Tak, tak, a my się też świetnie bawimy, naprawdę. No słuchajcie, no trzeba brać udział w naszych konkursach, naszych zabawach, potem można przeżyć przygodę życia jak nasi słuchacze w ten weekend w Maladze. Będziemy się jeszcze na pewno w ten weekend wielokrotnie słyszeć, łączyć się, zaglądajcie na nasz Instagram między innymi, a tymczasem Katy Perry, Legendary Lovers.

0: Mam nadzieję, że u was wszystko ok. No musi być ok, skoro weekend się zaczyna. Robin Schulz i James Blunt, ok, na antenie Radia SK. Michał Hanczak z tej strony. Pytałem was w kontekście tego slacklinera, czyli tego człowieka, który chodzi po linie w ekstremalnych warunkach. Niedługo w niedzielę ma w Warszawie iść 180 metrów nad ziemią po linie między Pałacem Kultury a jednym z drapaczy chmur. Co wy ekstremalnie szalonego planujecie zrobić w ten weekend? I Łukasz skradł moje serce swoją głosówką.
1: Co szalonego próbuję zrobić w ten weekend? Mając trójkę dzieci, dokonać 10 godzin niczym niezmąconego, nieprzerwanego snu.
0: To też jest moja największa fantazja łóżkowa. Wyspać się we wszystkich możliwych pozycjach.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
8: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
9: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki.

0: Za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
6: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
5: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
7: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
8: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
9: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
11: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
17: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
18: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
19: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims na antenie Radia SK. Ja was pytam, co ekstremalnego szykuje wam się w ten weekend? Asia nagrała głosówkę na Messengerze SK.
1: Razem z mężem ruszamy na prawdziwy Eurotrip samochodem i może nie byłoby w tym nic hardkorowego, gdyby nie to, że zabieram ze sobą trójkę dzieci w wieku 3, 7 i 10 lat oraz teściową. Przed nami 5 krajów. Założyliśmy się z mężem, na którym etapie wycieczki będziemy żałować tego pomysłu. Trzymajcie kciuki, bo mój mąż mówi, że jeszcze w Polsce. Ja obstawiam, że uda nam się zobaczyć chociaż 2 kraje.
0: O, Aśka, powiem ci, że rzeczywiście to jest ekstremalne wyzwanie przed wami. Jedno jest pewne. Ktoś na pewno przekroczy czyjeś granice.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Czujesz ten rytm? Na basenach tropikalnych temperatura rośnie do maksimum podczas młodzieżowej środy. To czas na świetną zabawę na zjeżdżalniach i chill w specjalnej, niższej cenie. A gdy nadchodzi weekend, podkręcamy atmosferę. Każdy piątek to muzyczny piątek pod palmami. Czekają liczne atrakcje, muzyka z DJ-em, konkursy i koło fortuny z nagrodami. Baseny tropikalne, najgorętszy adres w regionie. Tu lato trwa cały rok. Bilety online na basenytropikalne.pl.
5: Już 12 i 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte dzielnicy Kielczanka przy Alei Solidarności w Kielcach. Czekamy na Was 12 od 14 do 20 i 13 od 10 do 14. Przyjdź i poznaj nowoczesne osiedle tworzone z myślą o wygodzie mieszkańców. Funkcjonalne mieszkania, ciche windy, monitoring, parking podziemny i świetna lokalizacja. Tylko podczas dni otwartych czekają super atrakcyjne rabaty. Dzielnica Kielczanka, Aleja Solidarności 20A, lokal numer 3. Zamieszkaj po swojemu.
6: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
7: Ja? Nie!
6: Jak to?
7: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów, nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.

uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów, nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.

0: jubilerze Skorpion znajdziesz wyjątkową biżuterię, która podkreśli wagę każdej uroczystości. Złote i srebrne łańcuszki, medaliki, pierścionki zaręczynowe i obrączki ślubne. Elegancja, jakość, tradycja. Jubiler Skorpion. Podaruj bliskim coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienie na całe życie. Zapraszamy do naszych salonów. Skorpion. Biżuteria z sercem.
1: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Komputronik w galerii Korona Kielce. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze? Za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Komputronik. Znajdziesz nas w galerii Korona Kielce.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Najwyższa pora sprawdzić, które ulice w Kielcach najlepiej o tej porze omijać. I oczywiście przede wszystkim jest to ulica Łódzka, 1 Maja, Jesionowa i też Zagnańska. Poza tym warszawska miejscami też będzie się korkować. Większy ruch mamy oczywiście w samym centrum i w okolicach Kadzielni.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: Jest 16. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Pracownik polskiej grupy zbrojeniowej został zatrzymany przez polskie służby. Mężczyzna usłyszał zarzut szpiegostwa na rzecz obcego państwa. Informację przekazał w mediach społecznościowych wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Więcej o tym nasz reporter Bartosz Łojewski.
8: Z informacji przekazanych przez szefa MON wynika, że do zatrzymania doszło 27 maja. W rękach służb Polak, pracownik polskiej grupy zbrojeniowej. Na razie nie wiadomo jednak, o który konkretnie zakład PGZ chodzi. Sąd okręgowy w Poznaniu zdecydował już o 3-miesięcznym areszcie dla zatrzymanego.
7: A za szpiegostwo grozi od 8 lat więzienia do dożywocia. Nie miał w organizmie zabronionych substancji. Są nowe informacje od śledczych w sprawie podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Prokuratura ma już opinię po badaniach toksykologicznych 57-latka.
9: W organizmie mężczyzny nie stwierdzono alkoholu, leków ani innych substancji psychoaktywnych, które mogłyby choćby potencjalnie wpływać na przebieg zdarzenia.
7: Mówi Bartosz Kilian z prokuratury w Sosnowcu. Wysokie ceny truskawek na początku sezonu nie są niczym nowym. Na rynkach hurtowych i giełdach kosztują od 15 do 20 zł za kilogram. W mniejszych sklepach nawet do 25 zł. Chętnych mimo wszystko nie brakuje.
10: Można zrobić z nich koktajl, można zrobić z nich super ciasto. Bardzo zdrowe, dużo witaminy C.
11: A szejki, uwielbiam truskawkowe.
7: Powiedzieli nam mieszkańcy Katowic.
12: SK Kielce News.
6: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. Pierwsza w historii pracownia rezonansu magnetycznego. Szpital w Czerwonej Górze doczekał się pracowni za 11 milionów złotych, a to nie wszystko. W placówce zakończono pierwszy etap modernizacji oddziału urologicznego.
13: Im więcej mamy węzłów sanitarnych, tym lepiej pacjent będzie mógł się leczyć bez powikłań w związku z pobytem w szpitalu. Chodzi mi o zakażenie wewnątrzszpitalne.
6: Mówi dyrektor szpitala Józef Slejman. Kielczanie, zadbajcie o siebie z programem Moje Zdrowie. Przyjdźcie na bezpłatne badania do przychodni przy Żelaznej 35.
14: Rzuć na luz.
15: W Radiu SK.
16: Dwie minuty po godzinie 16. Mam nadzieję, że weekend rozpoczynacie. Ja rozpoczynam go razem z wami, wrzucając na luz. No dzisiaj solo, bez Kasi Węsierskiej, ale za chwilę ktoś do mnie dołączy. I tej postaci się chyba nie spodziewacie. Hanczak, zapraszam. A skoro wchodzimy w weekend, to za chwilę ktoś wejdzie w nowych butach, bo to będzie prezent i dla mamy, i dla dziecka. Szczegóły na sk.pl. No i oczywiście wejdziemy w rytmie najlepszych hitów na czasie. Homewrecker, Sombr, za chwilę teraz Majestic i Bon AM, Rasputin.

0: Blu dabadi dabadaj, komu przypomniały się czasy jakiejś kolonii i tak dalej. I teledysk z tymi niebieskimi ludzikami, Eiffel 65 na antenie Radia SK. Zostańmy przy animacjach w takim razie. Muszę wam kogoś przedstawić, słuchajcie. No, trochę mam tremę, ale w sumie to ten ktoś powinien się bardziej stresować niż ja. Wiecie, co jest po weekendzie? Po weekendzie jest Dzień Dziecka, a w czerwcu poza tym jest premiera Toy Story 5. I te dwie okazje to są bardzo dobre okazje, żeby uruchomić nową stację radiową. I ona już działa w internecie, między innymi w naszej mobilnej apce. To jest SK Toy Story Radio. Wyjątkowa stacja radiowa, która jest taką stacją nadającą spokoju dziecięcego. I to jest stacja skierowana do dzieci, do dorosłych, no w sumie do wszystkich, którzy czują się też dzieckiem, bo tam oprócz muzyki z filmów Disneya i Pixara są też wejścia antenowe, bo to jest normalna stacja radiowa. Tylko nie do końca normalni ludzie ją prowadzą, bo prowadzą je te audycje zabawki. A głosami tych zabawek są ludzie, których między innymi znacie z filmów Toy Story, ale też z anteny Radia SK. I teraz właśnie chciałbym wam przedstawić moje animowane alter ego, czyli takiego pluszowego labradora, biszkoptowego. A w sumie to blabladora, bo on strasznie dużo gada. A bawi się Hany. I teraz on będzie szczekał na antenie i się wam przedstawi w całości. No to co, śmigaj w takim razie. Antena jest twoja, możesz na chwilę wyskoczyć na tą prawdziwą, dużą antenę w Radiu SK. Proszę bardzo.
1: Przy mikrofonie gadający pies. No taki zabawkowy, pluszowy blablador, co bawi się Hany. Cześć! Czy ktoś słucha mnie teraz może z rodzicami w samochodzie? Ja uwielbiam jeździć na wycieczki, a zaraz lato, wakacje i pojedziemy w nie jedną podróż. O ile dzieci nas zabiorą. Wycieczki są super! Doszczekane na maksa!
2: SK Toy Story Radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia SK!
0: No i wszystko zostało powiedziane, słuchajcie. Bawcie się doskonale, włączajcie sobie w podróży albo gdziekolwiek jesteście. SK Toy Story Radio w naszej apce i na naszej stronie. No i świętujcie Dzień Dziecka choćby zaraz.
2: Radio SK. Autopromocja.
4: Legenda. Powróciła. W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
5: SK Live. Remix.
4: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22 stery przejmuje sam on.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Live Remix już w piątek po 20.
7: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Masz głowę pełną pomysłów? Lubisz tworzyć, testować, konstruować? Na Politechnice Świętokrzyskiej przyszłość planujesz sam.
13: Zbudowałem drona.
14: Programuję dla najlepszych firm.
12: Brzmi dobrze? Dołącz do nas i zacznij swoją przygodę. Tu w Kielcach. Rekrutacja trwa. Odwiedź stronę tu.kielce.pl i wybierz dobry kierunek na Politechnice Świętokrzyskiej.
15: A co dzieciaki tam robią?
16: Skaczą z radości, bo obiecałam im urodziny w parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo.
15: I to nie jest za droga opcja?
16: Tańsza niż w domu. Od dzisiaj aż do końca roku szkolnego organizacja urodzin już od 590 zł. Są trzy pakiety do wyboru, a my mamy luz.
15: Więcej na happyjumper.pl.
16: Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697-155-155. Halo, halo Kielce! Już 30 maja zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka z zespołem Kielce. Od godziny 10 na parkingu sklepu Stefan przy ulicy 1 Maja 191 czekać będą gry, zabawy, konkursy, dmuchaniec, malowanie twarzy, warsztaty balonowe i dekorowanie ciastek, grill. Mnóstwo atrakcji i uśmiechu dla całych rodzin. Nie może was zabraknąć! Dzień Dziecka z zespołem Kielce 30 maja, start godzina 10, parking sklepu Stefan, ulica 1 Maja 191. Zespołem Kielce, jakość wyższa od ceny.
17: Co ty taki zakręcony?
18: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
17: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktycznie.

0: zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
1: Co? Tak szybko?
0: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
1: Czekaj!
0: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na typ.pl.
1: Kielce, Zagnańska 27.
0: Typ Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
2: Szukasz miejsca na wyjątkową, romantyczną kolację?
3: Odkryj restaurację Essence w hotelu Odyssey pod Kielcami. Miejsce, gdzie smak łączy się z magią chwili.
2: Wyśmienite dania i subtelna muzyka. To tu rodzą się najpiękniejsze wspomnienia.
3: Idealna randka, wyjątkowa rocznica, a może spontaniczna chwila tylko we dwoje. Restauracja Essence sprawi, że każdy wieczór stanie się niezapomniany.
2: Zarezerwuj stolik już dziś. Restauracja Essence w hotelu Odyssey. Elegancja, smak i muzyka, która podkreśla każdą chwilę.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Drift Open wraca i wchodzi w nową erę. Od 28 do 30 maja legendarny Tor Kielce zamieni się w centrum driftingowych emocji. Międzynarodowi zawodnicy, widowiskowe pojedynki i kultowy odcinek Green Hell. Nowa jakość organizacji, drift taxi, food trucki, strefa Petrolheads Unite i 3 dni motoryzacyjnego widowiska dla prawdziwych fanów adrenaliny i samochodów. Bilety już od 50 zł. Drift Open 2026. Inauguracja sezonu na Torze Kielce. Tego nie da się opisać, to trzeba przeżyć. Poleca Radio SK.
6: I po reklamie.

0: I trwa cały tydzień, słuchajcie, bo tak naprawdę codziennie po południu opowiadacie swoje przygody, swoje historie związane z mamami. Na SK.pl była na przykład Ela. Dzień dobry, Elu, witam cię serdecznie. To będzie podróżnicza opowieść.
1: Tak, tak, zdecydowanie.
0: Gdzie to się wszystko zdarzyło?
1: To się zdarzyło w Grecji.
0: Mhm, no to opowiadaj, co się zdarzyło. Mnie ta historia rozbawiła, ale mam też pewne wątpliwości, więc najpierw opowiedz.
1: Poleciałyśmy razem z moją mamą do Grecji, miałyśmy jedną wspólną walizkę, odebrałyśmy ją i w hotelu okazało się, że nie jest to nasza walizka i w środku są same ciuchy jakiegoś starszego pana.
0: Bęk. To jest koszmar, którego się zawsze boję, że ktoś zabierze moją walizkę, bo będą identyczne na przykład, a ja wyląduję z cudzą. No i teraz co się wydarzyło dalej, bo to jest jakby też clue tej historii.
1: Moja mama jest szaloną kobietą i wymyśliła, że oczywiście my poszłyśmy, kupiłyśmy sobie ciuchy, no bo nie miałyśmy totalnie w tym chodzić, ale wymyśliła, że każdego dnia musimy mieć jakiś element z garderoby z tej walizki na sobie.
0: Czyli chodziłyście po Grecji w tych męskich ciuchach?
1: No.
0: Na przykład? W czym wystąpiłaś?
1: Były takie stare trepy, takie buty, takie...
0: Dobrze, że cały czas, Ela, opowiadasz o tym, co było w walizce. Nie wyzwałaś mnie właśnie, mam nadzieję. Dobrze, tak. Dobrze, super. Powiem ci tak, ja mam taką wątpliwość, czy ten człowiek, którego walizkę wy zajumałyście, a on wziął waszą prawdopodobnie, czy też chodził w sukienkach na przykład ładnych, letnich po Grecji. Obawiam się, że nie. I pewnie...
1: Nie chcę sobie tego wyobrażać.
0: Pewnie mogłoby się to inaczej zakończyć, ale dobrze. No historia z mamą szaloną, super. Fajnie jest mieć szaloną mamę, która niczego się nie boi, niczym się nie przejmuje. Pozdrawiamy wszystkie mamy, bo one są super bohaterkami oczywiście przez cały rok, a nie tylko w Dzień Matki. A dla ciebie, Ela, po pierwsze, 500 na buty do wydania w sklepach Wojas i na wojas.pl i tam na pewno starych trepów nie będzie. Do tego jeszcze dorzucam pobyt dla ciebie i twojej mamy w Grand Hotelu z Tamary w Zakopanem.
1: Ekstra, mega, naprawdę dzięki.
0: Do Zakopanego samolotem nie trzeba lecieć, to przynajmniej nikt walizki wam może nie podmieni. Bawcie się dobrze, pozdrów mamę, do usłyszenia.
1: Dzięki.
0: A ja mam dla was jeszcze nowość od Bledki, już teraz wesce.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na wojas.pl.

0: Tak, właśnie wam gramy w piątkowe popołudnie. Merkan i Begin za nami, a za kilka chwil pojawi się artystka, która będzie z dedykacją dla tych, którzy szykują się na jej koncert w Poznaniu dzisiaj, czyli Sanach. No bo ona dzisiaj kolejny koncert ze swojej stadionowej trasy gra właśnie w stolicy Wielkopolski. Jak ktoś się szykuje, to za chwilę będzie mógł jeden z hitów sobie przypomnieć, tekst powtórzyć i tak dalej. Ja jednak mam nadzieję, że ci, którzy są z naszą całą ekipą daleko stąd, mają swoje walizki, już wylądowali. Myślę tu o ekipie jeskowej, która dzisiaj bierze udział w akcji Odlot Ściśle Tajny. Już nie taki tajny, no bo...
1: Panie i panowie, uwaga, gdzie jesteśmy?
2: Malaga!
0: Malaga to jest właśnie to miejsce, w którym nasi słuchacze, a także Jankę, Skama i Wiktor spędzą ten weekend. Podglądajcie na naszych socialach, co tam się dzieje. A po godzinie 17 w Radiu SK na pewno po raz kolejny się połączymy i sprawdzimy, jak to z tymi walizkami, czy ktoś już wylądował w basenie.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun

0: T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 tysięcy kilometrów. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
1: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

0: dni przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Air Fryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.

Bardzo dobra rozgrzewka przed wieczorem. Nie wiem, czy ktoś z was planuje dzisiaj jakieś w klubu wstąpienie, ale Madonna i Sabrina Carpenter i Bring Your Love brzmi doskonale, prawda? Przed 17:00 w Esce. W sumie to się dowiem, co planujecie. Po 17:00 będziemy oczywiście tradycyjnie rapowali o planach na weekend. Już można sklejać rymy i kombinować, jak te swoje plany w takiej rymowanej wersji przedstawić. No ale przez cały ten weekend my w planach mamy rozdawanie kasków, bo te kaski będą niezbędne. Zresztą zawsze są niezbędne, nawet kiedy prawo nie mówi, że trzeba je nosić, to warto je zakładać, kiedy jeździmy na hulajnodze czy rowerze. A jak już jest obowiązek, to w ogóle. No i my przez cały ten weekend i w Dzień Dziecka będziemy rozdawać wam kaski

0: Drodzy dorośli słuchacze i waszym dzieciakom oczywiście też, już można się zapisywać na sk.pl.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Zapowiada się smerfna zabawa. Dzień dziecka w Centrum Handlowym Galardia 30 maja od 11 do 19. Wśród atrakcji Wioska Smerfów, 3 mega maskotki, strefa foto, chemiczne eksperymenty, studnia życzeń, ozdabianie słodkości, sportowe wyzwania i kreatywne warsztaty. Do zdobycia zabawki i smerfne gadżety. Smerfuj z nami!
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
10: Media Markt.
9: Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt. Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Comarche. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
1: Rodzice, kotociaki zapraszają wasze dzieciaki. 30 maja od 11 do 18 w Galerii Echo Dzień Dziecka na mrucząco. Przyjdźcie po nagrodę, zdjęcia z bohaterami bajek i ekstra zabawę w kocich strefach dla każdego. Tego dnia każdy będzie frajder. Miau! Szczegóły na galeriaecho.pl.
0: Echo. Echo. Echo odpowiada każdemu.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Drift Open wraca i wchodzi w nową erę. Od 28 do 30 maja legendarny Tor Kielce zamieni się w centrum driftingowych emocji. Międzynarodowi zawodnicy, widowiskowe pojedynki i kultowy odcinek Green Hell. Nowa jakość organizacji, drift taxi, food trucki, strefa Petrol Heads Unite i 3 dni motoryzacyjnego widowiska dla prawdziwych fanów adrenaliny i samochodów. Bilety już od 50 zł. Drift Open 2026. Inauguracja sezonu na Torze Kielce. Tego nie da się opisać, to trzeba przeżyć. Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Cały czas w Kielcach mamy duży ruch. Niestety kierowcy nie nadgonicie, nie ma na to szansy. Postoicie w centrum i na obrzeżach naszego miasta. Oczywiście korkować się będzie ulica Łódzka, Warszawska, Żelazna. Także myślę, że cierpliwość wam się na pewno przyda.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: Minęła 17. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Zarzuty szpiegostwa i areszt dla pracownika Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Został zatrzymany 2 dni temu na zlecenie Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa.
6: To jest oczywiście...

0: podejrzenie, ale ten zarzut jest na tyle mocny, że sąd postanowił aresztować podejrzanego na 3 miesiące.
1: Mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, a za szpiegostwo mężczyźnie grozi od 8 lat więzienia do dożywocia. Łódź przejmują najwięksi influencerzy, social media i sztuczna inteligencja. Już dziś w EC1 wystartował festiwal Sea Bloggers 2026, a w programie m.in. prelekcja Michaliny Pinińskiej Dobre i złe praktyki na Instagramie w 2026 roku.
2: Michalina opowie o dobrych i złych praktykach na Instagramie. Jest to też darmowe dla wszystkich, nie tylko dla uczestników Sea Bloggers. Michalina ma ogromną wiedzę, jeżeli chodzi o Instagrama, więc tutaj naprawdę będzie można bardzo dużo skorzystać z tego.
1: Powiedziała nam Kamila Krus z Sea Bloggers, a początek spotkania o 18 w Mediatece Memo. Iga Świątek zameldowała się w czwartej rundzie Roland Garros po wygranej z Magdą Linet w polskim pojedynku w Paryżu. Mecz zaczął się jednak niespodziewanie od prowadzenia Linet 2-0.
3: Magda miała bardzo fajny pomysł na ten mecz, bardzo tak ofensywnie zagrała, kracała wymiany. No widać było, że taka jest nastawiona na to, żeby Igę wybijać z uderzenia.
1: Ocenia Michał Chojecki z redakcji sportowej Super Expressu.
4: SK Kielce News.
5: Wiktoria Kmiecik, zapraszam. Nietypowe paczki trafią do dzieci leczących się w Kielcach. O wyjątkowej akcji na Dzień Dziecka mówi rzecznik świętokrzyskich terytorialsów Daniel Woś.
6: Prezenty są spersonalizowane, ponieważ już wcześniej w kontakcie z pracownikami, z tymi dzieciaczkami. Mamy jeszcze coś więcej od siebie.
5: Akcja mundurowych ma wywołać uśmiech na twarzach najmłodszych w tym trudnym dla nich czasie. Drugi weekend Go Festiwalu startuje. Już jutro kielecka wietrznia zamieni się w prawdziwy raj dla małych i dużych odkrywców. W programie m.in. pokazy starożytnego hutnictwa w wykonaniu ludzi ognia i żelaza.
4: Wrzuć na luz.
7: Wrzuć na luz.
4: Wrzuć na luz.
7: Na luz.
8: Kasi dzisiaj ze mną nie ma, ale ona zawsze mówi o tej porze, że to Międzynarodowa Godzina Szczęścia. Ja się absolutnie pod tym podpisuję. No mam nadzieję, że zaczęliście już weekend 3 po 17 i że choć ten hit nazywa się Nie ucieknę, to wy już uciekacie z pracy. No to już czas najwyższy, naprawdę. Michał Hanczak, zapraszam. Za chwilę rapujemy o planach na weekend.

Shakirę mieć jako support, no powiem szczerze, że to jest gruba rzecz. 14 minut po godzinie 17 to jest Radio SK oczywiście. Zwykle z Kasią w piątki i z wami rapujemy o planach na nadchodzący weekend i dzisiaj nie będzie inaczej. No dobra, jest jedna różnica, Kasi nie ma, więc ja będę najpierw solo o swoim weekendzie, ale mam nadzieję, że za chwilę wy dołączycie i nagracie swoje głosówki na Messengerze Radia SK. To jest bardzo prosta sprawa, naprawdę. Wystarczy, żeby chociaż troszkę się to rymowało, no mogą być dwie linijki. Ja za chwilę dwie linijki będę rapował. Wystarczy. O tym, co się u was dzieje w ten weekend, jakie są plany, nawet jeżeli są najbardziej przyziemne na świecie, to też o nich rymy jakieś ułożyć można. Nagrywacie to jako głosówkę na Messengerze Eski, ja to za chwilę dostaję, montuję, miksuję z podkładem.

0: No i mamy hit, który leci w świat. A do tego jeszcze można zgarnąć eskowe gadżety. Także zapraszam. No dobra, no to tyle gadania. Czas wyrapować o moich planach co nieco. Spróbuję się wbić w rytm. Pod Wawel ruszam do Grodu Kraka. Koncert Zapieksy. Przygoda jakaś. A jaka, to już wam nie powiem. No dobrze, to w takim razie zachęcam was do tego, żebyście poszli w moje ślady, to znaczy niekoniecznie spędzali weekend w Krakowie, ale żebyście wyrapowali o swoich planach na Messengerze Eski. Proste, naprawdę. Jeszcze gadżet można zgarnąć i sławę, i popularność, obecność na antenie Eski. Niektórzy mogą o tym tylko pomarzyć.
1: Radio Eska. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Gips nie przestaje zaskakiwać.
3: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata,
4: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
5: Przedłużyć lato jeden dzień.
3: Głosujecie na SKP.

0: Viacej. Zapraszam. Michu Sapkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Przez ostatnie 3 lata dzięki projektom Wojewódzkiego Urzędu Pracy ponad 2300 mieszkańców i 1100 świętokrzyskich pracodawców skorzystało z usług rozwojowych. Dyrektor WUP Aleksandra Marcinkowska.
5: Aby sprostać rosnącym wymaganiom pracodawców, niezbędne jest uczenie się przez całe życie. Szkolenia, kursy zawodowe i studia podyplomowe to najskuteczniejsze metody podnoszenia kwalifikacji. Dostępność do usług rozwojowych zwiększyła się dzięki dofinansowaniom z naszych projektów. W lipcu rusza ich druga edycja. Może z nich skorzystać kolejne 13 tysięcy osób.
4: 8 czerwca w Targach Kielce odbędzie się konferencja podsumowująca dotychczasowe efekty oraz inaugurująca nowe projekty pod hasłem Region Przyszłości, Kompetencje i Rozwój. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Zapowiada się smerfna zabawa. Dzień Dziecka w Centrum Handlowym Galardia 30 maja od 11 do 19. Wśród atrakcji Wioska Smerfów, 3 mega maskotki, strefa foto, chemiczne eksperymenty, studnia życzeń, ozdabianie słodkości, sportowe wyzwania i kreatywne warsztaty. Do zdobycia zabawki i smerfne gadżety. Smerfuj z nami!
7: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
8: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: Stop! Kto tu pachnie truskawkami? Zespołem Kielce! Mamy prawdziwy truskawkowy zawrót głowy. Bułka z truskawkami? Biorę! Ciasto jogurtowe z truskawkami? Oj, będzie dokładka! Torcik z truskawkami? Cudo! I pierogi z truskawkami i twarogiem? Ech! Smak lata? To zespołem Kielce truskawkowy zawrót głowy. Padaj, zanim wszystko zniknie. Dostępne w sklepach zespołem i dobrych sklepach spożywczych. Zespołem, jakość wyższa od ceny.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: To będzie ostatnia reklama. To gdzie w tym roku planujesz urodzinki Antosia? W Happy Jumper od dzisiaj aż do końca roku szkolnego cena za pakiet już od 590 zł. Wyjdzie taniej niż w domu, dzieci będą zachwycone, a ja będę miała zero sprzątania. Park trampolin mówisz? Happy Jumper? Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. www.happyjumper.pl. Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
14: I po reklamie.

0: Tańczycie trochę, czy nie macie siły po całym tygodniu? Oskar Sims, no ostatnio tak tańczył na jednym z koncertów razem z mikrofonem, że tym mikrofonem walnął sobie w zęby i jedynka się ukruszyła, czym się Oskar Sims chwalił w cudzysłowie na swoich socialach, ale już problem zażegnany, dentysta uratował sprawę i piękny uśmiech Oskar ma już na ten weekend. Także pozdrawiamy Oskara, uważnie trzeba z tym mikrofonem. To jest też rada dla was, ponieważ wy jesteście młodymi, zdolnymi raperami, o czym za chwilę się wszyscy przekonamy. No i jak będziecie z Majkiem gdzieś po scenach szaleć, to musicie naprawdę uważać. Dobra, to zaczynamy w takim razie od rapsów waszych. Mam sporo ich, ledwo zdążyłem z tym montażem, ale się udało. Konrad rozpoczyna o planach na weekend.
1: Weekend będzie strasznie przerąbany, domek narzędziowy będzie stawiany, kupa gwoździ będzie kupiona. Czy moja żona będzie zadowolona?
0: Nie no, ja myślę, że żona to będzie gwoździem programu, jeśli chodzi o ten weekend. No chyba, że jednak nie będzie miała humoru i wbije ci w szpilę zamiast gwoździa. No dobra, to może Ania o planach?
2: SK to radio właśnie moje. Jutro wyruszam na Międzyzdroje.
0: Piękny plan. Pięknego słońca w takim razie życzę. No to jeszcze Adam.
3: Ja dziś nic nie planuję, bo żona dobrą kiełbachę dla mnie grilluje.

0: Oj, tak trzeba żyć. Pozdrowienia dla żony. Dla kiełbaski oczywiście też. Mimo, że prognozy są średnie, to jednak przecież Polska grillem stoi pod koniec maja, prawda? Jeszcze jeden dowód na to od Asi.
1: I nadchodzi piękna chwila. Odpalamy grilla.
0: To uważam powinien być dżingiel. Pozdrowienia dla was. Piękne rapsy to były. Gadżety eskowe do was frunął, a tymczasem Beyoncé i Halo. 17.31.

0: Ta nowość to chyba najlepszy dowód na to, że weekend zaczyna się w Radiu SK. Więcej takich klimatów już dzisiaj wieczorem w SK Live Remix, a to oczywiście Urzel. A może nie to takie oczywiste, bo to w sumie nowość. Moving to the Sun wam zagrałem. No my teraz właśnie w kierunku słońca będziemy sobie wyobrażać, że im tego słońca nie brakuje, bo zaczął się odlot ściśle tajny. Nasza ekipa, Jankę, Skama, Wiktor, ale też mnóstwo naszych słuchaczy, którym się poszczęściło w tej zabawie, polecieli rano do Malagi, jak się okazało. No i są już na miejscu, łączymy się ponownie z naszą ekipą. Buenas tardes, jakoś tak? Nie wiem, może jeszcze policzcie jakoś tam od jednego chociaż do trzech po hiszpańsku, coś już umiecie? Halo?
1: Uno, dos, tres.
2: Dobrze powiedziałeś, meldujemy się w hotelu, jest z nami nasza przewodniczka cudowna Ania, która od 35 lat po hiszpańsku się witaj.
3: Buenos dias.
2: No, tutaj właśnie mieszka. Aniu, cieszymy się, że z nami jesteś. Opowiadaj o tym miejscu, gdzie wylądowaliśmy.
3: Ja też się cieszę, że was widzę. Bardzo dużo Polaków mamy ostatnio tutaj, coraz więcej. Miejsce fajne, klimat fajny, wypoczywać można. Tego samego dnia można pojeździć na nartach w górach Sierra Nevada i popalać się na plaży.
4: Ale Ania, ty odpowiedz na najważniejsze pytanie. Co tu można zjeść?
2: O.
3: Koniecznie rybki, koniecznie smażone sardelki, bo to jest to, czego oni tutaj najwięcej jadają. Tak dużo się tego tutaj jada, że mieszkańcy innych miast, mieszkańców Malagi nazywają sardelami. Sardela. Jesteś z Malagi, jesteś sardela.
1: I drugie najważniejsze pytanie, dlaczego nie sangria do picia?
3: Bo lepsze, mniej cukru ma tinto de verano, tak? Wino zmieszane, czerwone wino zmieszane z orężadą. To jest zawsze
5: bezalkoholowe, oczywiście.
1: Cały czas rozmawiamy o orężadzie bezalkoholowej.
5: Tak. O, dobrze. Czyli, a poza tym woda, tak? Woda, nawadniamy
3: koniecznie,
5: się.
3: Koniecznie trzeba pić wodę, no bo średnia temperatura roku to 20 stopni. To już mówi samo za siebie, prawda? Że jest bardzo, bardzo ciepło, a kiedy ciepło, trzeba się nawadniać.
4: Oj, zdecydowanie. Bardzo ci dziękujemy, Aniu, za tą piękną opowieść o miejscu, w którym jesteśmy. A
3: polecam. Polecam i miejsce, i zwiedzanie.
4: Jesteśmy w Maladze, meldujemy się w hotelu, a za momencik meldujemy się na basenie.
0: O, właśnie, takim to dobrze. Wszystko można podglądać na naszych mediach, w naszych mediach społecznościowych, chociażby na Instagramie Radia SK. Polecam oczywiście serdecznie. Jeszcze dzisiaj się na pewno usłyszymy z naszą ekipą, może właśnie z tego basenu. Kurczę, no jak ja bym chciał być sardelą, no. No ale jestem co najwyżej życiowym serdelem.
6: Autopromocja. Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
7: Odpalamy SK Toy Story Radio.
8: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
9: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
10: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
9: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
11: Już chwileczkę, bez paniki.
7: SK Toy Story Radio.
12: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy...
14: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Uwaga, uwaga! Sportowe wyzwanie na finisz funduszowego maja w Świętokrzyskiem. W niedzielę 31 maja wskakuj w buty i stań na starcie Świętokrzyskiego Biegu Europejskiego. Startujemy o 11 spod Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i biegniemy 5 km przez miasto Legionową w stronę Stadionu Leśnego i z powrotem. Na mecie czekają medale i nagrody dla najlepszych. Poczuj sportowe emocje, sprawdź się i pokaż, na co cię stać. 31 maja, godzina 11.

0: Świętokrzyski Bieg Europejski. 5 km czystej adrenaliny. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
1: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
2: Sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
4: Czujesz ten rytm? Na basenach tropikalnych temperatura rośnie do maksimum podczas młodzieżowej środy. To czas na świetną zabawę na zjeżdżalniach i chill w specjalnej, niższej cenie. A gdy nadchodzi weekend, podkręcamy atmosferę. Każdy piątek to muzyczny piątek pod palmami. Czekają liczne atrakcje, muzyka z DJ-em, konkursy i koło fortuny z nagrodami. Baseny tropikalne, najgorętszy adres w regionie. Tu lato trwa cały rok. Bilety online na basenytropikalne.pl.
5: Są chwile, które zostają z nami na zawsze. Pierwsza komunia, bierzmowanie, zaręczyny, ślub. W takich momentach liczy się symbol. W jubilerze Skorpion znajdziesz wyjątkową biżuterię, która podkreśli wagę każdej uroczystości. Złote i srebrne łańcuszki, medaliki, pierścionki zaręczynowe i obrączki ślubne. Elegancja, jakość, tradycja. Jubiler Skorpion. Podaruj bliskim coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienie na całe życie. Zapraszamy do naszych salonów. Skorpion. Biżuteria z sercem.
6: Rodzice, kotociaki zapraszają wasze dzieciaki. 30 maja od 11 do 18 w Galerii Echo Dzień Dziecka na mrucząco. Przyjdźcie po nagrodę, zdjęcia z bohaterami bajek i ekstra zabawę w kocich strefach dla każdego. Tego dnia każdy będzie frajdę. Miau! Szczegóły na galeriaecho.pl.
7: Echo. Echo. Echo odpowiada każdemu.
8: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Komputronik w Galerii Korona Kielce. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze? Za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Komputronik. Znajdziesz nas w Galerii Korona Kielce.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Drift Open wraca i wchodzi w nową erę. Od 28 do 30 maja legendarny Tor Kielce zamieni się w centrum driftingowych emocji. Międzynarodowi zawodnicy, widowiskowe pojedynki i kultowy odcinek Green Hell. Nowa jakość organizacji, drift taxi, food trucki, strefa Petrolheads Unite i 3 dni motoryzacyjnego widowiska dla prawdziwych fanów adrenaliny i samochodów. Bilety już od 50 zł. Drift Open 2026. Inauguracja sezonu na Torze Kielce. Tego nie da się opisać, co trzeba przeżyć. Poleca Radio SK.
11: I po reklamie.

0: Maciej Musiałowski i jego Flora, jakkolwiek to brzmi. Przed godziną 18 na antenie Radia SK za chwilę stery przejmie Michu Sapkowski, no i zagra wam gorącą dwudziestkę, czyli wasze ulubione hity, ale też nowości. Podejrzałem, że będzie na przykład coś nowego od Ariany, albo Bibi Rexy i Davida Getty, albo Blanki. Ale już więcej nie będę mówił, bo będzie na mnie zły. Także Michu Sapkowski za chwilę w Radiu SK, a ja zamieniam się w swoje animowane alter ego, czyli Blabladora Hanego i zmykam do innej stacji radiowej. Nowej stacji radiowej, która nazywa się SK Toy Story Radio. Powstała w naszej mobilnej apce i na stronie. I to jest stacja skierowana do wszystkich, którzy są dziećmi, ewentualnie czują w sobie dziecko, bo tam, no tam prowadzimy takie specjalne audycje prosto z pokoju zabawek i zabawkami jesteśmy. Posłuchajcie, do usłyszenia właśnie tam. No to Michał Hanczak, dobrego weekendu.
1: I będziemy tam wszyscy razem.
2: SK Toy Story Radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Już 12 i 13 czerwca zapraszamy na Dni Otwarte Dzielnicy Kielczanka przy Alei Solidarności w Kielcach. Czekamy na Was 12 od 14 do 20 i 13 od 10 do 14. Przyjdź i poznaj nowoczesne osiedle tworzone z myślą o wygodzie mieszkańców. Funkcjonalne mieszkania, ciche windy, monitoring, parking podziemny i świetna lokalizacja. Tylko podczas Dni Otwartych czekają super atrakcyjne rabaty. Dzielnica Kielczanka, Aleja Solidarności 20A, lokal numer 3. Zamieszkaj po swojemu.
2: Uwaga, uwaga! Sportowe wyzwanie na finisz funduszowego maja w Świętokrzyskiem. W niedzielę 31 maja wskakuj w buty i stań na starcie Świętokrzyskiego Biegu Europejskiego. Startujemy o 11 z Podwojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i biegniemy 5 km przez miasto, legionową w stronę Stadionu Leśnego i z powrotem. Na mecie czekają medale i nagrody dla najlepszych. Poczuj sportowe emocje, sprawdź się i pokaż, na co cię stać. 31 maja godzina 11, Świętokrzyski Bieg Europejski. 5 km czystej adrenaliny. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
3: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę. Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
2: Ja? Nie.
1: Jak to?
0: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
3: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki Hot Grill

0: Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Dziś wieczorem w Kielcach około 15 stopni, bez opadów deszczu, ale wciąż z mocnym wiatrem. Jaka pogoda w weekend? W sobotę do 15 stopni może być deszczowo i momentami wietrznie. W niedzielę do 20 bez deszczu, tak wynika z najnowszych map pogodowych.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: Jest 18. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Prezydent USA Donald Trump zwołał spotkanie w Białym Domu. We wpisie w mediach społecznościowych zapowiedział, że chodzi o ostateczną decyzję w sprawie Iranu. Jasno wskazuje też, że cieśnina Ormus musi być natychmiast otwarta. Mieszkańcy wrócili do swoich domów, ale policja w każdej chwili może zarządzić kolejną ewakuację. To w okolicy miejscowości Międzyleś pod Warszawą, gdzie od wczoraj płonie las. Ogień objął już około 300 hektarów, a akcję gaśniczą utrudnia silny wiatr.
7: SK Sport News.
6: Oskar Pietuszewski przedłużył o 2 lata kontrakt z FC Porto. Nowa umowa obowiązuje do 2031 roku. A jutro finał Ligi Mistrzów w Budapeszcie. Piłkarze Paris Saint-Germain powalczą o obronę tytułu. Rywalem będzie Arsenal, który po raz pierwszy zagra o najcenniejszy europejski puchar. Pierwszy gwizdek o 18:00.
7: SK Kielce News.
5: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. W szpitalu w Czerwonej Górze otwarto pierwszą w historii placówkę pracowni rezonansu magnetycznego oraz zmodernizowany oddział urologii. Nowoczesne inwestycje kosztowały ponad 15 milionów złotych, z czego większość sfinansował samorząd województwa świętokrzyskiego. Spotkanie ze Strażą Miejską i darmowe słodkości. Kielecki Klub Raj zaprasza na niedzielny rodzinny festyn profilaktyczny. Więcej zdradza Jakub Grzegorzewski.
8: Konkursy z nagrodami. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w pogadance profilaktycznej.
5: Wspólna zabawa potrwa od 13 do 18.
7: Gorąca 20.
9: Ale fajnie, że jesteście. W piątek 29 maja, 18:02, czas odpalić weekend. Osiągnęliśmy go, więc gratulacja oczywiście tradycyjna. No i bardzo się cieszę, że postanowiliście spędzić ten czas z 20 najfajniejszymi numerami w Polsce, z premierami, no i ze mną przy okazji też, ale to tam nieważne. Petl, słuchajcie, Płatek Kwiatka, tak ma nazywać się nowy album Ariany Grande. Mamy go dostać 31 lipca i czy to świadczy o tym, że on będzie taki delikatny jak ten Płatek Kwiatka? No, okazuje się, że chyba nie za bardzo, bo na Instagramie Ariana opisywała go jako trochę dziki, ten album. Powiedziała, że czerpie z emocji, których wcześniej była zbyt nieśmiała lub zbyt grzeczna, by się do nich odwoływać. I tak dodając na końcu, że album będzie brzmiał jak... Jakby to przetłumaczyć? Ciul z tym? No, myślę, że domyślacie się, co ona tam powiedziała. Zapowiedź tegoż albumu w postaci singla Hate That I Made You Love Me już teraz. Ariana Grande, szanowni państwo. Michu Sobkowski, witajcie. Żadne ciul z tym.
7: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

Fever Dream, czyli Alex Warren, czyli miejsce 19 w gorącej 20 na DSK z 10. Też w duo tyle samo miejsc, bo z 11 na 20. Bledka i dwa dni. Dosłownie chwilę temu. BB Rex, a tymczasem jest w gazie, możemy śmiało powiedzieć, wspominając o tym, że ma single z Faithless, czyli New Religion. I ten numer już mogę śmiało powiedzieć, że przed nami w gorącej 20 Radio SK. A 12 czerwca, czyli za 2 tygodnie, dostaniemy od niej album Dirty Blonde, który ma być visual albumem, czyli ma być przeżyciem nie tylko muzycznym, ale również przeżyciem z gatunku wideo. Kolejna zapowiedź tegoż właśnie numeru to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajna i bardzo wpadająca ucha do ucha. Wpadająca w ucho, po polsku się mówi tak, Sobkowski. BB Rexa i David Guetta. Współpraca, bo to miałem właśnie powiedzieć. Sad Girls to jest bardzo fajna rzecz, którą wam teraz gram. Jestem ciekaw, co wy o niej sądzicie.

do ucha, podająca w ucho, po polsku się mówi tak, Sapkowski. Bibi Rexa i David Guetta. Współpraca, bo to miałem właśnie powiedzieć. Sad Girls to jest bardzo fajna rzecz, którą wam teraz gram. Jestem ciekaw, co wy o niej sądzicie.

0: bliskiej odległości od siebie. Dwa numery, w których maczał swoje muzyczne paluszki David Guetta, bo to David Guetta i Milky, czyli Just The Way You Are. Właśnie David od remix od Getty to jest dzisiejsza nowość, jedyna nowość w zestawieniu na miejscu numer 17. Na 18 tydzień temu było na 17 Kuba i Kuba, czyli Wstydnie Lato. Lato to się rozkręca. Kto z was odgadł i wiedział, że SK i Odlot Ściśle Tajny, nasz eskowy, to będzie Malaga? Bo już wiadomo, że nasi są w Maladze i z tego, co wiem, to nawet są w nie najgorszych nastrojach. Halo, halo, Kama, Wiktor Jankes, halo?
1: Dobra, Janki, uwaga.
2: Uwaga.
1: Oto już oficjalnie możemy powiedzieć, że jesteśmy w hotelu i bardzo się z tego powodu cieszymy.
0: Brawo, brawo.
1: Hotel piękny, pogoda fantastyczna, ale żeby dobrze rozpocząć naszą akcję, musimy zrobić to samo, co zrobiliśmy rok temu.
3: Tradycja nakazuje, aby zamoczyć nogę w wodzie.
1: Nawet nie tylko nogę, ale nawet 4 litery.
4: To prawda, za chwilę to zrobimy na waszych oczach i
1: uszach
4: też oczywiście, bo też to oczywiście jest w social mediach, polecamy, zapraszamy.

0: Nogę w wodzie.
1: Nawet nie tylko nogę, ale nawet 4 litery.
2: To prawda, za chwilę to zrobimy na waszych oczach i
1: uszach
2: też oczywiście, bo też to oczywiście jest w social mediach, polecamy, zapraszamy.

0: Brawo!
1: To były skoki na tak zwaną bombę. Bardzo dobrze, my Polacy potrafimy na bombę. Dobrze, brawo Michałowski, brawo, brawo, brawo!
2: No to mogę powiedzieć, że już oficjalnie odlot ściśle tajny został rozpoczęty.
0: Gratulacja! Jeśli moi kochani macie ochotę zobaczyć więcej tego, co tam się dzieje w Maladze, to oczywiście polecamy chociażby naszego Instagrama. Chce więcej, tak? Ktoś chce? To tam zapraszam. Chce więcej to również tytuł nowego numeru z projektu Enklawa. Fukaj, Liwka, już teraz premierowo.
3: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
4: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Jaki to piękny czas, kiedy się awansuje z 16 na 15. Wiktor Waligura i Dry School, czyli 4 pory roku. To miejsce 15 gorącej 20 Radia SK. Wcześniej na 16 Thomas Gray i Rumors po lekkim spadku. My jesteśmy fajni w rozdawaniu biletów. Dobrzy jesteśmy w te klocki. Czy to są zaproszenia na odlot ściśle tajne, czy może na jakieś fajne koncerty? Przypomnę, już można wbijać na sk.pl i zgłaszać swoją chęć wybrania się na koncert The Black Eyed Peas, który już dosłownie za kilkanaście dni w Warszawie w ramach Warsaw Music Festival. Ale wcześniej, bo już teraz, jeśli macie ochotę na tak zwaną last-minute'ową ze mną zabawę, czyli zgarnięcie zaproszeń do łódzkiej Atlas Areny na koncert Nio i Akona, to bardzo proszę. To wszystko dzieje się w niedzielę 31. Wejście jest od godziny 18.30. Czytam wszystko z biletu, ale kodu kreskowego nie przeczytam, żeby nie było, że to tak łatwo. Jeśli ktoś ma ochotę, to bardzo proszę, albo SMS-owo 664-402-302, albo oczywiście na Messengerze, albo głosówką, albo wcale nie głosówką. Za chwilę będzie Illenium i Ellie Goulding, czyli Don't Want Your Love, czyli awans z 18 dziś na 14.
1: Radio SK. Legenda powróciła w Radio SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
3: Halo, halo Kielce! Już 30 maja zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka z zespołem Kielce. Od godziny 10 na parkingu sklepu Stefan przy ulicy 1 maja 191 czekać będą gry, zabawy, konkursy, dmuchaniec, malowanie twarzy, warsztaty balonowe i dekorowanie ciastek, grill. Mnóstwo atrakcji i uśmiechu dla całych rodzin. Nie może Was zabraknąć! Dzień Dziecka z zespołem Kielce 30 maja, start godzina 10, parking sklepu Stefan, ulica 1 maja 191. Zespołem Kielce, jakość wyższa od ceny.
5: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
6: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Hej, co u ciebie?
9: Zapisałem się do TEB Edukacja.
8: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
9: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
8: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
9: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
8: Też bym tak chciała.
9: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Kielce, Zagnańska 27.
8: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
10: Rodzice, kotociaki zapraszają wasze dzieciaki. 30 maja od 11 do 18 w Galerii Echo Dzień Dziecka na mrucząco. Przyjdźcie po nagrody, zdjęcia z bohaterami bajek i ekstra zabawę w kocich strefach dla każdego. Tego dnia każdy będzie frajder. Miau! Szczegóły na galeriaecho.pl.
11: Echo. Echo. Echo odpowiada każdemu.
12: Wszystko brzmi lepiej
13: w harmonii.
12: Dwa głosy współgrają
13: ze sobą.
12: Przekazują z lekkością
13: trudne wiadomości,
12: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
13: betonowy mur.
12: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
13: zostać influencerką.
12: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
13: Harmonizer.
14: Drift Open wraca i wchodzi w nową erę. Od 28 do 30 maja legendarny Tor Kielce zamieni się w centrum driftingowych emocji. Międzynarodowi zawodnicy, widowiskowe pojedynki i kultowy odcinek Green Hell. Nowa jakość organizacji, drift taxi, food trucki, strefa Petrol Hetzi Ride i 3 dni motoryzacyjnego widowiska dla prawdziwych fanów adrenaliny i samochodów. Bilety już od 50 zł. Drift Open 2026. Inauguracja sezonu na Torze Kielce. Tego nie da się opisać, to trzeba przeżyć. Poleca Radio SK.
15: Już 12 i 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte dzielnicy Kielczanka przy Alei Solidarności w Kielcach. Czekamy na Was 12 od 14 do 20 i 13 od 10 do 14. Przyjdź i poznaj nowoczesne osiedle tworzone z myślą o wygodzie mieszkańców. Funkcjonalne mieszkania, ciche windy, monitoring, parking podziemny i świetna lokalizacja. Tylko podczas dni otwartych czekają super atrakcyjne rabaty. Dzielnica Kielczanka, Aleja Solidarności 20A, lokal numer 3. Zamieszkaj po swojemu.
16: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga, uwaga! Sportowe wyzwanie na finisz funduszowego maja w Świętokrzyskiem. W niedzielę 31 maja wskakuj w buty i stań na starcie Świętokrzyskiego Biegu Europejskiego. Startujemy o 11 spod Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i biegniemy 5 km przez miasto, legionową w stronę Stadionu Leśnego i z powrotem. Na mecie czekają medale i nagrody dla najlepszych. Poczuj sportowe emocje, sprawdź się i pokaż, na co cię stać. 31 maja, godzina 11, Świętokrzyski Bieg Europejski. 5 km czystej adrenaliny. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie funduszeueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
16: I po klamie.

Міністр 14 дзіч. Nie wierzę. Nie, przepraszam. A to świadczy o tym tylko, że to program na żywo, prawda? Batonikiem się zakrztusiłem. W sensie zjadłem go, wydawało mi się, że do końca, ale okazuje się, że jednak nie do końca. Na 14 Ileniu i Ellie Goulding, Don't Want Your Love w Radiu SK w gorącej 20 naszej liście hitów, a jako, że zbliża się lato wielkimi krokami, to takich letniaczków będzie coraz więcej. Takich, jakie serwuje nam między innymi Blanka, która nawet w ramach promocji wpuściła filmik, na którym śpiewa i tańczy do tego numeru razem z Seanem Paulem. No może nie, że razem, ale obok Seana Paula. To pewnie przy okazji jego koncertu, który był całkiem niedawno. Bardzo to było

takich jak jest serwowana m.in. Blanka, która nawet w ramach promocji wypuściła filmik, na którym śpiewa i tańczy do tego numeru razem z Seanem Paulem. No może nie, że razem, ale obok Seana Paula. To pewnie przy okazji jego koncertu, który był całkiem niedawno. Bardzo to było

0: zaproszenia na ten koncert Neo i Akona. No to gramy tę blankę, co? Dance to This. Bardzo proszę, premierowo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

Było na 8, jest na 13, to Dawid Podsiadło i Sezon w gorącej 20 Radia SK. Obok siebie, proszę Państwa, dziś w notowaniu dwa numery od polskich artystów, jakże różne od siebie, bo na miejscu 12 Andy Dust i Harris, to jest polska ekipa, i Zokaria, spadek z 6.

0: Elizabeth Taylor, Taylor Swift. Czyli miejsce 11 w gorącej 20 radiańska, też spadek z pierwszej dziesiątki, bo to było miejsce numer 5 tydzień temu. Coś jeszcze chciałem powiedzieć. A, że pierwsza dziesiątka, tak, już za chwilę pierwsza dziesiątka i będzie na przykład Jazzy, będzie Tame Impala i Jenny, rekordziści, bo po raz 14 w zestawieniu rekordziści oczywiście na ten moment. Będzie też Bausa, Justin Bieber, Nicki Minaj, będzie męskie granie, Teddy Swims, Gibbs, Kygo, Khalid. No i już wiecie, że warto ze mną zostać.
1: Radio SK. Autopromocja. Jak wkręcać? To

0: ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
1: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
3: Reklama. Przez ostatnie 3 lata dzięki projektom Wojewódzkiego Urzędu Pracy ponad 2300 mieszkańców i 1100 świętokrzyskich pracodawców skorzystało z usług rozwojowych. Dyrektor WUP Aleksandra Marcinkowska.
4: Aby sprostać rosnącym wymaganiom pracodawców, niezbędne jest uczenie się przez całe życie. Szkolenia, kursy zawodowe i studia podyplomowe to najskuteczniejsze metody podnoszenia kwalifikacji. Dostępność do usług rozwojowych zwiększyła się dzięki dofinansowaniom z naszych projektów. W lipcu rusza ich druga edycja. Może z nich skorzystać kolejne 13 tysięcy osób.
3: 8 czerwca w Targach Kielce odbędzie się konferencja podsumowująca dotychczasowe efekty oraz inaugurująca nowe projekty pod hasłem Region Przyszłości, Kompetencje i Rozwój. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
12: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż 2 naklejki na Brico Misie. Złap aż 2 naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
13: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk, wybór staje się prosty.
14: Zapowiada się smerfna zabawa. Dzień Dziecka w Centrum Handlowym Galardia 30 maja od 11 do 19. Wśród atrakcji Wioska Smerfów, 3 mega maskotki, strefa foto, chemiczne eksperymenty, studnia życzeń, ozdabianie słodkości, sportowe wyzwania i kreatywne warsztaty. Do zdobycia zabawki i smerfne gadżety. Smerfuj z nami!
15: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21 dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Uwaga, uwaga! Sportowe wyzwanie na finisz funduszowego maja w Świętokrzyskiem. W niedzielę 31 maja wskakuj w buty i stań na starcie Świętokrzyskiego Biegu Europejskiego. Startujemy o 11 spod Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i biegnie

0: będzie ostatnia reklama.
1: Uwaga, uwaga! Sportowe wyzwanie na finisz funduszowego maja w Świętokrzyskiem. W niedzielę 31 maja wskakuj w buty i stań na starcie Świętokrzyskiego Biegu Europejskiego. Startujemy o 11:00 spod Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i biegniemy.

0: 21 maja, godzina 11, Świętokrzyski Bieg Europejski. 5 km czystej adrenaliny. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie funduszeueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
1: I po reklamie.
2: Kielce na czasie.
3: Weronika Wawrzyk, dzień dobry, mam dla Was propozycję na wyjątkowy Dzień Dziecka. 31 maja Fly Park Kielce zaprasza na całodniową dawkę aktywnej rozrywki. Przeniesiecie się do świata dzikiej przygody.
4: Mnóstwo atrakcji właśnie w tym klimacie, przejażdżka autem w stroju prawdziwego dzikiego kota, wielka piniata tygrys, warsztaty kreatywne, modelowanie balonu, dzikie tatuaże.
3: Zaprasza Katarzyna Szymańska. Mnóstwo atrakcji z okazji Dnia Dziecka czeka na Was również przez cały weekend w Parku Rozrywki i Alei Miniatur Sabbat Krajno. Z tej okazji przygotowano tam naprawdę masę dodatkowych atrakcji. Do usłyszenia.
2: Eska. Eska.
5: Na temat tego, co działo się w poprzedniej godzinie, będzie mało, bo mamy tylko jedną nowość. To dosyć rzadka sytuacja na naszej liście hitów, ale pewnie za tydzień zostanie to nadrobione. Milky i David Guetta, czyli nowa wersja numeru Just The Way You Are, czyli remix od Getty. To jest miejsce 17, tym samym Lore i Wszystko Jedno, Wszystko Źle, poza notowaniem. Żaden numer nie zachował swojej pozycji sprzed tygodnia, więc jeśli chodzi o pierwszą trójkę, jeśli chodzi o pierwszą dziesiątkę, mamy jednak spore zmiany. Jedna z tych zmian to awans z 14 na 10. Teddy Swims, Mr. Know It All, Michu Sopkowski. Witajcie!

0: Jakie to jest dobre. A ja przypomnę, moi drodzy, że zaraz po godzinie 20 SK Live Remix na naszej antenie. Najpierw dwie godziny takich eskowych hitów, dobrze zmiksowanych, a potem State of Trance, między innymi od 22. To BB Rexha i Faithless, czyli New Religion, z 7 na 9 w gorącej 20 Radia SK. Bilety na Akona i na Neo dostał Radek. Głosówkę też w tym temacie wysłał na eskowego Messengera Michał.
1: Cześć SK, nie wiem, czy ja dobrze usłyszałem.
0: Dobrze.
1: Neo i Akon,
0: tak.
1: To jest marzenie.
0: Okay.
1: Naprawdę marzenie, żeby Akona posłuchać na scenie.
0: Aha.
1: No nie zapomnę sobie kawałków Mr. Lonely.
0: No i słuchajcie, Michał tak jeszcze przez 35 sekund wspomina i przekonuje i mówi, że to byłby super prezent na Dzień Dziecka.
1: Dzieciństwa.
0: Jako, że nie mamy czasu, Michał, to ja po prostu daję ci to zaproszenie. Podwójne, żeby nie było. Yearbooks. Na pewno kojarzycie ten projekt z numeru Graceland. Teraz czas na Babylon, czyli premierę. W ramach Wszystkie Hity Zaczynają się w SC. No Michał, bardzo ładnie mówiłeś, tylko my tu czasu nie mamy.

0: Radio.
1: Radio SK 8.

Gorąca 20 Radio SK, Save My Love to Kygo i Khalid, miejsce 7, jakże ładnie w górę, bo z 20 na to 7 w dzisiejszym notowaniu. Dziś mamy piątek 29 maja, a Dzień Dziecka już naprawdę, naprawdę niedługo, w poniedziałek. I oprócz tego, że z okazji Dnia Dziecka, to jeszcze z okazji premiery Toy Story 5, która w kinach od 17 czerwca, mamy dla Was coś naprawdę wyjątkowego. SK Toy Story Radio, jeżeli pamiętacie Toy Story ze swojego dzieciństwa, a dziś sami macie dzieciaki, to koniecznie pokażcie im ten niesamowity świat zabawek. Gdzie? W apce Radia SK, gdzie właśnie takie radio, naprawdę wyjątkowy projekt, wyjątkowa sprawa. Mocno, mocno polecamy, żebyście tam sobie zajrzeli w wolnej chwili i pokazali świat Toy Story waszym dzieciakom. A oprócz tego, jak już pokażecie ten świat waszym dzieciakom, to później możecie na przykład pojechać ze swoją pociechą na rowerze i założyć kask od Eski, bo oprócz tego z okazji Dnia Dziecka jutro i pojutrze i w Dzień Dziecka też, w weekend to w ogóle przez cały dzień, co godzinę będziemy rozdawać kaski dla ciebie i dla twojego skarba właśnie, więc mocno też polecamy, wbijajcie na sk.pl i zgłaszajcie takie zapotrzebowanie. Jeżeli jest zapotrzebowanie na formacji December 10, to się dobrze składa, bo Infinity 1, 2, 3 testujemy raz jeszcze w propozycjach.

0: kto śledził 12. edycję Must Be The Music, ten może tę ekipę kojarzyć. Mighty Zion BSC i jeszcze For Money, czyli Deszcz. Jakże się cieszę, że takie właśnie talent show przynoszą żniwa w postaci takich numerów, które premierowo możemy wam zagrać na antenie Radia SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Po krótkiej przerwie pierwsza czwórka, rekordziści, wspominałem już o tym, po raz 14 na ten moment rekordziści, bo po raz 14 w notowaniu Tame Impala i Jenny Dracula w remiksie, wciąż bardzo wysoko, mimo że no pod podium. Byli na trzecim, będą na czwartym. To za chwilkę. Radio
1: SK. Reklama. Uwaga, uwaga! Sportowe wyzwanie na finisz funduszowego maja w Świętokrzyskiem. W niedzielę 31 maja wskakuj w buty i stań na starcie Świętokrzyskiego Biegu Europejskiego. Startujemy o 11 spod Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i biegniemy 5 km przez miasto, Legionową w stronę Stadionu Leśnego i z powrotem. Na mecie czekają medale i nagrody dla najlepszych. Poczuj sportowe emocje, sprawdź się i pokaż, na co cię stać. 31 maja, godzina 11, Świętokrzyski Bieg Europejski. 5 km czystej adrenaliny. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
2: Co ty taki zakręcony?
3: Ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.

0: lubić.
1: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
2: Co? Tak szybko?
1: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
2: Czekaj!
1: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl.
2: Kielce, Zagnańska 27.
1: TB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
8: I po reklamie. SK.

to znaczy, że jesteście starzy. Nie, nie, to znaczy, że macie dobrą pamięć po prostu. Bob Sinclair i Love Generation. To był rok, słuchajcie, 2004, jeśli się nie mylę. Bob Sinclair wraca razem z Kaizą i I Can't Wait melduje się w propozycjach do listy hitów Radia SK tuż przed pierwszą trójką notowania.

Beauty and the Beat, czyli Justin Bieber, Nicki Minaj, miejsce trzecie, gorąca 20 Radia SK, a już teraz ci, którzy w zeszłym tygodniu rozgrzewali nas podczas SK Live Remix Bausa, Magnetic z 9 na 2.

0: Już za chwilę, po godzinie 20, startujemy z SK Live Remix. Zeszłotygodniowi goście tego programu Bausa, Magnetic z 9 na 2, z 2 na 1 wracają na szczyt. Nareszcie, męskie granie orkiestra 2026.
1: SK Kielce.
2: To jest najpopularniejszy hit w Polsce.
3: Ja się stąd.

A my od kilku tygodni też już wiemy, że to jest hit, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Graliśmy przecież w dniu premiery. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, czyli załoga Męskie Granie Orkiestra 2026 z numerem nareszcie na szczycie gorącej 20 Radia Esca. Na trzecim Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat z pierwszego, z dziewiątego na drugie bardzo ładnie na podium wskakuje Bausa i Magnetic. No i nareszcie to miejsce pierwsze. Za chwilę imprezka in the mix. Przypomnę o tym, że przez cały weekend co godzinę rozdajemy wam kaski dla ciebie i dla twojej pociechy. To wszystko też w związku ze zmianą przepisów. Przypomnę, już za kilka dni każdy poniżej 16 roku życia, który na hulajnodze, albo na rowerze, albo na deskorolce będzie jeździł, no to kask musi mieć. Zresztą każdy powinien mieć, prawda? No to od tego jesteśmy my, żeby was w takie kaski wyposażyć. No i jeszcze SK to History Radio. Krótko mówiąc, to dużo się dzieje. Dużo. To w naszej aplikacji. Michu Sobkowski. Wielkie dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się w poniedziałek wyjątkowo po godzinie 12. Dzięki, cześć.

0: Konsultacja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma. Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
6: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Zapowiada się smerfna zabawa. Dzień dziecka w Centrum Handlowym Galardia 30 maja od 11 do 19. Wśród atrakcji Wioska Smerfów, 3 mega maskotki, strefa foto, chemiczne eksperymenty, studnia życzeń, ozdabianie słodkości, sportowe wyzwania i kreatywne warsztaty. Do zdobycia zabawki i smerfne gadżety. Smerfuj z nami!
10: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.

0: wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Jedziemy!
2: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
3: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
4: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: To będzie ostatnia reklama.
4: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
7: Kielce na czasie.
8: Weronika Wawrzyk, weekend w Kielcach przed nami. Mamy mnóstwo propozycji, jak ten czas spędzić. Przede wszystkim warto zajrzeć na Tor Kielce, ponieważ odbywa się tam driftingowa wiosna z Radiem SK. Oprócz tego wyjątkowy Dzień Dziecka szykuje Flypark Kielce. Jeśli macie ochotę na relaks, no to koniecznie zróbcie głośniej, bo w basenach tropikalnych zrelaksujecie się wręcz na maksa. Chillera jest gwarantowana. Przypominam też, że nasz letni patrol SK Summer City wyrusza w trasę i już w ten weekend spotkamy się razem z Wami między innymi w

0: Piekoszowie na wyjątkowym Dniu Dziecka. Szukajcie na Stamę w niedzielę. Do zobaczenia.
1: To jest...

0: Reklama.
1: Hej, co u ciebie?
2: Zapisałem się do TEB Edukacja.
1: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
2: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
2: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
2: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Kielce, Zagnańska 27.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: I po reklamie.
6: To jest SK Live Remix.

0: Kauflandzie. Reklama.
1: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour.

0: Nie.
1: Kielce na czasie.
2: Weronika Wawrzyk, przypominam, że już teraz działa dla Was Noe Park w Skarżysku Kamiennej.
3: Największą naszą atrakcją jest prawdopodobnie największy na świecie muchany obiekt w kształcie arki. Pierwsza strefa woda, strefa powietrze, parki linowe, karuzele łańcuchowe, rollercoaster, kolejka mini zoo, piaskowe place zabaw, karuzele typu wenecka.
2: Mówi Hubert Olejarz, właściciel Noe Parku. Na przyjemną rodzinną wycieczkę warto wybrać się również do parku rozrywki i Alei Miniatur w Sabacie Krajno. To też niezwykłe miejsce, ponieważ tam w jeden dzień zwiedzicie wszystkie zakątki świata. Do usłyszenia już za krótką chwilę.
1: To jest Escalive Remix. Escalive Remix. Odpalamy kolejną godzinę najlepszego miksu hitów na czasie.

0: razie. Reklama. Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. I po reklamie.
1: To jest SK Live.

0: Kaufland. Reklama.
1: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Kart Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Kart Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: I po reklamie. Escalade Remix. Grają dla Was najlepsi DJ-e świata. Escalade Remix. Armin van Buuren i

Radio SK. Reality.

0: episode of A State of Trance.
1: Reklama. Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: I po reklamie.
5: Escala Remix. Grają dla Was najlepsi DJ-e świata. Escala Remix. Lost Frequencies.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój tata Baran to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
9: Reklama. Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: I po reklamie.
11: Grają dla Was najlepsi DJ-e świata. James Hype.

The vision,